0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

0: Wiadomości Super FM.
1: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, prawnik i były senator. Pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Iga Świątek nie zagra w finale turnieju w Rzymie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, w tym Dekalogu czy Podwójnego życia Weroniki. A za jeden z nich, do filmu Trzy kolory czerwone, był nominowany do Oscara. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, z wykształcenia prawnik. W latach 90. zaangażował się w działalność polityczną. Był senatorem kilku kadencji. Spotkanie Piesiewicza z Kieślowskim odmieniło kino Kieślowskiego, mówi krytyk filmowy Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej.
3: Ta współpraca zaczyna się w 1985 roku przy filmie Bez końca i trwa aż do śmierci Kieślowskiego. W zasadzie wszystkie filmy Kieślowskiego od Bez końca i wszystkie jego największe sukcesy międzynarodowe, czyli serial Dekalog, czyli Podwójne życie Weroniki, czyli trylogia Trzy kolory, to są filmy, do których scenariusze Kieślowski przygotowywał razem z Piesiewiczem.
1: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Po kontrowersyjnym koncercie techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie prezydent Warszawy wycofuje patronat dla cyklu wydarzeń Let's Make Them Care. Stołeczny ratusz wyjaśnił, że we wniosku o patronat nad całym cyklem nie było mowy o organizacji w jego ramach imprez masowych, w tym feralnego koncertu. Kolejne imprezy w ramach cyklu zaplanowano m.in. w Łazienkach Królewskich i Parku Agrykola. Za zgodę na organizację koncertu stanowisko stracił już dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, Paweł Jaskanis. Pierwsza para jednopłciowa wpisana do rejestru małżeństw. Transkrypcja aktu małżeństwa zawartego za granicą dokonano w Warszawie. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią, a na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
4: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami. Dziś diesla zatankujemy taniej niż wczoraj. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł 85 groszy. Bez zmian pozostaną natomiast ceny benzyny. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,39 zł. Na benzyny 98 6,98 zł. Iga Świątek nie zagra o czwarte zwycięstwo w turnieju w Rzymie. Przegrała w półfinale z ukraińską tenisistką Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Rywalką Świtoliny w sobotnim finale będzie Amerykanka Coco Gauff. Iga zachowa jednak trzecie miejsce w światowym rankingu, a na kort wróci w Paryżu to już za kilka dni. Wielkoszlemowy turniej rusza bowiem 25 maja.
2: Super FM. Pogoda.
5: Chłodny to jest poranek w Szczecinie, ale do tego chyba w tym tygodniu jesteśmy przyzwyczajeni. Po południu nawet 16 stopni. Dzisiaj będzie zdecydowanie więcej słońca niż wczoraj. W weekend naprawdę przyjemnie. Wiatr umiarkowany. 15 stopni w sobotę, 15-16 także w niedzielę.
0: Dzień dobry. To Super FM.
5: 4 minuty po godzinie 6 i mamy piątek, doczekaliśmy się. Połowa maja, piątek, za chwilę weekend. W weekend ma świecić słońce i nie padać deszcz, czyli same dobre informacje, prawda? Można by było powiedzieć, niech żyje życie, czyli Viva La Vida i Coldplay już teraz w Super FM.

dużo pozytywnych informacji na antenie radia Super FM od rana. Naprawdę, jeszcze nie było żadnej negatywnej, bo zaglądam do sytuacji na ulicach Szczecina. Jak na razie na ulicach jest spokojnie, nie ma kolejek. No i też pokusiłem się, żeby sprawdzić sytuację w szczecińskiej komunikacji miejskiej i nie ma żadnych odwołanych kursów. 11 minut po godzinie 6. Na ten moment powinno być spokojnie i bezpiecznie. W tramwajach i autobusach także. Jeżeli jest inaczej, piszcie na Messengerze do Super FM i dzwońcie 912455. Czekam na wiadomości i czekam na telefony.

udawajmy, że to nie jest koniec świata. O tym śpiewała Miley Cyrus w radiu Super FM. 20 minut po godzinie 6. Witajcie i dzień dobry. Szczecin czeka na kolejnych ambasadorów. Już kilka razy o tym mówiłem i przypominam, że trwa przyjmowanie zgłoszeń w ramach tegorocznej edycji honorowego tytułu Ambasador Szczecina. Kandydatów można zgłaszać do końca maja. Jeżeli macie pomysł, kto mógłby zostać takim ambasadorem Szczecina, no to wystarczy zajrzeć do wniosku online na stronie internetowej szczecin.eu.

0: dużo dzieje się w Szczecinie, bo po godzinie 6.30 będziemy mówić m.in. o nowym klubie fitness w Fabryce Wody. Także takie codzienne tematy także, ale jedna z liderek Chemika, Police, zostaje na kolejny sezon. Dobre informacje także sportowo. O tym będziemy mówić po 6.30. Najpierw będzie prognoza pogody w Radiu Super FM. Dokładnie za minutę i 30 sekund.
1: To jest Super FM.
2: Radio Super FM w 100% szczecińskie.
3: Reklama.
4: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoli Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoli Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoli Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
3: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Max 16 stopni dzisiaj i chyba już widać przez okno, że więcej słońca niż wczoraj, przedwczoraj. Wczoraj był taki moment, że tak lunęło i to kilka razy, prawda? Przedwczoraj w ogóle były opady gradu nawet w Szczecinie. Także pogodowo dzieje się w tym tygodniu wszystko. W tym bingo naszym pogodowym naprawdę sporo elementów, sporo pozycji wypadło. Dzisiaj będzie słońce. Dzisiaj 16 stopni, wiatr umiarkowany i słaby. Jak będzie w weekend, jutro 15-16, też słonecznie. Taki wiatr w porywach do 40 km na godzinę, czyli umiarkowany. W miarę, w niedzielę będzie bardzo podobnie.
2: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Dokładnie na zegarach, precyzyjnie godzina 6.30. Zapowiadałem część tematów, jakimi się zajmiemy jeszcze w audycji Dzień dobry, tu Super FM, bo powiem wam o tym, że będzie nowy klub fitness w Fabryce Wody. To jest raz, dwa. Jedna z liderek Chemika Police zostaje na kolejny sezon. Dobre informacje sportowe. Poza tym Wilki Morskie przecież wygrały pierwszy mecz fazy playoff. No i idą po swoje koszykarze Kinga Szczecin, a są jednymi z faworytów do zwycięstwa w całych rozgrywkach. Po raz kolejny już przecież w historii klubu. Dzień dobry, to Super FM. 29 minut zostało do godziny 7. Atomic Kitten i Be With You. To jeżeli chodzi o muzykę.
2: Dzień dobry, to Super FM.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Tak, tak. Dzisiaj w piątek rano też będzie dyżur drogowy. Poranny dyżur drogowy Radia Super FM. Jest 6.40. O, już 6.41. A więc czas na pierwsze wiadomości dla kierowców. Teraz kolejek nie ma. Chociaż kierowców przybywa z minuty na minutę, to też mamy

0: Piątek. Te piątkowe poranki zazwyczaj wyglądają lepiej niż od poniedziałku do czwartku i naprawdę życzę Wam tego, żeby dzisiaj było tak samo, żeby ten piątkowy poranek przebiegał spokojnie. Jak na razie tak jest. A czy będzie tak po godzinie siódmej? Kto wie? Będziemy to sprawdzać oczywiście w pomocy drogowej Radia Super FM i w wiadomościach. Zawsze polegam na Was, na Waszych informacjach, więc jeżeli tylko widzicie miejsca trudne dla kierowców czy dla pasażerów komunikacji miejskiej, piszcie na Messengerze albo dzwońcie 912455.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

To Britney Spears w Super FM, czyli You Drive Me Crazy. 12 minut do 7. Dzień dobry, tu Super FM. Mamy połowę maja, dzisiaj piątek. No i piękne słońce świeci za oknem, a więc chce się żyć, prawda? Dobre informacje od rana na naszej antenie. Jedna z liderek Chemika Police zostaje na kolejny sezon. To ważna postać. Chemika, siatkarka wyjściowego składu Julia Orzoł podpisała nowy kontrakt na kolejny sezon siatkarskiej Tauron Ligi. No brawo, że Julia zostaje w Policach w Szczecinie. Jest się z czego cieszyć, budując zespół na przyszły sezon. Julia chce być częścią tego progresu Chemika Police i ma nadzieję, że w przyszłym sezonie Chemik będzie grać jeszcze lepiej. Jej dobra gra w Chemiku została zauważona także przez selekcjonera reprezentacji Polski, bo teraz jest właśnie na zgrupowaniu kadry siatkarek. Julia, do zobaczenia w Szczecinie. Szósta 49.

0: Duffy i Mercy w Super FM. 3,5 minuty, dajcie 3,5 minuty, a my zaprezentujemy wam wiadomości z kraju i ze świata o godzinie 7. Po godzinie 7 oprócz prognozy pogody David Guetta, między innymi Offenbach, Marquez czy męskie granie, orkiestra. Warto czekać. Najlepsza muzyka rano w Super FM.
1: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak? To Allegro.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
7: Lidl, to się opłaca.

0: 7. Wiadomości Super FM.
1: Niespokojna pogoda, są kolejne ostrzeżenia przed burzami. Żałoba w Kijowie po ostatnim zmasowanym rosyjskim ataku. Jutro w całej Polsce, już dziś w Krakowie. Noc muzeów.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Uwaga na burze. Zagrzmi w centrum, na wschodzie i południu, w sumie w 10 województwach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia, które będą obowiązywać po południu i wieczorem, dotyczą Śląska, Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, województw świętokrzyskiego i łódzkiego, w większości Mazowsza i Kujaw oraz wschodnich powiatów Wielkopolski i Opolszczyzny. Burzom będzie towarzyszył deszcz, silny wiatr do 80 km na godzinę, możliwy też grad. Niespokojna pogoda ma potrwać do poniedziałku, potem pozostaną z nami przelotne opady deszczu, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
3: Nadal ten porwisty wiatr, lokalnie burze i temperatury będą bardzo podobne do tych z okresu weekendu. Około 20 stopni, natomiast najchłodniej tutaj na zachodzie do 15-16 stopni.
1: Przypomnę, że dziś zimna Zośka, teoretycznie ostatni dzień chłodniejszych dni. W prognozach jednak wielkiego ocieplenia nie widać. Co ważne, nie powinno być już w nocy przymrozków, a pod koniec przyszłego tygodnia ma być więcej słońca. Rośnie bilans zmasowanego ataku Rosji na Kijów, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek. Nie żyje co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci, a niemal 60 zostało rannych. Prezydent Ukrainy informuje, że od środy Rosjanie użyli do ataku ponad 1500 dronów. Załański oświadczył, że takie działania Moskwy w żaden sposób nie przybliżają pokoju. Dodam, że w Kijowie ogłoszono piątek dniem żałoby. Decyzja szefa Pentagonu o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta Trumpa pod adresem sojuszników, podaje CNN, powołując się na źródła w resorcie. Według Army Times odwołany został przyjazd drugiej pancernej brygadowej grupy bojowej z pierwszej dywizji kawalerii, na który składa się ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. Przedstawiciele polskiego rządu, w tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, dementowali wczoraj informację, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony. Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Już dziś, czyli wcześniej niż w całej Polsce, Noc Muzeów w Krakowie. W muzealną grę będzie można zagrać w Muzeum Armii Krajowej. Będzie ona inspirowana ucieczką Witolda Pileckiego z Auschwitz, mówi rzecznik prasowy muzeum Paweł Stachnik.
4: Należy wcielić się w rolę Witolda Pileckiego, uciec z Auschwitz, znaleźć odpowiednie schronienie i dostarczyć aliantom raport o tym, co dzieje się w tym obozie. Gra jest przeznaczona dla wszystkich, dla rodzin, dla kilkuosobowych zespołów, dla osób indywidualnych.
1: W wydarzeniu bierze udział kilkadziesiąt krakowskich instytucji, a większość wejściówek kosztuje symboliczne 5 zł.
5: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
6: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
2: Super FM. Pogoda.
7: Tak jest, chłodny poranek, chłodny piątkowy poranek w Szczecinie, stopnie 4 teraz, świeci słońce, po południu stopni 16, także dużo więcej, jak będzie w weekend, 15 w sobotę i 16-17 w niedzielę i naprawdę patrzę bardzo optymistycznie na sobotę i na niedzielę.
5: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
6: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
0: Dzień dobry. To Super FM.
7: Prawie 4 minuty po godzinie 7. Bardzo byśmy chcieli, żeby było cieplej w Szczecinie, prawda? Żeby w Szczecinie było tak.
8: Słońce świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promień.
7: No, z tymi nagimi ciałami to akurat bym nie przesadzał, ale...
8: Zaufaj mi, przygoda szybko skończy.
7: Ale lato zbliża się wielkimi krokami. Dzisiaj podobno zimna Zośka, rano to czuć w Szczecinie zdecydowanie, ale w weekend będzie dużo, dużo lepiej. Dzień dobry, tu Super FM, najlepsza muzyka, informacje z miasta. O czym będziemy mówić w tej godzinie? Między innymi o tym, że jest zwiastun nowego serialu, który kręcono w naszym mieście. A co więcej, ciekawostek, to ropuchy ze Szczecina doczekały się własnego tunelu. Więcej do godziny 8:00, wszyscy słuchają, ropuchy też. Szczególnie, że z głośnika David Guetta. 4 minuty po godzinie 7:00.

Saluto, dzień dobry, good morning i w różnych innych językach też mógłbym, bonjour, dzień dobry, tu Super FM, mówimy o najważniejszych, najistotniejszych tematach z naszego miasta, 12 minut po godzinie 7, jest zwiastun nowego serialu, który kręcono w Szczecinie, zagrają w nim m.in. Andrzej Grabowski, Kamil Szeptycki czy Sonia Bohosiewicz, to właśnie oni występują w nowym serialu kryminalnym, do którego sceny kręcono w Szczecinie, zdjęcia powstawały m.in. na terenie portu i na wałach Chrobrego Morfeusz, bo tak nazywa się ta produkcja. Ma być trzymającą w napięciu i pełną akcji produkcją, serialem, serią oryginalną Sky Showtime, a premiera już na początku czerwca. I to nie jest lokowanie produktu, po prostu mało jednak seriali, filmów powstaje w Szczecinie i za każdym razem, kiedy taka nowa produkcja, kiedy duże firmy wypuszczają kolejną taką produkcję, to jest to swego rodzaju wydarzenie w naszym mieście, prawda? Chociaż w ostatnich latach tych seriali, tych filmów jest coraz więcej. Odwilż na przykład między innymi, czy sam Heweliusz przecież bijący rekordy Netflixa, to nagrywany był również w naszym mieście. Dlatego filmowo jest z nami coraz lepiej. Tylko szkoda, że kiedy już przyjeżdżają do nas nagrywać filmy albo seriale, to albo nagrywają o katastrofach, albo są to kryminały. Może ktoś przyjedzie nagrać komedię romantyczną, o, z finałem Na jasnych błoniach. ABC zaśpiewa wam właśnie o miłości.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Marquez przed momentem, Vayamos, compañeros, Buenos Dias, Los Momentos. Moi drodzy, mgła niesamowita nad Międzyodrzem, bo z kamer ukierunkowanych właśnie na trasę zamkową czy most długi nie widać nic kompletnie. Także nad Odrą gęsta mgła, bo kiedy patrzę w inne kamery z tamtych okolic, na przykład Wały Chrobrego, no to także nic nie widać, tylko tak zwane mleko. Ale oczywiście mamy informacje o tym, co dzieje się na moście długim czy na trasie zamkowej. Jest przyzwoicie i przejezdnie. Niedługie kolejki przed rondem Gierosa, czyli ku Słońcu Europejska, a poza tym na północy Szczecina nie najgorzej na Zegadłowicza. Jeżeli chodzi dalej o północ, to przyzwoicie na Bogumińskiej, na Królewskiego, na Warcisława też myślę, że nie możecie narzekać. Wszystkich Świętych, Arkońska, Niemierzyńska. Wszędzie tam jedziemy i dobrze. Jeżeli chodzi o prawobrzeże, to przejezdny jest węzeł Kijewo w regionie. Autostradą A6 jedziemy w obie strony. Mam nadzieję, że tak właśnie pozostanie.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: to Lost Frequencies z pytaniem Are you with me? I ja też pytam się, czy jesteście ze mną? Słuchacie radia Super FM. Wiadomości ze Szczecina. Szczecińskie informacje, najważniejsze, wyselekcjonowane specjalnie dla Was, wystartują za 3 minuty.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
1: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
1: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
1: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
5: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
6: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
7: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrofit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41. Start

0: Przyjdź, zobacz i poczuj atmosferę nowego miejsca na sportowej mapie miasta. Na otwarcie mamy dla Ciebie karnet w atrakcyjnej cenie. Koniecznie odwiedź nasze stoisko przedsprzedażowe przed budynkiem Fabryki Wody. Zdrofit Fabryka Wody. Otwarcie już 15 maja. Dołącz do nas!
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Pora na wiadomości Radia Super FM na zegarach 7.30 w studiu Andrzej Kutys. Dzień dobry Andrzeju, o czym będziesz mówić?
5: Między innymi o Kongresie Morskim, który jest zakończony, a rozmowy w czasie tego wydarzenia przyniosły efekty. Noc Muzeów to będzie bardzo bogata wydarzenia sobota. Zapowiemy te wydarzenia. Pogoń gra, któryż to już raz. Kolejny ważny mecz.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Współpraca stoczni w Szczecinie i Trójmieście, dyskusja o modernizacji linii kolejowej, tzw. nadodrzanki i wiele innych tematów specjalistycznych paneli w trakcie drugiego dnia Kongresu Morskiego w Szczecinie. Właśnie zakończyła się 12. edycja wydarzenia. Radosław Kowalczyk, prezes stoczni szczecińskiej Wulkan, mówił o nowych zleceniach dla firmy.
6: Stocznia odzyskała wiarygodność dzisiaj i tych rozmów jest bardzo dużo. Także jesteśmy już partnerem do wszystkich poważnych dyskusji, jeśli chodzi o przyszłe projekty, przyszłe produkcje tu w Szczecinie. I przed nami sporo fajnych projektów, jeśli chodzi o rzeczy kadłubowe, statkowe, ale też offshore'owe.
5: W dyskusji pojawił się także wątek połączenia portów Szczecin-Świnoujście i przyszłego terminalu kontenerowego z południem Polski oraz Europy. Rafał Banaszkiewicz z PKP PLK informował o pracach modernizacyjnych linii nadodrzanki.
7: W ramach nadodrzanki prowadzimy już dzisiaj pracę w ramach KPO. To jest odcinek od Świnoujścia, można powiedzieć, do samego Wrocławia, czyli odcinki pomiędzy stacjami kolejowymi, wzmacniamy podtorze, wymieniamy i elementy infrastruktury, poprawiamy profil linii kolejowej tak, aby poprawić parametry infrastrukturalne. W tym roku ogłaszamy postępowanie przetargowe na dokumentację projektową obejmujące przebudowę co najmniej 29 stacji, bo tak mamy je zidentyfikowane.
5: A jak informują organizatorzy 12. Kongresu Morskiego, wzięło w nim udział ponad 700 gości z kraju i ze świata, przedstawicieli biznesu, nauki, wojska, samorządu czy polityki.
3: To są wiadomości w Radiu Super FM.
5: Zmieniamy temat. 20. edycja Nocy Muzeów. To już jutro, w najbliższą sobotę, 16 maja od 16.00. Będzie się działo. O tym dzisiaj w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8.00. Michał Kaczmarek oczywiście audycję poprowadzi. Dzień dobry, Michale.
8: Cześć Andrzeju, dzień dobry. W piątkowy poranek w Radiu Super FM będziemy Wam pokazywać, a właściwie będziemy mówić o atrakcjach tegorocznej Nocy Muzeów w naszym mieście. 20. jubiluszowa edycja. Sporo się będzie działo. Kilkanaście instytucji jest w to wydarzenie zaangażowanych. A z nami w studiu będzie Jarosław Lubiarz, czyli zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie. Będziemy więc dzisiaj zapowiadać Noc Muzeów o poranku. Zapraszam serdecznie.
5: To już po godzinie 8.
3: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
5: Mają 41 punktów i wciąż nie są pewni utrzymania się w piłkarskiej ekstraklasie. Przed Pogonią Szczecin przedostatni mecz sezonu, jakiego dawno w lidze nie było, gdy jedna porażka albo wygrana potrafi drastycznie zmienić sytuację drużyny. Dwa mecze do końca w piątek, czyli dzisiaj o godzinie 18. Kolejne spotkanie niemal o wszystko z wyżej notowanym obecnie Zagłębiem Lubin. Portowcy na wyjeździe grają bardzo przeciętnie, choć w ostatnim starciu z Jagiellonią w drugiej połowie pokazali się z dobrej strony i między innymi na to zwracał uwagę trener Pogoni Szczecin Tomasz Berg na przedmeczowej konferencji prasowej.
9: Każdy ma tego świadomość tego, jak ważne jest to spotkanie i o co gramy i myślę, że jesteśmy na tyle silną drużyną. Mówiliśmy sobie o tym też, jak taktycznie rozwiązywać pewne sytuacje, także no, jest w drużynie taka pełna świadomość tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, ale też wiem, że mamy zawodników, którzy są sobie z nią w stanie poradzić.
5: Matematycznie o utrzymanie walczy jeszcze przynajmniej 8 drużyn w piłkarskiej ekstraklasie, a mecz Zagłębie Lubin Pogoń Szczecin na wyjeździe dzisiaj o godzinie 18, a już teraz w Radiu Super FM więcej sportu.
3: Super FM. Sport.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek przegrała z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 i odpadła w półfinale turnieju tenisowego w Rzymie. W sobotnim finale rywalką Ukrainki będzie Coco Gauff. Amerykanka w drugim półfinale pokonała Sorenę Kirstę 6-4, 6-3. Gauff po raz drugi z rzędu wystąpi w finale zawodów na Foro Italico. Przed rokiem w decydującym meczu uległa Włoszce Jasmine Paolini. Dziś w Rzymie półfinały turnieju mężczyzn. W pierwszym zmierzą się Casper Ruud i Luciano Darderi, a w drugim Jannik Sinner i Daniel Medvedev. Miedwiediew. Sinner w ćwierćfinale pokonał Andrija Rublowa 6-2, 6-4. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dżokowicza. Piłkarki reprezentacji Polski pokonały Anglię 2-0 w meczu o piąte miejsce Mistrzostw Europy do lat 17 w Irlandii Północnej. Dzięki temu wywalczyły prawo gry w Mistrzostwach Świata, które odbędą się na przełomie października i listopada w Maroku. Tymczasem obowiązkowy limit Polaków w składach drużyn piłkarskich w naszym kraju nie wejdzie w życie od nowego sezonu. Na to liczył PZPN, ale ostatecznie jedynie powołał grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem takiej reformy. Michał Waszkiewicz.
11: PZPN chciał, żeby w składach drużyn ligowych w meczowej kadrze liczącej 20 zawodników było od nowego sezonu obowiązkowo 8 Polaków, w kolejnym 9, a docelowo 10. Ale ostatecznie głosowania nad wprowadzeniem takiego przepisu nie było, bo związek wiedział, że kluby, zwłaszcza te ekstraklasowe, na takie rozwiązania się nie zgodzą, mówi Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego.
12: Kluby nie chcą żadnych zmian, nie chcą stawiać na Polaków. Może i chcą, ale nie chcą, żeby to był obowiązek.
11: To, że reforma na razie upadła, nie znaczy, że nie trzeba szukać rozwiązań, bo zagranicznym inwestorom, których w Polsce jest coraz więcej, nie będzie zależało na rozwoju polskich piłkarzy.
12: Ten łańcuch szkolenia, który sprawia, że dostarczani są jednak piłkarze do polskich kadr narodowych, młodzieżowych i przede wszystkim pierwszej reprezentacji, będzie gdzieś naderwany czy zerwany.
11: Na reformę liczą głównie polscy trenerzy, w tym selekcjoner Jan Urban.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
0: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
13: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toskani.

0: niewiele widać w kierunku Prawobrzeża oczywiście, bo w centrum przejrzyście jak na razie w Szczecinie.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskanii. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toskanii. Esencja włoskiej jakości.
3: Dzień dobry. To Super FM.
0: Za 23 minuty będzie godzina 8. Jeżeli marzy Wam się za mąż pójście, to jest to piosenka idealna dla Was.

0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Sporo aut. Teraz w drodze do centrum Szczecina oczywiście przeżywamy to boom komunikacyjne poranne, dlatego że 19 minut zostało do godziny 8, a więc dzieje się, rzecz jasna, również w centrum Szczecina, jeżeli chodzi o tę bieżącą sytuację, na przykład na placu Szarych Szeregów, no to sporo aut. Między innymi próbuje wjechać w Aleję Piastów z ronda Szarych Szeregów, ale także z okolic ulicy Wielkopolskiej. Myślę, że tutaj może się korkować. Uważajcie na siebie. Na rondzie sporo samochodów, auta, kierowcy zmieniają pasy w lewo, w prawo, dlatego rozglądajcie się na rondzie Szarych Szeregów, tak żeby bezpiecznie i spokojnie dojechać do pracy. Kolejki oczywiście na Ku Słońcu i na Europejskiej oraz Okulickiego przed rondem Gierosa, czyli stoją gumieńce, no ale poza tym, jeżeli chodzi o takie korki, poważne kolejki, długie utrudnienia,

0: to chyba by było na tyle. Dodałbym do tego jeszcze ulicę Bogumińską w drodze do skrzyżowania z Chorzą, no a poza tym myślę, że przeżyjemy raczej to, co dzieje się aktualnie na ulicach naszego miasta. Oczywiście warto wspomnieć także o Prawobrzeżu, chociaż przed Kurzą i Niedźwiedzią ta kolejka licha, niedługa, niewielka. Jeżeli widzicie gdzieś jeszcze utrudnienia takie, o których warto mówić, to dajcie znać, piszcie Messenger Radia Super FM czeka. Można także dzwonić 912455.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
0: Jeżeli marzą wam się podróże małe i duże, to zabieram was na jedną noc w Bangkoku.

Here She Comes Again, czyli klubowe brzmienia w Radiu Super FM w piątek rano jako zapowiedź weekendu. 11 minut zostało do godziny 8. Ropuchy ze Szczecina doczekały się własnego tunelu. Opis tej informacji na stronach miasta jest genialny. Uwaga, cytuję. Ropucha szara, bufo bufo, nie składa wniosków, nie pisze petycji i nie robi awantur na grupie osiedlowej. Mimo to, wywalczyła swoje przejście podziemne przy ulicy Smoczej. Betonowe elementy są już na miejscu. Ropuchy będą miały więc w Szczecinie swoje tunele. Gdzieś tam w podziemiu będą one walczyć, żeby nie zostać spacyfikowane przez kierowców i pieszych. I być może nie było awantury na grupie osiedlowej, ale słyszałem plotki, że tunel został zrealizowany z ropuszego budżetu obywatelskiego. Także brawo, ropuchy!

A wiecie, co by się działo, gdyby takich tuneli nie było? To nie będę może mówić obrazowo, ale dla ropuch to byłaby tragedy. Tragedy i Bee Gees, oni wiedzieli o szczecińskich ropuchach, o szczecińskich żabach już dawno.

0: Ja mam nadzieję, że dzisiaj obędzie się bez tragedii, bo mamy piątek, 15 dzień maja, piątek weekendu, początek. 5 minut zostało do godziny 8. Nie wiem, czy słyszeliście, ale w Fabryce Wody nowy klub fitness powstaje właśnie jutro, czyli w sobotę o godzinie 12. Oficjalne otwarcie nowego klubu fitness Zdrofit w budynku szczecińskiego akwaparku w Fabryce Wody. Zapraszamy serdecznie, również w imieniu Radia Super FM. To będzie miejsce, które będzie zapraszać amatorów sportu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ja też całą dobę zapraszam Was serdecznie na wiadomości o godzinie 8. One na antenie Radia Super FM już za 5 minut.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
1: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
1: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
1: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca! Juvenalia Szczecin 2026! W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Myslowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
6: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teras, elewacja? Kercher. Po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
12: Smak regionu. Wyjątkowe miejsce i ludzie z pasją. Szósty festiwal win Pomorza Zachodniego. Od 15 do 17 maja na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 19 winnic, degustacje i spotkania z twórcami. Do tego koncerty i inspirujące prelekcje o świecie wina. Szósty festiwal wina Pomorza Zachodniego. 15-17 maja. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wstęp wolny. Organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie przy wsparciu Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego oraz Zamku Książąt Pomorskich.
13: Zapraszam. Olgierd Geblewicz, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
14: Na północy Szczecina, na zielonym Warszewie, na osiedlu firmy Fastbau. Żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
15: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszewo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastball.
16: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrofit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41. Start

0: wspinaczkową. Przyjdź, zobacz i poczuj atmosferę nowego miejsca na sportowej mapie miasta. Na otwarcie mamy dla Ciebie karnet w atrakcyjnej cenie. Koniecznie odwiedź nasze stoisko przedsprzedażowe przed budynkiem Fabryki Wody. Zdrofit Fabryka Wody. Otwarcie już 15 maja. Dołącz do nas!
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Jest 8:00. Wiadomości Super FM.
5: Zaskakujące ruchy USA. Odwołano wysłanie do Polski amerykańskich żołnierzy. Poszukiwania sprawców brutalnego pobicia w Warszawie. Będzie też ważna decyzja premiera.
6: O odtajnieniu tych ważnych dokumentów.
5: Uspokajam, ma to związek z pewną znaną akcją.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński. Wstrzymanie planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski to część planu redukcji sił USA w Europie w odpowiedzi na krytykę Trumpa płynącą ze Starego Kontynentu, szczególnie z Berlina, donosi CNN. Amerykańska telewizja, powołując się na źródła w Pentagonie, mówi, że chodzi m.in. o słowa niemieckiego kanclerza, który sugerował, że Irańczycy upokarzają USA. Według polskich władz nagłe ruchy Waszyngtonu nie uderzą w obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce, o czym więcej Tomasz Fęskę.
7: Stacja CNN donosi, że Waszyngton ma suflować przekaz, jakoby zwiększenie liczebności sił amerykańskich w Europie, które miało miejsce za rządów Joe Bidena po tym, jak Rosja najechała Ukrainę, od początku było tymczasowe. Według CNN, ale też agencji Reuters, w związku z tym, że amerykańska obecność w Europie to swego rodzaju system naczyń połączonych i dowództwo odwołanej brygady miało znajdować się u naszych zachodnich sąsiadów, anulowanie rotacji wojsk pancernych do Polski to w zamyśle Waszyngtonu sposób na ogłoszone na początku maja szybkie zmniejszenie liczebności wojsk USA w Niemczech, zaś wojska USA w Polsce miałyby według agencji pochodzić z innych miejsc. W tym tonie wypowiada się również szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
7: Nie zmienia to faktu, że zarówno według CNN, jak i Reutersa decyzja w Waszyngtonie zapadła nagle, bez oficjalnego informowania amerykańskiego kongresu.
5: Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Na te sprawy wpłynęły też do prokuratury. Sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
9: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany.
5: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. 7 groszy w dół w stosunku do wczoraj. Maksymalnie 6,85 zł może dziś w weekend kosztować litr oleju napędowego. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Bez zmian benzyna 95, 6,39 i 98, 6,98. Trwają matury. Absolwenci przystąpią za godzinę do pisemnego egzaminu z geografii. Po południu zaplanowano egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Na koniec jeszcze premier i ważna informacja.
6: Właśnie podjąłem decyzję o odtajnieniu tych ważnych dokumentów. Noc muzeów w kancelarii premiera. W sobotę od godziny 16.
5: Zaprosił w mediach społecznościowych Donald Tusk. Zresztą jutro Noc Muzeów nie tylko w kancelarii premiera. Swoje podwoje otworzy wiele instytucji w całym kraju. Wyjątek to Kraków, gdzie ta akcja kulturalna już dziś.
0: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
10: A w piątkowy poranek w Radiu Super FM będziemy zapowiadać Noc Muzeów, która już jutro w naszym mieście. Dodajmy, że jest to 20. jubileuszowa europejska Noc Muzeów, a więc spodziewamy się, że pewnie instytucje kultury ze Szczecina nie tylko przygotowują na ten jubileusz coś wyjątkowego. A z nami pan Jarosław Lubiak, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie. Kłaniam się, panie dyrektorze, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Muzeum Narodowe jest taką instytucją, pod której egidą tak jakby odbywają się wszelkie wydarzenia związane z Nocą Muzeów. Czy pan państwo jako Muzeum Narodowe również na tą 20. edycję szykujecie się jeszcze bardziej odświętnie niż na poprzednie edycje?
11: Na każdą szykujemy się bardzo odświętnie. To jest ważne wydarzenie w życiu muzeum, ale też w ogóle myślę, że w życiu kulturalnym w mieście, ale też na świecie, bo to jest organizowane w większości krajów świata. Tegoroczne hasło to Muzea jednoczą podzielony świat, w związku z czym jakby staramy się pokazać, że kultura może być takim narzędziem, przez które możemy się dogadywać ponad podziałami. Szykujemy specjalne wydarzenia oczywiście we wszystkich naszych 5 działach, które będą otwarte w ten wieczór i noc. Sobotę, 16 maja.
10: Domyślam się, że nie o wszystkich tych wydarzeniach specjalnych pewnie w przededniu tego wydarzenia będzie chciał pan mówić, ale to może chociaż zapowiedzmy albo puśćmy taką zapowiedź, która może zainteresować naszych słuchaczy, co będzie, czego nie ma na co dzień.
11: To może zacznę od ogólnej informacji, że wszystkie nasze wystawy będą otwarte. Na wszystkich będą obecni kuratorzy i kuratorki tych wystaw. Jest to taki szczególny moment, kiedy można z nimi porozmawiać, po prostu podejść i porozmawiać o wszystkim, co dotyczy się tych wystaw. Ale oprócz tego szykujemy szereg specjalnych wydarzeń. My mamy aż 5 oddziałów, w związku z czym może będę o nich mówił, poczynając od najważniejszego, czyli tego gmachu przy wałach Chrobrego. Tam zapraszamy na kilka specjalnych wydarzeń, w których jednym będzie taka interwencja studentów i studentek Akademii Sztuki na wystawie Misterium Światła. To jest, myślę, że jest to jedna z najciekawszych wystaw poświęconych sztuce średniowiecznej w kraju naszym. I co roku zaprosiliśmy studentów z pracowni komunikacji wizualnej, żeby oni odnieśli się do jakby tej tradycji, artystycznej, którą tam prezentujemy. To jest zawsze trochę zagadka, to jest też taka próba przetłumaczenia jakby sztuki, którą znamy już z muzeów, właśnie na takie bardziej współczesne doświadczenie. Myślę, że będzie tam szereg zaskakujących interwencji, dlatego że grupa tych studentów jest dosyć liczna i to jest wydarzenie, które możemy tylko jakby w tym momencie zobaczyć. Z kolei na wystawie Ukryte Znaczenia będziemy prezentować też wyjątkowy zabytek, zegar kaflowy z około 1640 roku, wykonany przez szczecińskiego mistrza Christiana Wegenera. Tytułujemy tą małą interwencję w ekspozycję Stałą Czas i Prestiż, dlatego że te zegary, one oczywiście miały tę funkcję użytkową, ale jednocześnie były taką oznaką statusu osoby, która je posiadały. Na tej samej ekspozycji, czyli Ukryte Znaczenia, chcielibyśmy pokazać tajemnicę konserwacji trzech prezentowanych tam dzieł. Oprócz tego noc muzeów będzie specjalną okazją, żeby zobaczyć obraz, który nie jest zwykle prezentowany, nie jest dostępny, mianowicie w kawiarni Józefa Czapskiego. 2026 jest rokiem Józefa Czapskiego. Jest to jedyny obraz w kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie. To jest wybitny kolorysta, więc warto sobie na chwilę przystanąć przed tym obrazem i przyjrzeć się tej grze kolorów, którą artysta stworzył na tym płótnie. Oprócz tego oczywiście takim myślimy, że głównym wydarzeniem w Muzeum na Wałach Chrobrego rekonstrukcja broni i uzbrojenia z okresu średniowiecza i wczesnej nowożytności od XI do XV wieku, którą przygotowujemy razem ze Stowarzyszeniem Komandoria Chwarszczany. To będzie taka bardzo sytuacja interaktywna, To działanie zatytułowane jest Podróż do przeszłości i związane jest też z wystawą Oręż w państwie Griffithu, w związku z czym na Orężu możemy obejrzeć oryginalne zabytki, a w tej rekonstrukcji pobawić się z ich jakby z ich odtworzeniami.
10: Panie dyrektorze, mamy więc 5 oddziałów Muzeum Narodowego, wszystkie będą otwarte. Rozumiem, że Centrum Dialogu Przełomy również będą przyjmować. Czy sugerujecie Państwo jakiś harmonogram zwiedzania, czy to jest tak, że wszyscy startują o 18 i wszyscy kończą mniej więcej pewnie o północy, w zależności od tego, jakie będzie zainteresowanie, czy jest jakiś system preferowany zwiedzania, czyli przyjdźcie o tej godzinie tu, bo teraz nagle będzie działo się więcej.
11: Myślę, że warto jakby przejrzeć, ponieważ my mamy tych 5 oddziałów, one są w różnych lokalizacjach.
10: I w 10 minut się nie da zreferować,
11: tak,
10: co się dzieje wszędzie.
11: Warto sobie obejrzeć informacje na naszej stronie, wybrać to, co nas interesuje. Niektóre wydarzenia są jakby w określonych godzinach, w związku z czym trzeba sprawdzić jakby, nie? I zapraszamy oczywiście do wszystkich 5 oddziałów. Wszędzie się coś będzie działo fascynującego.
10: Jeżeli ktoś sobie dobrze rozplanuje, to chyba zdąży w jedną noc muzeum,
11: tak, nie są,
10: odwiedzić wszystkie oddziały.
11: Blisko są od siebie położone.
10: Panie dyrektorze, Muzeum Narodowe oczywiście obejmuje pewną egidą noc muzeów, ale tak naprawdę ilość instytucji, która się włącza, jest również imponująca, czasem nawet zaskakująca. To są miejsca jak na przykład chociażby, nie wiem, Fabryka Wody czy Morskie Centrum Nauki. Jak wy patrzycie w tym roku na to partnerstwo ze strony innych instytucji i czy one rzeczywiście chcą się w noc muzeów mocno angażować?
11: No, myślę, że noc muzeów już dawno przestała dotyczyć tylko muzeów, że to była taka pierwotna inicjatywa, która zmieniła postrzeganie tych instytucji i pokazała, że one mogą też jakby być atrakcyjne poza tymi codziennymi swoimi sposobami działania. I cieszymy się, że ta oferta ulega takiemu poszerzeniu, że jest to w zasadzie festiwal kultury w całym mieście, w ten wieczór jeden, jakby nie wiem, możemy uczestniczyć w wydarzeniach jakby najróżniejszych.
10: Tak. Robiliście takie rozeznanie i ile instytucji się w Szczecinie włączyło do Nocy Muzeów?
11: No my... No mamy takie rozeznanie, jest ich, ta liczba stale wzrasta i z tego powodu jakby to jest coraz ważniejsze wydarzenie.
10: To jest tak, że ludzie spoza Szczecina też przyjeżdżają często do Szczecina Noc Muzeów, bo wiem, że swojego czasu nawet tworzyła się taka turystyka związana z Nocą Muzeów, to znaczy, że niektórzy przemieszczali w danym roku dane miasto po to, żeby odwiedzić kilka instytucji naraz, a w kolejnym roku odwiedzali kolejne miasta. Jak się spotykacie z mieszkańcami i z turystami, z osobami obecnymi Nocy Muzeów, to są tylko Szczecinianie, czy nie tylko?
11: No... Coraz więcej miast się też dołącza, w związku z czym wiele mieszkańców naszego regionu może w swoich miejscach jakby też przeżywać ten noc muzeów, ale oczywiście spotykamy ludzi, którzy podróżują.
10: To na koniec ja jeszcze pozwolę sobie na pewne małe uzupełnienie, bo pan dyrektor mówił dużo o Muzeum Narodowym, a ja dodam, że Noc Muzeów także między innymi w Centrum Solidarności Stocznia, w Domu Kultury 13 Mus, w Fabryce Wody, co może być w tym roku dość zaskakujące, bowiem Fabryka Wody też będzie się angażowała. Mamy Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza, Galerię 111, IPN, Minifot w Centrum Szczecina, Morskie Centrum Nauki, Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego, Muzeum Techniki i Komunikacji. Do tego dochodzi jeszcze między innymi Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, Politechnika Morska w Szczecinie, a także jeszcze inne miejsca, chociażby takie jak Trafostacja Sztuki, czy Villa Lenza, czy chociażby Urząd Miasta w Szczecinie, który z tego co pamiętam zawsze cieszy się wielkim zainteresowaniem, podobnie jak Zachodniopomorskie Urząd Wojewódzki, czy Zamek Książąt Pomorskich. Można więc powiedzieć, że jeżeli ktoś nie ma planu na sobotni wieczór, to od godziny 18, 17, 19, jak sobie kto wybierze chyba, panie dyrektorze?
11: Od 18.
10: Od 18 w Muzeum Narodowym, większych instytucji też mniej więcej w tych godzinach do północy zaprasza. Jarosław Lubiar, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, był z nami w piątkowy poranek. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze.
0: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
12: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
3: Super FM. Pogoda.
13: Jeszcze te mgły gdzieniegdzie pojawiają się w Szczecinie, także mogą być problemy z widocznością w niektórych miejscach, ale co do zasady dzisiaj ma być więcej słońca, chociaż jeszcze więcej będzie go w weekend. 16 stopni dzisiaj po południu, chociaż może być wietrznie, aktualnie termometry pokazują stopni 8, w weekend właśnie słonecznie, 15 stopni w sobotę i 17 w niedzielę.
0: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
12: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
4: Dzień dobry. Tu Super FM.

0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Cieszę się, że możemy mówić Wam regularnie o tym, jak wygląda sytuacja na ulicach Szczecina. Niedługie jeszcze kolejki, na przykład przed rondem Gierosa na szczecińskich Gumieńcach. Jeżeli chodzi o północ naszego miasta, to sporo samochodów na Bogumińskiej, ale sytuacja tam poprawia się z minuty na minutę. Na Prawobrzeżu kolejki przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią, czyli droga krajowa numer 10 w stronę Prawobrzeża najpierw, a następnie centrum Szczecina. Czekam też na Wasze sygnały, piszcie Messenger Radia Super FM. Czeka, można też dzwonić 912455.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Wyjątkowa niespodzianka dla słuchaczy radia Super FM. Po godzinie 8:30 będę mieć dla was bilety na szczecińskie Juvenalia. Co trzeba zrobić, żeby je zdobyć? Trzeba nas przede wszystkim słuchać po 8:30.
1: Reklama. Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
2: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
3: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb. Aleja Zachodniopomorskie Smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślin ozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak. A w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
7: Zapraszam, Olgierd Gblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
9: Nowa kuchnia tylko z OBI do 19 maja. Zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem, AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
10: Andrzej Kutys, zapraszam. Trwają przygotowania do odświętnej, bo jubileuszowej edycji w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8, odbywającą się po raz 20 Europejską Noc Muzeów, zapowiadał zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie Jarosław Lubiak. W tym roku, przypomnijmy, odbędzie się pod hasłem Muzea jednoczą podzielony świat. W naszym studiu Lubiak podkreślał, że Noc Muzeów stara się pokazać, jak kultura łączy ludzi, a Muzeum Narodowe szykuje na tę okazję specjalne, wyjątkowe atrakcje oraz oczywiście jest też wiele innych instytucji, galerii, pracowni czy miejsc poświęconych kulturze, które w Nocy Muzeów biorą udział. Całej rozmowy z Jarosławem Lubiakiem posłuchacie wkrótce jeszcze raz podcasty na naszej stronie, a o Nocy Muzeów w Szczecinie powiemy w wiadomościach o 9:30.
11: Więcej na stronie super.fm.
10: Miasto, przypominaj, zaprasza do składania propozycji do honorowego tytułu Ambasador Szczecina. Kandydatów można zgłaszać do końca maja. O jakie osoby chodzi? Czytamy o takie, których osiągnięcia przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku miasta w kraju i za granicą. A to nie tylko osoby, bo zgłoszone mogą być również instytucje, obiekty ruchome, na przykład pojazdy, statki, żaglowce, których działalność i wizerunek promują Szczecin. Przypomnijmy, zgłoszenia do końca maja.
11: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
10: Polskie młode piłkarki zagrają na Mistrzostwach Świata drużyn do lat 17, a w składzie, który wywalczył ten awans, były trzy zawodniczki kobiecej pogoni Szczecin. Wiktoria Zgrzeba, Blanka Zając oraz Oliwia Grewling. Każda z nich pojawiła się na boisku w meczu decydującym o awansie, gdy biało-czerwone pokonały Angielki 2-0 w trakcie rozgrywanych w Irlandii Północnej Mistrzostw Europy U17. Na tym turnieju Polki zajęły ostatecznie piąte miejsce, które premiuje je do wyjazdu na tegoroczny Młodzieżowy Mundial Kobiet do lat 17 w Maroku. Ten mundial dopiero przed nami, a już teraz w Radiu Super FM więcej sportu.
1: Super FM. Sport.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Finał turnieju w Rzymie nie dla Igi Świątek. Nasza tenisistka przegrała w półfinale z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 w meczu, który zakończył się grubo po północy i trwał sporo ponad 2 godziny. Ukrainkę w sobotę czeka finał przeciwko Coco Gauff, a Świątek może zacząć przygotowania do zaczynającego się w przyszłą niedzielę Rolanda Garrosa. Piłkarze Realu Madryt wygrali Oviedo 2-0 w 36. kolejce hiszpańskiej La Liga. Bramki zdobyli Gonzalo Garcia oraz Jude Bellingham, a do kadry wrócił po dwóch meczach przerwy spowodowanej urazem Kylian Mbappé, który zanotował asystę przy golu Anglika. Spotkanie odbywało się w napiętej atmosferze, interweniowały służby porządkowe, które zabrały z trybun transparent wymierzony w prezesa Florentino Pereza. Real skończy sezon bez żadnego trofeum. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Francji Didier Deschamps ogłosił 26-osobową kadrę na Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Zabrakło w niej m.in. Lucasa Chevaliera, którego na pozycji trzeciego bramkarza zastąpił Robin Rize, mówi trener trójkolorowych. Sytuacja Lucasa Chevaliera była już nieco skomplikowana w marcu. Mieliśmy nadzieję, że się poprawi, ale niestety z powodu kontuzji nie miał okazji zagrać od tego czasu. Mam nadzieję, że wkrótce w pełni wyzdrowieje podczas treningów w swoim klubie, czyli Paris Saint-Germain. A w składzie reprezentacji Francji znalazły się wszystkie największe gwiazdy trójkolorowych, w tym Mbappé oraz zdobywca złotej piłki Ousmane Dembele. Francja Mistrzostwa Świata rozpocznie od meczu z Senegalem 16 czerwca, ponadto zagra w grupie z Irakiem oraz z Norwegią. W dwóch ostatnich mundialach w Rosji i Katarze trójkolorowi zdobyli tytuł mistrzowski oraz dotarli do finału. Madonna, Shakira i BTS wystąpią w przerwie wspomnianego meczu finałowego Mistrzostw Świata, który zostanie rozegrany 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca.
13: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
14: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskanii. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toskanii. Esencja włoskiej jakości.
15: Super FM. Pogoda.
0: Coraz więcej stopni zbieramy jak punkty w aplikacjach do różnych marketów, sklepów czy stacji benzynowych. 8 stopni, teraz po południu będziemy mieć 16. Odczuwalna temperatura podobna, spore zachmurzenie w piątek, a więcej słońca w weekend. W sobotę 15, w niedzielę 17 stopni.
13: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
14: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskanii. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toskanii. Esencja włoskiej jakości.
11: Dzień dobry. Tu Super FM.

0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Regularnie w Radiu Super FM mówimy o tej bieżącej sytuacji na ulicach Szczecina. Jest w miarę spokojnie. Oczywiście kolejek należy się spodziewać po południu, bo szykuje się w miarę słoneczny weekend, 16-17 stopni w sobotę i w niedzielę, a więc dzisiaj po południu podejrzewam, że kolejki w sklepach mogą być całkiem spore. A jeżeli chodzi o to, co dzieje się aktualnie, to ostatnie kolejki na węźle Kijewo czy przed rondem Gierosa na Gumieńcach ku Słońcu, Europejska, Okulickiego. Generalnie sytuacja wraca do normy, tej dobrej normy, i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Poza pojedynczymi utrudnieniami na Bogumińskiej czy Warcisława oraz Wszystkich Świętych powinno być dobrze i liczę na to, że tak będzie przez cały poranek.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

obiecywałem, że będę je dla was mieć. I mam. Zachowałem, zatrzymałem, mam na Polorędziu. Bilety na szczecińskie Juvenalia. Kochani, można wybrać się na Juvenalia w Szczecinie, bo one już niebawem. Odliczanie do tych Juvenaliów tak naprawdę trwa. Impreza na Łasztowni 21, 22 i 23 dzień maja. To już tylko 5 dni zostało do tej iście szczecińskiej imprezy. To impreza z jednej strony studencka, no bo Juvenalia to święto studentów, ale tak naprawdę studenci uwielbiają się bawić z każdym. I studenci, no wielu z nas kiedyś studentami było, dlatego nawet jeżeli teraz nie studiujecie, to na Juvenalia pójść możecie. Co trzeba zrobić, żeby zdobyć bilety na Juvenalia od radia Super FM? Trzeba po pierwsze sprawdzić, kto występuje na tegorocznej edycji Juvenaliów, a następnie zanucić albo zaśpiewać fragment jakiejś waszej ulubionej piosenki zespołu Mysłowic. Można zarecytować na przykład fragment tekstu 9-1-2-4-5-5, czyli Mysłowic. Śpiewamy, recytujemy, nucimy Mysłowic. Nagrywamy się pod 9-1-2-4-5-5 i dla pierwszych osób daję bilety na szczecińskie Juvenalia. Czas start. Proszę dzwonić, bo szansa na wygraną jest naprawdę duża.

0: Radio Super FM w piątek. Kończy się nasze poranne spotkanie. Już za chwilę wiadomości o godzinie 9:00. Bartek Czotowicz, bardzo Wam dziękuję. Słyszymy się oczywiście po weekendzie. Mam nadzieję, że będziecie mieć cudowną sobotę i cudowną niedzielę.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
1: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
1: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
1: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci. Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na Wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i Wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
7: Gorzko, gorzko!
6: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
8: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau. Żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
9: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszewo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
10: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrofit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41. Start

0: Przyjdź, zobacz i poczuj atmosferę nowego miejsca na sportowej mapie miasta. Na otwarcie mamy dla Ciebie karnet w atrakcyjnej cenie. Koniecznie odwiedź nasze stoisko przedsprzedażowe przed budynkiem Fabryki Wody. Zdrofit Fabryka Wody. Otwarcie już 15 maja. Dołącz do nas!
1: I po reklamie.
2: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
3: Burzowo, możliwe lokalne podtopienia, za chwilę pogoda w weekend, potem bat na deweloperów, to o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Będzie też inwazja shopów na Śląsku.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Przed nami znów burzowa pogoda. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Dotyczą województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Tam zagrzmieć może po południu i wieczorem. W weekend z kolei możliwe lokalne podtopienia, szczególnie na południu Polski, gdzie może spaść nawet 50 mm deszczu na metr kwadratowy. Na to miesięczna norma. Powodem jest nisz genueński, który nadchodzi do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
4: Przez cały weekend będą przechodzić właśnie te ośrodki niżowe i będą dawać intensywne opady deszczu, porwisty wiatr, burze. Mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Ten grunt jest wysuszony. To tak jakby na kamień wody wylać wiadro wody.
3: Więcej słońca dopiero pod koniec tygodnia. Prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry, który przebywa w USA, informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje jednak, że procedurę można by rozpocząć już teraz, ale nie ma postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Termin rozpoznania zażalenia został wyznaczony na 8 września. Prokuratura byłemu ministrowi sprawiedliwości przedstawiła 26 zarzutów w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. To będzie bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Na portalu Dom będzie m.in. cena mieszkania, której po zawarciu umowy deweloper nie będzie mógł zmienić, a jeśli się z niej wycofa...
5: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską.
3: Tłumaczy wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. Projekt nowelizacji ustawy trafił właśnie do konsultacji społecznych. Będzie poradnik bezpieczeństwa dla uczniów. Ministerstwo Edukacji właśnie finalizuje pracę nad dokumentem. Poradnik ma pomóc dzieciom i młodzieży w reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz budowaniu świadomości zagrożeń. Poradnik jest wzorowany na wersji dla dorosłych. Na koniec jeszcze inwazja szopów praczy w Śląskiem. Tej wiosny zaobserwowano je w nadleśnictwie Siewierz. Jak mówią leśnicy, to nie jest dobra wiadomość, bo szop mimo uroczego wyglądu stanowi zagrożenie dla przyrody, mówi nadleśniczy Grzegorz Cekus.
6: Jest to zwierzę bardzo inwazyjne, gatunek, który czyni wielkie spustoszenie w lęgach ptasich, żywi się praktycznie wszystkim, co jest w stanie dopaść, świetnie pływa, wspina się na drzewa, a przedstawiciele naszej fauny, jako że jest to gatunek obcy, nie wykształcili żadnych strategii obronnych.
3: Szopy mogą być nosicielami wścieklizny, świerzbu oraz groźnej dla ludzi i zwierząt domowych glisty szopiej. Dlatego leśnicy apelują, by ich nie dokarmiać, zabezpieczać śmietniki oraz nie próbować łapać, głaskać i hodować.
1: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
7: Spoglądamy na szczecińską prognozę pogody. Dzisiaj maksymalnie 16 stopni będzie na termometrach. Padać dzisiaj nie powinno. Teraz mamy 11, ale ta temperatura będzie wzrastać. No i słońce jeszcze zza chmur wyjrze.
1: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: Minęła już godzina 9, a niemalec. Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie w ten piątkowy poranek. Jestem z wami do godziny 12, no i dużo ciekawych informacji mam dla was, między innymi słuchajcie, otwiera się dzisiaj już nowy klub sportowy w Fabryce Wody, a my temu patronujemy, no i będziemy was informować o tym, co, gdzie, kiedy, dlaczego warto się tam wybrać, no i jak ten klub będzie wyglądał, a jest to rzecz naprawdę fajna, bo działająca całodobowo, 7 dni w tygodniu, także za kilka chwil na naszej antenie więcej informacji na ten temat. No i jak zawsze dużo dobrej muzyki zapraszam.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

Słuchacie Radia Super FM, już niebawem lato, za pasem właściwie, jeżeli chcielibyście do tego czasu poprawić formę, no przecież wiadomo, że jak się tylko zbliża wiosna, mamy lato na horyzoncie, no to jest odpalana akcja bikini, to jest rzecz znana, to jest rzecz oczywista, no i słuchajcie, miejsc takich, w których można ćwiczyć jest mnóstwo, ale otwiera się nowe na mapie Szczecina, w fajnym miejscu, bo w Fabryce Wody, tam całodobowy klub fitness Zdrofit, no i my oczywiście wspieramy takie inicjatywy. Radio Super FM patronuje temu wydarzeniu. Już dzisiaj o godzinie 12 punktualnie jest otwarcie. Na miejscu będzie trener sportowy Zdrofitu Artur Szewc, który będzie chętnie udzielał informacji na temat tego, jak będzie ten klub funkcjonował, co tam ciekawego będzie, jakie nowe sprzęty, z czego będzie można skorzystać, z czyjej pomocy będzie można skorzystać. No i słuchajcie, 24 godziny na dobę, a więc jeśli zachce Wam się o 3 w nocy ćwiczyć, poczujecie taki zew natury i będziecie potrzebować swoją energię wyrzucić na jakiejś hiper, super nowoczesnej maszynie, no to Zdrofit jest świetnym miejscem, żeby właśnie to zrobić. O 12 oficjalne otwarcie, no a potem słuchajcie, kilka zajęć do wyboru. Będzie zumba, będzie yoga, będzie cross, będzie pilates. No i oczywiście można wpadać i korzystać z tego nowego miejsca na mapie Szczecina w Fabryce Wody. No i słuchajcie, ja wiem, że fitness, ale jeśli otwarcie, jeśli oficjalne, no to tort też musi być. No i zdrowe przekąski przy okazji do tortu. To też będzie o 12 punktualnie już dzisiaj.

0: Powoli dochodzi już w 9:30. O tej porze Andrzej Kutys ma dla Was najnowsze wiadomości.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
1: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
1: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
1: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
5: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
6: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: I po reklamie.
12: Wiadomości Radia Super FM o 9:30. Andrzej Kutys. Coraz więcej instytucji włącza się w noc muzeów. Wilki Morskie grają w ćwierćfinałach Orlen Basket Ligi. Sterna Zdrowie. Pierwsza edycja już jutro.
1: Super FM. Wiadomości.
12: Noc muzeów już dawno wykroczyła poza same muzea, mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Jarosław Lubiak, czyli zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie. Zapowiadał 20. edycję Europejskiej Nocy Muzeów w naszym mieście. W tym roku wydarzenie pod hasłem Muzea jednoczą podzielony świat. Jak mówił Lubiak, warto sobie zaplanować trasę jeszcze przed wyjściem z domu.
13: I zapraszamy oczywiście do wszystkich 5 oddziałów, bo wszędzie się coś będzie działo fascynującego.
14: Jeżeli ktoś sobie dobrze rozplanuje, to chyba zdąży w jedną noc muzeum odwiedzić wszystkie oddziały.
13: Są od siebie położone.
14: Panie dyrektorze, Muzeum Narodowe oczywiście obejmuje pewną egidą noc muzeów, ale tak naprawdę ilość instytucji, która się włącza, jest również imponująca, czasem nawet zaskakująca. Jak wy patrzycie w tym roku na to partnerstwo ze strony innych instytucji i czy one rzeczywiście chcą się w noc muzeów mocno angażować?
13: Myślę, że noc muzeów już dawno przestała dotyczyć tylko muzeów, że to była taka pierwotna inicjatywa, która zmieniła postrzeganie tych instytucji. Pokazała, że one mogą być atrakcyjne poza tymi codziennymi swoimi sposobami działania. I cieszymy się, że ta oferta ulega takiemu poszerzeniu, że jest to w zasadzie festiwal kultury w całym mieście.
12: Przypomnijmy, Szczecińska Noc Muzeów, 20. edycja, już jutro w sobotę, 16 maja.
4: Więcej na stronie super.fm.
12: W serii prowadzenie 1-0. Po zwycięstwie w ostatnich sekundach teraz szansa na zwiększenie tej przewagi. Koszykarze King Wilków Morskich Szczecin w sobotę w Enea Arenie zagrają z Zastalem Zielona Góra. O szczegółach drugiego playoffu Piotr Jarząbek.
15: Pierwszy mecz ćwierćfinałowej serii Szczecinianie wygrali 80-78 po zwycięskim rzucie Jeremiego Roacha w ostatnich sekundach. Wszystkie mecze tej serii będą wyrównane, mówi trener Wilków Morskich Maciej Majcherek.
16: To są playoffy, trzeba liczyć na tą głębię składu i wierzę w każdego z nich i każdy z ławki, kto wchodzi, ma dać 100%. Każdy mecz będzie taki na żyletki i trener Miłoszewski na pewno się przygotuje jeszcze lepiej na ten drugi mecz, my tak samo.
15: W drugim meczu Wilki Morskie cały czas będą musiały sobie radzić bez Przemysława Żołnierewicza, który prawdopodobnie nie zagra do końca serii ćwierćfinałowej. W szeregach Zastalu powinien się już znaleźć wracający po kontuzji Shavon Lewis, który nie wystąpił w pierwszym spotkaniu. King Wilki Morskie podejmą Zastal w sobotę, 16 maja w Enea Arenie przy ulicy Szafera. Pierwszy gwizdek tego spotkania o godzinie 18.
4: To są wiadomości w radiu Super FM.
12: A tutaj sport, ale w nieco innym wydaniu. Potrzebne będą sportowe buty, spodnie bądź spodenki, bo koszulki zapewniają organizatorzy. Poza tym przyda się chęć do poruszania się w towarzystwie osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z bieganiem w sobotę 16 maja od godziny 10. Ster na Zdrowie, impreza organizowana przez Centrum Handlowe Ster ze Szczecińską Ruchową Akademią Zdrowia. Dorota Będzak, marketing manager Centrum Ster, opowiadała w studiu Radia Super FM, że bieganie to coś więcej niż tylko wysiłek.
17: Coraz więcej ludzi szuka możliwości, żeby zacząć biegać. My tą możliwość kreujemy, zapraszamy. Ja osobiście też zaczęłam biegać w zeszłym roku, więc polecam to wszystkim. Resetuję to całkowicie mózg po dniu pełnym napięcia.
12: Jutro, w sobotę 16 maja, pierwsza edycja Steru na Zdrowie. Kolejne zapowiadane w co drugi weekend do 11 lipca.
18: Super FM. Sport.
19: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek nie zagra w finale turnieju tenisowego w Rzymie. Polka przegrała ponad dwugodzinną półfinałową batalię z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. I to Ukrainka zmierzy się jutro w meczu o tytuł z Amerykanką Coco Gauff. O finał turnieju w Rzymie zagrają dziś mężczyźni. Włoscy kibice czekają przede wszystkim na wieczorny mecz Janika Sinera z Daniłem Miedwiediewem. Sinner w ćwierćfinale pokonał innego Rosjanina, Andrija Rublowa, wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił rekord Nowaka Dziokowicza.
20: Contento.
19: Wiesz, jestem zadowolony, ale na razie skupiam się na kolejnym meczu, bo czeka nas spotkanie, do którego się muszę fizycznie przygotować. To będzie też mecz w sesji wieczornej, a te zawsze są bardziej męczące fizycznie. Zobaczymy, na razie idzie mi dobrze, wygrana mnie cieszy, a jeśli pójdzie mi gorzej, też nie ma problemu, bo wtedy będę miał więcej czasu na regenerację przed Rolandem Garrosem, a Paryż to jest mój tegoroczny cel. Mecz Sinera z Miedwiediewem po 19, wcześniej po 15.30, pierwszy półfinał Luciano Darderi kontra Casper Ruud. Carlo Ancelotti przedłużył swój kontrakt z Canarinhos i będzie prowadzić piłkarską reprezentację Brazylii do 2030 roku. Włoski trener ekipę pięciokrotnych mistrzów świata objął rok temu po zakończeniu współpracy z Realem. 66-letni Ancelotti to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów piłkarskich w historii. Jako szkoleniowiec królewskich trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, a po dwa razy wywalczył Mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, Super Puchar Hiszpanii i klubowe Mistrzostwo Świata. Puchar Europy wzniósł też czterokrotnie z Milanem, po dwa razy jako piłkarz i trener. Davide Ballerini wygrał w Neapolu szósty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. To pierwsze włoskie zwycięstwo w tegorocznej edycji. 400 metrów przed metą kolarze zaliczyli kraksę, w której ucierpieli m.in. Dylan Groenewegen i Jonathan Milan. Liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulaio. Dziś górski etap ze startem w formie.
18: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
0: Więcej dzisiaj chmur na niebie niż słońca, ale słońce też się pojawi. Maksymalnie dzisiaj 16 stopni, a teraz mamy na termometrach 13.
18: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz, nie tłumacz się, zatrzymaj się. Wyobraź sobie ogień, niewielki, do opanowania. I zamiast go wygasić, wrzucasz do niego drewno. Jeszcze jedno zdanie, jeszcze jedno wyjaśnienie, jeszcze jeden powód. I ogień zamiast gasnąć, rośnie. I tak wygląda wiele rozmów w pracy. Klient zgłasza uwagę, pracownik ma wątpliwość, ktoś jest niezadowolony, a w tobie pojawia się odruch. Drewno. Wytłumaczyć. Dlaczego tak wyszło, z czego to wynika, co było wcześniej, dodajesz kolejne zdania, rozwijasz, doprecyzowujesz z dobrą intencją. Tylko że druga strona w tym momencie rzadko potrzebuje kolejnych wyjaśnień. Kiedy ktoś jest w emocji, słyszy nie tyle treść, co kierunek. A kierunek tłumaczy się, często brzmi jak bronię się. I napięcie się podkręca. Czasem wystarczy jedno zdanie. Widzę, że to jest dla ciebie ważne. Rozumiem, co cię tu zatrzymało. Krótko, bez tłumaczenia się. I dopiero potem, jeśli w ogóle, wyjaśnienie. Bo mniej słów bardzo często gasi więcej napięcia. Spróbuj jeszcze raz. Nie dokładaj kolejnych wyjaśnień. Najpierw pokaż, że słyszysz.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Za chwilę będzie już godzina 10:00. O tej porze na naszej antenie najnowsze wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
2: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
3: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
7: Gorzko, gorzko!
6: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor.kia.pl.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
13: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrofit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41.

0: Sportową. Przyjdź, zobacz i poczuj atmosferę nowego miejsca na sportowej mapie miasta. Na otwarcie mamy dla Ciebie karnet w atrakcyjnej cenie. Koniecznie odwiedź nasze stoisko przedsprzedażowe przed budynkiem Fabryki Wody. Zdrowit Fabryka Wody. Otwarcie już 15 maja. Dołącz do nas.
1: I po reklamie.
2: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
3: Kolejną ofiarę rosyjskiego ataku na Kijów w mieście Dzień Żałoby. Weto prezydenta nie zablokuje środków dla służb. Rząd ma plan na pieniądze z programu SAFE. Lotnisko na Florydzie będzie nosić imię Donalda Trumpa.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Z 21 do co najmniej 24 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego ataku na Kijów przeprowadzonego przez Rosję w nocy ze środy na czwartek. Wśród zabitych jest troje dzieci, przekazała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Rannych zostało 48 osób. Władze Kijowa ogłosiły piątek dniem żałoby. Mimo sprzeciwu prezydenta do ustawy o SAFE będą pieniądze dla Policji i Straży Granicznej. W ustawie zawetowanej przez Karola Nawrockiego mundurówka miała dostać pieniądze z unijnej pożyczki. Bez tej ustawy pieniądze z SAFE mogą być wykorzystane jedynie na zamówienia związane bezpośrednio z armią. Rząd znalazł jednak sposób, jak ominąć ten problem. Na szczegóły mamy poznać dziś po południu, zapowiada wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Ważna informacja. Jak będziemy finansować działania Straży Granicznej, Policji czy mobilności militarnej w kolejnych latach, żeby móc zrealizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie SAFE.
3: Pieniądze będą też na inwestycje w kolej i drogi, co ma zwiększyć możliwość przemieszczania się wojsk w razie ćwiczeń NATO czy ewentualnego konfliktu. Sejm wznowił obrady. Posłowie będą głosować m.in. nad projektem ustawy o kryptoaktywach. Mają też wybrać 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Nie będzie natomiast głosowania w sprawie powołania nowego prezesa IPN. Wycofano je z porządku obrad. 3 osoby ranne w zderzeniu samochodu i ciężarówki, do którego doszło w miejscowości Elżbietów, niedaleko Środy Wielkopolskiej. Droga krajowa nr 11 jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do południa. Dziś zimna Zośka, teoretycznie ostatni chłodniejszy dzień. Weekend zapowiada się deszczowo, aktualnie żółte alerty IMGW, czyli najniższego pierwszego stopnia przed burzami, obowiązują w centralnej, wschodniej i południowej części kraju. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę corocznej korespondencji do emerytów i rencistów. W jednej kopercie znajdą oni dwie decyzje o marcowej waloryzacji i o przyznaniu trzynastki.
5: Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent wyniosła 5,3%. ZUS zakończył też wypłatą dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli tzw. trzynastych emerytur i rent. W tym roku ich kwota to 1978 zł, 49 groszy brutto.
3: Wyjaśnia Krzysztof Cieszyński z lubuskiego ZUS-u. Międzynarodowe lotnisko w Palm Beach na Florydzie od 9 lipca będzie nosiło imię prezydenta USA Donalda Trumpa. Ustawę w tej sprawie podpisał gubernator Florydy. To kolejny obiekt nazwany imieniem amerykańskiego prezydenta od początku jego drugiej kadencji. W Palm Beach na Florydzie jest już bulwar Trumpa. Za $1 000 000 można kupić tak zwaną złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA. Marynarka wojenna USA ma zbudować też okręty wojenne typu Trump, czyli duże i drogie.
1: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
6: Sobota i niedziela słoneczna, 17-18 stopni taka będzie temperatura, więc nieco cieplej niż dzisiaj. Dzisiaj maksymalnie 16, a teraz jeszcze 14 na termometrach.
1: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
6: Minęła już godzina 10, Ania Malec, dzień dobry raz jeszcze. Ten weekend szykuje się naprawdę kolorowo, bo i kiermasze ogrodnicze, i noc muzeów, i jeszcze dzisiaj Akademicki Festiwal Przepływ, no i jeszcze, jakby tego było mało, otwarcie całodobowego klubu nowego, sportowego w Fabryce Wody. O tym wszystkim na naszej antenie dzisiaj usłyszycie. Warto zaplanować sobie te wydarzenia w swoim kalendarzu. Zapraszam.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Słuchacie radia Super FM. Radio Super FM to jest aktywne radio. Biegamy po mieście, sprawdzamy co, gdzie i kiedy się dzieje i dlaczego warto tam wpaść. No i jest takie wydarzenie właśnie dzisiaj o godzinie 12 punktualnie. No i my bijemy wielkie brawa, ponieważ w Fabryce Wody otwiera się całodobowy klub fitness Zdrofit. To jest miejsce, które będzie dostępne dla Was od poniedziałku do niedzieli 24 godziny na dobę. No i dzisiaj można tam wpaść na oficjalne otwarcie, skosztować kawałek torta, ale też jakieś zdrowe przekąski, no bo przecież wiadomo, fitness. No a o 16 jest zumba, o 17 yoga, o 18 cross, a o 19 pilates. No i w tych wszystkich wydarzeniach można brać udział. Polecamy.

0: Powoli dochodzi już w pół do 11. Andrzej Kutys o tej porze ma dla Was najnowsze wiadomości lokalne. Zostańcie z nami.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
4: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb, aleja zachodniopomorskie smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślinozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy Alpak, a w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
6: Zapraszam, Olgierd Gblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
8: Wiadomości Radia Super FM. Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Wnioski z Kongresu Morskiego w rozmowie Radia Super FM okradł drogerię na 12 tysięcy złotych. W ten weekend na Wałach Chrobrego targi. Pamiętajcie o oglądach.
2: Super FM. Wiadomości.
8: Kongres Morski przestał być wydarzeniem teoretycznym, mówiła w rozmowie Radia Super FM Aleksandra Turbaczewska, pełnomocnik dyrektora Polskiej Żeglugi Morskiej, wiceprezes Fundacji Kongres Morski. Podsumowała tak 12. edycję kongresu.
9: Deklaracje rządu, w tym tutaj pana ministra, które rzeczywiście w roku ubiegłym były bardzo jasne, sprecyzowane. Rekomendacje pokongresowe, które spłynęły również do pana ministra Marchewki, myślę, że są wdrażane i on rzeczywiście w pierwszym dniu kongresu pokazał, że ten kongres jest wysłuchany przez stronę rządową i rzeczywiście nasze postulaty są realizowane. Ten nasz kongres morski tu w Szczecinie rzeczywiście ma charakter sprawczy. To nie jest tak, że robimy sobie tylko zdjęcia, mamy przemowy wstępne i nasi reprezentanci rządu znikają, tylko oni rzeczywiście przyjeżdżają po to, żeby wysłuchać branżę i po stronie pracodawców, przedsiębiorców sektora morskiego to poczucie jest. Oni to widzą.
8: 12. edycja Kongresu Morskiego, przypomnijmy, odbyła się 13 i 14 maja. Po jej sukcesie planowana jest oczywiście kolejna edycja w przyszłym roku.
10: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
8: Co jakiś czas, za każdym razem towar miał podobną wartość, a w sumie zebrało się aż 12 tysięcy złotych strat. Jednej ze szczecińskich sieciowych drogerii, którą regularnie okradał 25-latek, informuje szczecińska policja. Do serii kradzieży doszło w Dąbiu. Mężczyzna ma teraz policyjny dozór.
10: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
8: Wystawy roślin, ale również jedzenie, sprzęt ogrodniczy. W najbliższy weekend na Wałach Chrobrego w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja lubianego wydarzenia Pamiętajcie o gronach, którą w studiu Radia Super FM zapowiadali organizatorzy Marek Maj oraz Robert Szyjanowski. Jak podkreślał Szyjanowski, trudno przewidzieć, która w tym roku z roślin będzie królować.
11: Wybór będzie jak zwykle oszałamiający zupełnie i no to każdy ma swój hit.
8: A ten wybór będzie bogaty nie tylko wśród roślin, dodawał Szyjanowski.
11: Będzie wałówka oczywiście, że będzie jak zwykle nasze regionalne, również papykarz, no ale przeróżne rzeczy i sery, i wędliny.
8: Odwiedzający będą mogli także kupić sprzęt do ogrodu, mówił Marek Maj.
12: Będą narzędzia ogrodnicze, takie od najprostszych, grabki, szpadle, szpikulce do pikowania roślin, ale też właśnie sprzęt zmechanizowany, typu kosiarki, typu nawadnianie do oczek wodnych, pompy, meble i taka infrastruktura ogrodowa, typu huśtawki, tego rodzaju urządzenia służące do zabawy.
8: Targi Pamiętajcie o ogrodach na Wałach Chrobrego w najbliższy weekend, w sobotę od 9 do 18, w niedzielę od 9 do 17. Udział oczywiście bezpłatny, a patronem medialnym jest Radio Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
2: Super FM zaprasza.
14: Barbara Gądek, przed nami serwis kulturalny w Radiu Super FM. W Szczecinie trwa przepływ, Akademicki Festiwal Sztuki i Nauki. To nowe wydarzenie, które łączy świat nauki, sztuki i miejskiej energii. Możecie przepływać między kampusami, laboratoriami, pracowniami artystycznymi, odkrywając miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających. W programie znalazły się także koncerty, wystawy i wydarzenia artystyczne. Centrum festiwalowym jest Dom Skandynawski przy Monte Cassino. Wielki finał odbędzie się w Ogrodach Śródmieście, gdzie wystąpią studenci jazzu, muzyki rozrywkowej, Akademii Sztuki w Szczecinie. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne i odbywają się między 14 a 18. Dziś także wyjątkowe wydarzenie dla miłośników nowych technologii i opery. Orfeusz, Dante w podziemiach. To hybrydowa opera VR i immersyjna wystawa inspirowana twórczością Claudio Monteverdiego. Projekt łączy świat muzyki barokowej z technologią wirtualnej rzeczywistości i interaktywną scenografią. O 18 rozpocznie się wystawa VR, a o 20 pokaz główny w Domu Kultury Krzemień. Obowiązują darmowe wejściówki. Teatr Współczesny zaprasza dziś na premierę spektaklu Trump – Królewski Szlak w reżyserii Pawła Miśkiewicza. To futurystyczna opowieść o świecie polityki, medialnej manipulacji i sile literatury wobec współczesnej władzy. Natomiast na Zamku Książąt Pomorskich rozpoczyna się 6. Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. Przez 3 dni na wyremontowanych tarasach będzie można poznawać regionalne winnice, degustować lokalne produkty i spotykać producentów z całego regionu. W tegorocznej edycji bierze udział 19 zachodniopomorskich winnic. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Na zakończenie jeszcze zaproszenie do pierwszego w Szczecinie całodobowego klubu fitness Zdrofit Fabryka Wody. Dziś oficjalne otwarcie. W samo południe w programie oprowadzanie po klubie, zajęcia pokazowe i prezentacja nowej ścianki wspinaczkowej, a po południu zaplanowano m.in. zumbę, jogę, cross-training i pilates. To był serwis kulturalny w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym sercu.

Radio Super FM, Noc Muzeów za pasem. Już jutro Noc Muzeów w Szczecinie, także Muzea jednoczą podzielony świat. Pod takim hasłem będzie w tym roku to wydarzenie obchodzone. Od 18 jutro się rozpoczyna w większości miejsc, no bo różnie to bywa. Pełen program macie na stronie Noce Muzeów. No i poza tym, że muzea będą otwarte, no to jeszcze różne fajne instytucje. Oczywiście Muzeum Narodowe jest do obejrzenia, oczywiście Morskie Centrum Nauki, Centrum Solidarności, Antykwariat Marek Wyłupek. Będzie można do 13 muz zajrzeć, do mini-fotu też będzie można zajrzeć i zobaczyć historię tego, no, kultowego miejsca na mapie Szczecina. Do Filharmonii będzie można zajrzeć, do IPN-u. Mnóstwo fajnych miejsc w tym roku też bierze udział w Nocy Muzeów, także jeśli macie ochotę nie spać tej nocy, no to z soboty na niedzielę Noc Muzeów w Szczecinie dostępna dla każdego. No i wszystkie te wydarzenia są bezpłatne.

0: Za chwilę będzie już godzina 11. O tej porze, jak zawsze, o pełnej godzinie na naszej antenie najnowsze wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
1: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń. 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń. 607-827-348.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Smak regionu. Wyjątkowe miejsce i ludzie z pasją. Szósty festiwal win Pomorza Zachodniego. Od 15 do 17 maja na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 19 winnic, degustacje i spotkania z twórcami. Do tego koncerty i inspirujące prelekcje o świecie wina. Szósty festiwal wina Pomorza Zachodniego. 15-17 maja. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wstęp wolny. Organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie przy wsparciu Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego oraz Zamku Książąt Pomorskich.
6: Zapraszam. Olgierd Geblewicz, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl. I po reklamie.
9: Tak gra?

0: jest 11. Wiadomości Super FM.
1: Inflacja w górę. Powiemy, co zdrożało, co staniało. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o kryptowalutach. Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzamiński. Są dane o inflacji w kwietniu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w minionym miesiącu wzrosły rok do roku o 3,2%, a w porównaniu z marcem o 0,6%, podał Główny Urząd Statystyczny. To oznacza, że inflacja jest najwyższa od czerwca ubiegłego roku. Najmocniej podrożały papierosy i alkohol, potaniały odzież i obuwie. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptowalut. Zakłada ona, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawować nadzór nad tym rynkiem. To niemal te same przepisy, które już wcześniej wetował prezydent, bo spośród zgłoszonych przez Karola Nawrockiego kilkunastu poprawek do rządowego projektu przyjęta została tylko jedna. Teraz ustawa trafi do Sejmu, a potem do prezydenta. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni nieobecności w pracy wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy.
3: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
1: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Najprawdopodobniej 20 maja, czyli w najbliższą środę, premier Donald Tusk spotka się ze swoim węgierskim odpowiednikiem Peterem Modziarem w ramach jego wizyty w Polsce. Poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka. Węgierski premier ma również spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim. Odwiedzi w Polsce Kraków, Warszawę i Gdańsk. Iga Świątek na półfinale zakończyła turniej tenisowy w Rzymie. To jej najlepszy wynik w tym sezonie, który daje nadzieję na dobry dla Polki Roland Garros. O szczegółach Przemysław Pozowski.
4: Turniej w Rzymie pokazał rosnącą formę Świątek i pierwsze bardzo widoczne efekty pracy z nowym trenerem Francisco Roigem. Na Foro Italico były też spektakularne mecze, jak efektowne zwycięstwa nad Naomi Osaką i Jessica Pegulą, po których wieloletni komentator tenisa Tomasz Wolfke mówił tak.
5: Jest więcej spokoju w jej grze, jest więcej wyrachowania, jest więcej takiej zimnej kalkulacji, takiej, nie chcę powiedzieć zwierzęcej, bo to przesada, ale takiej nadludzkiej pewności siebie.
4: I tutaj jeden znak zapytania przed ulubionym wielkoszlemowym turniejem Świątek, czyli przed Rolandem Garrosem. Nasza tenisistka z będącą w wybitnej formie Liną Świtoliną z niezachwianą pewnością siebie zagrała tylko jednego seta. W decydującej partii kluczowe piłki wygrywała Świtolina i Polka mecz przegrała, choć w sumie wygrała więcej pojedynczych punktów.
1: Świtolina w finale turnieju w Rzymie zmierzy się jutro z Coco Gauff. Roland Garros zaczyna się w przyszłą niedzielę.
6: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
2: Super FM. Pogoda.
7: Weekend szykuje nam się bez deszczu, słońca trochę będzie, ale też trochę chmur na niebie się pojawi. Temperatura całkiem przyjemna, jak na środek maja, 17-18 stopni.
6: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: Minęła już godzina 11, Ania Malec, witam się z Wami raz jeszcze bardzo serdecznie i zapraszam na naszą ostatnią wspólną dzisiaj radiową godzinę. Co w tej godzinie? A między innymi powiem Wam o kiermaszu ogrodniczym. Pamiętajcie o ogrodach, bo on już w ten weekend po raz kolejny, a ja wiem, że to jest wydarzenie, które przyciąga mnóstwo mieszkańców naszego miasta, bo i piękne, i pachnące, i kolorowe. Także warto się na wały w ten weekend wybrać. Więcej na ten temat jeszcze w tej godzinie. Zapraszam.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
8: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

słuchacie Radia Super FM. My was zachęcamy, żeby dzisiaj wybrać się do nowego, najnowszego Zdrofitu, który w Fabryce Wody, klub fitness, nowoczesny koncept zupełnie będzie tego klubu. 24 godziny na dobę będzie działał, 7 dni w tygodniu. Będzie rozbudowana strefa treningowa, będą innowacyjne formaty zajęć, będzie przestrzeń dostosowana do różnych poziomów zaawansowania. No i w dzień otwarcia różne fajne aktywności zostały zaplanowane, będzie można przetestować ofertę klubu. Będzie o 16 zumba, o 17 yoga, o 18 cross, o 19 pilates, także dużo fajnych zajęć do wyboru, no a o 12 oficjalne otwarcie z tortem, oczywiście wiadomo, z oprowadzaniem po klubie, także jeśli macie ochotę, no to wpadajcie koniecznie. Zdrofit, Fabryka Wody, Fabryka Wody wiadomo gdzie jest, na 1 maja, także jeśli macie ochotę sprawdzić, jak wygląda nowy Zdrofit, 24-godzinny, 7 dni w tygodniu działający, no to polecamy, a nuż uda się jakieś fajne ciało na lato wypracować.

0: Radio Super FM. Od wczoraj w Szczecinie trwa Akademicki Festiwal Sztuki i Nauki. Dzisiaj jeszcze do godziny 19 można w tym wydarzeniu wziąć udział. Dużo, dużo ciekawych rzeczy się dzieje. W różne miejsca ciekawe można zajrzeć. Uczelnie głównie i Akademia Sztuki, i Kolegium Baltikum, i Politechnika Morska, i PUM, i Merito, Akademia Nauk Stosowanych, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, ZUT. Wszystkie te miejsca są dostępne w ramach Festiwalu Przepływ. No i słuchajcie, w Ogrodach Śródmieście dzisiaj o 19:00 impreza kończąca festiwal. Na żywo będą grać studenci kierunku jazz i muzyka rozrywkowa Akademii Sztuki. Także myślę, że warto się wybrać. Fajna impreza się szykuje. Jeśli jeszcze wczoraj nie byliście na przepływie, no to dzisiaj jest ostatni dzień, ostatnia szansa, żeby sprawdzić, co ciekawego w murach różnych uczelni, no i w Ogrodach Śródmieście piszcze.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Autopromocja.
3: Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
4: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Grand Coupe już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
7: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
8: Gorzko, gorzko!
7: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
9: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau. Żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
10: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: I po reklamie.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
17: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Słuchacie programu przedpołudniowego w Radiu Super FM, a równo o 18 w Lubinie. Kibice usłyszą pierwszy gwizdek spotkania Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin, które może ostatecznie przypieczętować utrzymanie Dumy Pomorza w Ekstraklasie. Portowcy, podobnie jak 8 innych ekip w wyjątkowo spłaszczonej tabeli, cały czas walczą o utrzymanie, ale choćby punkt w meczu z Miedziowymi może pozwolić drużynie Tomasa Tomasberga na spokojne podejście do ostatniego ligowego meczu z GKS-em Katowice. Zanim ten mecz, to najpierw misja Zagłębie. Jej początek dzisiaj o godzinie 18.
1: Radio Super FM.
2: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

Słuchacie Radia Super FM. My zawsze Was informujemy o wydarzeniach, które są związane z różnymi fajnymi hobby. No i okazuje się, że mnóstwo szczecinian uwielbia kwiaty, bo kiermasze ogrodnicze, które wydarzają się w naszym mieście, to jest zawsze czas, kiedy mnóstwo osób na wałach Chrobrego jest, przyjeżdża, sprawdza, co ciekawego w trendach ogrodowych słychać. No i teraz właśnie w sobotę i w niedzielę już po raz 51. kiermasz ogrodniczy. Pamiętajcie o ogrodach, zazieleni się i rozkwitnie na wałach Chrobrego. Będzie można podpytać specjalistów o to, jak sadzić, co sadzić, kiedy sadzić, gdzie sadzić. No i będzie można kupić na pewno mnóstwo pięknych roślin do swoich ogrodów, na swoje balkony, także polecamy serdecznie. Jutro o 9 rano się rozpoczyna, a kończy się w niedzielę o 17.

0: Powoli dochodzi już godzina 12. Ja się z Wami już żegnam. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam spokojnego, udanego weekendu. Piękne rzeczy w ten weekend dzieją się w Szczecinie, także korzystajcie. No i miejcie się jak najlepiej. Spokojnego tygodnia. Do usłyszenia w kolejny piątek.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
2: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
3: No właśnie, widzę.
2: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
3: Serio? To czemu ja się tu męczę?
2: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy!
4: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
5: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrofit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41. Start

0: Przyjdź, zobacz i poczuj atmosferę nowego miejsca na sportowej mapie miasta. Na otwarcie mamy dla Ciebie karnet w atrakcyjnej cenie. Koniecznie odwiedź nasze stoisko przedsprzedażowe przed budynkiem Fabryki Wody. Zdrofit Fabryka Wody. Otwarcie już 15 maja. Dołącz do nas!
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: I po reklamie.
5: Jest 12. Wiadomości Super FM.
6: Inflacja w kwietniu znów w górę, są dane GUS-u. Zatrzymania po ataku na ukraińskich nastolatków w Warszawie, a na koniec o pociągu w kolorze zupy.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Zaczynamy od danych o inflacji w kwietniu. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, znów wzrosła do 3,2% rok do roku. To skutek przede wszystkim drogich paliw. W porównaniu z kwietniem ubiegłego roku płacimy za nie o 60% więcej. W górę poszły też w kwietniu ceny usług o 5-6%, podobnie rachunki za mieszkanie. Ale są też obniżki. W zeszłym miesiącu potaniały masło, ziemniaki i inne warzywa, a także oleje. 5 Polaków zatrzymanych w związku z brutalną napaścią na ukraińskich nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, który o tym poinformował, dodał, że zatrzymani mają od 15 do 18 lat i że trwa wyjaśnianie ich roli w całym zajściu, a także okoliczności zdarzenia. Do ataku na 3 ukraińskich nastolatków rozmawiających po ukraińsku i rosyjsku doszło kilka dni temu. Jeden z nich, 16-latek, trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o kryptowalutach. Z 4 propozycji przeszła tylko ta rządowa. Od 2 poprzednich różni się surowszymi karami za oszustwa na rynku kryptowalut. Do tego Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła sprawować nadzór nad tym rynkiem, podkreślał minister finansów Andrzej Domański.
7: Będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
6: Teraz ustawa trafi do Senatu, a potem ruch prezydenta, którego projekt przepadł w głosowaniach. Rząd podkreśla, że jedna z prezydenckich poprawek dotycząca większej kontroli nad rynkiem kryptowalut została przecież w rządowym projekcie uwzględniona. W potężnym pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie spaliło się ponad 1100 hektarów lasu. To już oficjalne dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Największe straty są na blisko 400 hektarach tego terenu. Już wiadomo, że stamtąd leśnicy będą musieli szybko usunąć wszystkie drzewa, aby zapobiec namnażaniu się szkodników. Większe zwierzęta zdołały uciec, ale w ogniu zginęły lęgi ptaków oraz mniejsze zwierzęta. Jak mówi dyrektor Mariusz Kiczyński z Lasów Państwowych w Lublinie, strat nie da się przeliczyć na pieniądze.
8: Życie tam według mnie będzie się odradzało kilkadziesiąt lat. My, od strony gospodarczej, przywrócimy szybko życie. Posadzimy uprawy, za chwilę, za 3-5 lat będą młodniki. Przyroda jest nieoceniona. To, co się tam zdarzyło, będzie się odbudowało przez kilkadziesiąt lat. No, jak to policzyć?
6: Pożar nie oszczędził cennych przyrodniczo terenów, w tym terenów projektowanego rezerwatu Długie Bagno oraz siedlisk objętych siecią Natura 2000. I na koniec dość niezwykły pociąg. Pociąg różowej zupy. Nazwa to nawiązanie do litewskiego chłodnika. Skład będzie od dziś woził turystów na trasie Moskwa-Wilno. Jeden z wagonów jest cały w różowym kolorze, czyli w kolorze chłodnika. Różowa podróż to część kampanii promującej Wileński Festiwal Chłodnika, który startuje 29 maja. A pociąg różowej zupy ma kursować do końca sierpnia.
9: Super FM Szczecin.

0: zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Przed nami Noc Muzeów, którą w tym roku świętować będziemy już jutro, czyli 16 maja. Warto zatem o krótkie przywołanie najważniejszych placówek muzealnych z informacją, jak jutro świętują. Pierwsze Muzeum Narodowe w Szczecinie z 5 oddziałami. Na Wałach Chrobrego, w Ratuszu Staromiejskim, przy Staromuńskiej 2 oddziały oraz Centrum Dialogu Przełomy na Placu Solidarności. Wszystkie oddziały czynne od 18 do 24. Muzeum Techniki i Komunikacji, Zajezdnia Sztuki. W Noc Muzeów eksponaty stąd wychodzą na miasto, a właściwie wyjeżdżają, bo o godzinie 17 z muzeum wyrusza parada zabytkowych pojazdów, które przejadą ulicami miasta, a same wystawy czynne będą od 18 do północy. W Noc Muzeów zwiedzać będzie też można inne instytucje kultury, na przykład Willę Lenca czy Morskie Centrum Nauki. Willa Lenca czynna będzie od 18 do 24, a Morskie Centrum Nauki nieco krócej, bo od 18 do 22. Na wejście do MCN-u niezbędna będzie bezpłatna wejściówka, bo liczba osób, które jednocześnie mogą przebywać na wystawach, jest ograniczona. W ramach Nocy Muzeów na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbywać się będzie Noc na Dworze Książąt Pomorskich, tak zatytułowano tę imprezę, a do zwiedzania udostępnione będą wystawy stałe i czasowe oraz punkty widokowe i zamkowe lochy. Zwiedzanie możliwe będzie od godziny 18 do 23. W Noc Muzeów włączają się też inne instytucje, m.in. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Centrum Solidarności Stocznia w Szczecinie, które czynne będzie od 18 do 24. Dom Kultury 13 Mus i Galeria Tworzy się zapraszają od 18 do 22. W podobnych godzinach czynne będzie Edukatorium Fabryki Wody, do którego wejść można będzie w dwóch turach. Pierwsza tura o 18, a druga tura o 20. I tutaj też liczba miejsc na wejście jest ograniczona. Noc Muzeów świętować będzie również Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego, czynne będzie od 18 do 22, a także Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych imienia Konstantina Brankuziego w Szczecinie, Politechnika Morska w Szczecinie, Trafostacja Sztuki czy Studio Rzeczy Pięknych przy ulicy Dworcowej. A na koniec dwa słowa o muzeum, które nie bierze udziału w Nocy Muzeów, ale czeka na Wasze odwiedziny w soboty i niedzielę, także jutro i pojutrze. To Muzeum Szczecin w PRL. Ponieważ jest inicjatywą prywatną, utrzymuje się jedynie z biletów wstępu. Za to w niedzielę, kiedy większość wymienionych wcześniej instytucji będzie zamknięta po Nocy Muzeów, to muzeum, Muzeum Szczecin w PRL, będzie otwarte od 12 do 15.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607 827 348. 607 827 348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607 827 348.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
6: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
7: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: I po reklamie.
9: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
11: Super FM zaprasza.
12: Barbara Gądek, przed nami serwis kulturalny w Radiu Super FM. Szczecin żyje dziś kulturą, nauką i sztuką eksperymentu. Trwa przepływ, Akademicki Festiwal Sztuki i Nauki. To wydarzenie, które zmienia miasto w wielką przestrzeń odkrywania. Można zajrzeć do laboratoriów, pracowni artystycznych, akademickich korytarzy, a przy okazji uczestniczyć w koncertach, wystawach i działaniach performatywnych. Organizatorzy zachęcają do zdobycia festiwalowej opaski, która otwiera dostęp do atrakcji i wydarzeń specjalnych. Centrum festiwalu mieści się w Domu Skandynawskim, a finał odbędzie się w Ogrodach Śródmieście przy muzyce studentów Akademii Sztuki. Wszystko za darmo. Wieczorem prawdziwa gratka dla fanów nowoczesnych form scenicznych. Orfeusz Dante w podziemiach. To niezwykłe połączenie opery, technologii VR i immersyjnej instalacji multimedialnej. Twórcy zestawiają podróż Orfeusza i Dantego z duchową podróżą człowieka, wykorzystując przy tym awatary VR, ruch tancerzy i interaktywną przestrzeń. To wydarzenie balansujące między operą barokową a futurystycznym doświadczeniem multimedialnym jest w Domu Kultury Krzemień. Dziś również premiera w Teatrze Współczesnym. Trump, Królewski Szlak w reżyserii Pawła Miśkiewicza. To mocny polityczny teatr o medialnej władzy, populizmie i starciu artysty z mechanizmami współczesnego świata. Spektakl przenosi do roku 2028, gdzie literatura próbuje przeciwstawić się politycznemu spektaklowi. A na Zamku Książąt Pomorskich startuje 6. Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. 3 dni degustacji, spotkań z winiarzami i regionalnej kuchni. Tegoroczna edycja po raz pierwszy odbywa się na odnawianych tarasach zamku. Organizatorzy podkreślają, że zachodniopomorskie winiarstwo coraz mocniej buduje swoją markę i przyciąga tysiące odwiedzających. I jeszcze zaproszenie na wystawę. O 18 w Galerii 111 rozpocznie się wernisaż wystawy Leszka Żegalskiego Chimery wracają. Ekspresyjne, symboliczne obrazy jednego z najważniejszych twórców polskiej sztuki współczesnej będzie można oglądać do 20 czerwca. To był serwis kulturalny w Radiu Super FM.
9: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
13: To jest Super FM
14: na 97,5.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: Niezły aparat, rozmowa z Moniką Fleming, która przyjechała z Dobrej tutaj do Radia Super FM, na Plac Rodła z widokiem na Szczecin. Otwarcie Dobrej Galerii na ulicy Lipowej 45 w Łuczkowie. O tym mówiliśmy, to odbędzie się, o ile słuchacie oczywiście tej audycji w dniu jej premiery, bo można na przykład słuchać w podcastach na stronie Super FM, no ale to jeszcze jesteśmy przed tym otwarciem, które odbędzie się w niedzielę 17 maja. Natomiast rozmawialiśmy też z Moniką o tym, że wy oprócz tego, że tworzycie tak oddolnie takie miejsce kultury, no to też chodzicie na przykład na fotospacery po okolicy. Mnie to zainteresowało, bo ostatnio w ogrodach przy Lewice byliśmy. Zresztą cały czas czekam na zdjęcia plenerowiczów Niezłego Aparatu. A gdzie się chodzi na zdjęcia w Dobrej? Zdradź tajemnicę.
2: No, przede wszystkim Dobra Szczecińska to jest przyroda na wyciągnięcie ręki. Także natura w każdym wydaniu. I pola, i lasy, i jeziorka, i rezerwy.

0: rezerwat, także można fotografować.
1: Ale wstajecie na świt o 4 rano, czy to o 3?
0: Też są, może tak, nie wstaje cała grupa, dobra fotosfera, ale są w tej grupie fotografowie, którzy lubują się w fotografii przyrodniczej, tak, oni wstają.
1: Oni to wstają. Głównie fotografia przyrodnicza, tak, bo tą swoją małą ojczyznę fotografowujecie?
0: Też ofotografujemy, staramy się obfotografowywać wszystkie sołectwa, tak żeby zapisać je w takiej formie, w jakiej istnieją teraz. Jest tam bardzo dużo budynków, które no niestety popadają w ruinę i niedługo znikną z mapy gminy, więc no też staramy się to jakby udokumentować.
1: Czy planujecie na przykład taką wystawę? No będzie wasza dobra galeria, czy...
0: Jest 12 sołectw, więc jeżeli każdy fotografujemy przez miesiąc, to być może za rok uda się stworzyć z tego taką fajną wystawę.
1: Działacie tak w miarę regularnie, spotykacie się, być może ktoś nas słucha teraz na przykład z Dobrej, czy też z innych okolic, bo przecież wiemy, jak mnóstwo osób właśnie w tych, sama powiedziałaś, sypialniach Szczecina mieszka, no więc być może ktoś się zainteresował, jak to u was wygląda, gdzie można was znaleźć.
0: Się dość często, tak, mamy na Facebooku grupę Dobra Fotosfera i tam informujemy o wszystkich wydarzeniach, które organizujemy. Spotykamy się co miesiąc na fotospacery, spotykamy się co miesiąc na wyzwania fotograficzne, które po prostu motywują do zrobienia czegoś, czego na co dzień nie robimy. Tak, jest wyzwanie, trzeba się go podjąć. Co miesiąc również organizujemy spotkania dyskusyjne, gdzie rozmawiamy na temat fotografii. Tak? Rozmawiamy, pokazujemy różne punkty widzenia danego problemu. I kolejny tydzień w miesiącu, który nam zostaje, to właśnie będzie taki warsztatowy. Do tej pory nie mieliśmy takiego miejsca, w którym moglibyśmy się spotkać i po prostu pracować, na przykład z martwą naturą czy z modelką, teraz już mamy.
1: Dobra galeria w Wołczkowie, ulica Lipowa 45, tak jak mówię, o ile słuchacie tej audycji w dniu jej premiery, czy też jeszcze przed niedzielą 17 maja, to otwarcie dokładnie właśnie w niedzielę 17 maja od godziny 11 będzie nie tylko fotografia, ile ceramika, także malarstwo, ogólnie no takie nowe miejsce spotkań w Dobrej, dobra fotosfera, jakbyście chcieli z nimi robić zdjęcia, jak słychać działają, no czyli ja tak myślę, bo na samym początku tej naszej krótkiej rozmowy mówiłem, że to jest nasze pierwsze spotkanie. Zakładam, że nie ostatnie.
0: Również mam taką nadzieję.
2: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam, spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
6: Gorzko, gorzko!
5: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
7: Smak regionu. Wyjątkowe miejsce i ludzie z pasją. Szósty Festiwal Win Pomorza Zachodniego. Od 15 do 17 maja na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 19 winnic, degustacje i spotkania z twórcami. Do tego koncerty inspirujące prelekcje o świecie wina. Szósty Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. 15-17 maja. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wstęp wolny. Organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie przy wsparciu Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego oraz Zamku Książąt Pomorskich.
8: Zapraszam. Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
11: I po reklamie.
12: Jest 13. Wiadomości Super FM.
13: Za ile będziemy tankować w weekend? Są już ceny maksymalne. Ostrzeżenia przed burzami dla niemal całego kraju. Wywabili go z mieszkania, a potem bili i poniżali. Dwoje nastolatków zatrzymanych za rozbój na rówieśniku.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Miriam Lipińska, a na początek weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. I tak od jutra do poniedziałku włącznie. Benzynę 95 będziemy tankować za nie więcej niż 6 zł. 37 groszy, benzynę 98 za 6 zł. 93 grosze, a olej napędowy za 6 zł. 82 grosze za litr. Tym samym w najbliższych dniach wszystkie paliwa objęte pakietem CPN będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Uwaga na burze, synoptycy ostrzegają przed nimi w 13 województwach. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Mieszkańcy Małopolski dostali dodatkowo alert RCB w związku z burzami i ulewami. Jest w nim ostrzeżenie przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i apel, by unikać otwartych przestrzeni i nie parkować pod drzewami. Kolejny przypadek przemocy rówieśniczej. Gliwiccy policjanci zatrzymali dwoje 18-latków pod zarzutem rozboju na rówieśniku. Zwabiony do lasu chłopak był zmuszany do wykonywania upokarzających poleceń i bity. Sprawcy nagrali wszystko telefonem i grozili, że upublicznią nagranie. Dwoje 18-latków usłyszało zarzuty rozboju, grozi im do 15 lat więzienia. mają dozór policji. Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Bydgoszczy już działa. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Pacjenci zyskują dostęp do nowoczesnych terapii, jeszcze niedostępnych w standardowym leczeniu, tłumaczy dyrektor centrum profesor Paweł Zalewski z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
14: Mają dostęp do terapii na ich bardzo wczesnych etapach, czyli do terapii leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, produktów leczniczych, które w toku badań rozszerzają zakres swoich wskazań i temu przede wszystkim służy to centrum.
13: W całym kraju takich centrów jest około 30. Noc muzeów już jutro. W Warszawie wyjątkowe atrakcje przygotowało m.in. Centrum Nauki Kopernik. W tym roku pokażemy, jak działają efekty specjalne wykorzystywane w filmach, mówi Katarzyna Nowicka, rzeczniczka centrum.
15: Czyli na przykład będzie można zobaczyć właśnie, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni i będą również gigantyczne balony. Na naszym patio, tutaj na scenie, rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo, a noc ma być bardzo sprzyjająca, bo księżyc będzie w Nowiu akurat.
13: A to się uda, jeśli na niebie nie będzie zbyt dużo chmur. Polacy więcej się ruszają. Z danych GUS-u wynika, że od jesieni 2024 roku do jesieni zeszłego roku 44% z nas brało udział w jakiejś aktywności sportowej. To prawie 5% więcej niż w 2021 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
16: Najczęstsze powody dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki, albo dlatego, że chcemy osiągnąć efekty zdrowotne i zalecił nam to lekarz.
13: Najczęściej Polacy jeżdżą na rowerze, pływają i chodzą na siłownię.
12: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Jest połowa maja. Repertuar kin staje się coraz bardziej atrakcyjny. Dzisiejsze prezentacje zacznę od filmu Top Gun, który pojawi się w naszych multiplexach z okazji 40. rocznicy premiery. Film legenda po rekonstrukcji cyfrowej z pięknym obrazem i imponującym dźwiękiem, który zdecydowanie odgrywa tutaj ważną rolę. Innym ciekawym i oryginalnym kinowym widowiskiem jest dokumentalny zapis koncertu jednej z najważniejszych grup muzycznych w historii mocnego rocka. Iron Maiden, Burning Ambition zdecydowanie zasługuje na seans na wielkim kinowym ekranie. Film Obsesja to horror z cyklu tych o niebezpiecznych zabawkach i życzeniach, które mogą przynieść odwrotny skutek do zamierzonego. Wśród propozycji poważniejszych są w naszych kinach studyjnych dwie premiery. Romeria to przejmująca osobista podróż do własnych korzeni. Film, który choć rozgrywa się w kręgu jednej rodziny, zrywa ze zbiorowym wstydem i wyparciem. To jeden z najlepszych hiszpańskich filmów poprzedniego roku, którego premiera w Cannes wywołała spore poruszenie. Znaki Pana Śliwki to polski film dokumentalny. Kalejdoskop materiałów archiwalnych, wspomnień odsłaniających fascynujący portret człowieka i epoki, wędrówka przez zmieniającą się Polskę. Bohaterem filmu jest Karol Śliwka, który swoimi pracami wypełnia komunistyczną Polskę i definiuje wizualny krajobraz kraju. Ten niezwykle utalentowany twórca do dziś uważany jest za jednego z najważniejszych projektantów znaków na świecie. Są też dwie propozycje dla widzów najmłodszych. Filmy Blok 5 oraz Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszam do kin i przed kinowe ekrany, bo jeśli oglądać filmy, to tylko w kinie. Pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb, Aleja Zachodniopomorskie Smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślin ozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak. A w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
5: Zapraszam. Olgierd Gęblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor.kia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: I po reklamie. Super. Radio Super FM.
13: Super FM. Super. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
1: Witajcie w Klinice Zdrowia. Rozmawiamy o boreliozie. Mam przyjemność gościć panią doktor nauk medycznych Izabelę Jarecką, która jest internistą i specjalistą chorób zakaźnych. Pani doktor, nie mówiłyśmy jeszcze o dzieciach. Jak to jest z przebiegiem choroby czy objawów u dzieci?
2: Postaci choroby są podobne jak u dorosłych. Może też być tak, może się wydarzyć taka sytuacja, że tych objawów takich ogólnych dziecko nie zgłosi, bo ich nie zauważy, nie uzna, że jest to coś, co należy, o czym
1: no,
2: należy rodzicom
1: rumień,
2: powiedzieć.
1: My jako rumień klasyczny, rodzice już
2: tak,
1: zauważymy.
2: Zdecydowanie. Plus jeżeli w dłuższym okresie dziecko jest może mniej chętne do aktywności, tak, nie gra w piłkę, nie bawi się, mówi, że boli go głowa, jest takie senne, pokładające się, a wiemy, że gdzieś ten kleszcz mógł się przydarzyć, tak, warto o tej boreliozie pomyśleć. Natomiast jeżeli dzieci nie zgłaszają żadnych objawów, dzieci w różnym wieku, i te kilkunastoletnie, a wiemy, że ryzyko ukłuć kleszczy jest, bo na przykład, nie wiem, jest kochany pies, z którym się chodzi na spacery.
1: Tak.
2: I ten pies na swojej sierści może przynieść kleszcze do domu i kleszcz znajdzie żywiciela, którym będzie najbliższy przyjaciel, opiekun psa, czyli ten właśnie nasze dziecko, to warto uwzględnić na przykład badanie serologiczne przy okazji standardowego pobrania krwi. Tu bym nie narażała dzieci na ekstra ukłucia, one tego nie lubią i my rodzice też nie. Natomiast jeżeli jest argument, żeby pobierać krew z innych powodów, to warto o tej boreliozie pamiętać, bo no, jeżeli wynik sugeruje, że należałoby to przeleczyć, to oczywiście jest to zasadne. Przy czym chcę też powiedzieć, że jakby wracając do tematu antybiotykoterapii, to co powiedziałam, bakterie są wrażliwe na standardowo stosowane antybiotyki. Więc może być tak, że czy dziecko, czy dorosły, jeżeli jest leczone z powodu infekcji górnych dróg oddechowych, na przykład, tak, zapalenia skrzeli, zatok, przeziębienia, dostaje antybiotyk aktywny również wobec bakterii borelia, to jakby nieświadomie dzięki takiemu leczeniu możemy również ograniczyć namnażanie się lub zniszczyć bakterie borelia.
1: A jakie środki ostrożności mogą pomóc w zapobieganiu ukąszeniom kleszczy?
2: No to przede wszystkim świadomość. Świadomość tego ryzyka, tak? I tego, że to już nie jest tylko zakażenie, które nabywamy w lesie. Miejskie parki, łąki, to co wspomniałam, spacery z psem, rekreacja w terenach zielonych, tak? Działki. To są wszystko miejsca, w których kleszcz może nam się przydarzyć, może nas jako żywiciela rozpoznać. I ta wiedza o tym, żeby się oglądać i być czujnym, to na pewno. Oczywiście repelenty, powszechnie stosowane środki do opryskiwania odkrytych okolic skóry lub tych krawędzi pomiędzy odzieżą a skórą, żeby kleszcze zniechęcić do ukłucia. Kleszcze zwykle szukają miejsca o delikatnym utkaniu skóry, ciepłego, wilgotnego, tam gdzie im będzie wygodnie się usadowić.

0: Więc są to pewne przestrzenie takie jak za uchem, w dołach podkolanowych, w pachwinach, tak, w szparze międzypośladkowej. No to są takie okoliczności i miejsca, gdzie tym kleszczom jest zdecydowanie przyjemniej się rozwijać i ukryć, więc taka czujność, repelenty. Niektórzy mówią, że jasna odzież może też zniechęcić. Olejki jakieś cytrusowe, no na to nie ma badań naukowych, takich konkretnych, ale na pewno wszelkie środki, które są dla skóry bezpieczne, niedrażniące, a mogą te stawonogi zniechęcić do tego, żeby się do skóry dostały, to już jest sukces. Ale przede wszystkim świadomość, oglądanie się, możliwe wczesne usuwanie kleszczy i ta wiedza o tym i zapamiętanie tego, że kleszcz był.
1: Dokładnie.
0: Żeby potem po iluś tam miesiącach w razie wątpliwości ten fakt gdzieś z pamięci odtworzyć.
1: Gościem Kliniki Zdrowia w tym tygodniu była pani doktor nauk medycznych Izabela Jarecka, internista i specjalista chorób zakaźnych, a rozmawiałyśmy o boreliozie. Dziękuję pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.

0: Reklama.
1: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100%. W ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
15: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrowit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41. Start

0: 15 maja. Dołącz do nas!
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl. I po reklamie.
6: Jest 14. Wiadomości Super FM.
7: Od jutra ceny maksymalne paliw nieco spadną. 13 regionów z burzowymi alertami. Specjalne ostrzeżenie dla jednego województwa. Przed krakowianami nieprzespana noc. Już dziś noc muzeów.
8: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. W weekend paliwa będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Zgodnie z decyzją ministra energii, litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł i 37 groszy, benzyny 98 6 zł i 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 82 grosze. Nie spada natomiast inflacja. Jak podał GUS, w kwietniu wyniosła 3,2% rok do roku. Głównym winowajcą są oczywiście drogie paliwa. W porównaniu z zeszłym rokiem tankowanie kosztuje nas o 60% więcej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców Małopolski. Ostrzega w nich przed burzami i intensywnym deszczem oraz przerwami w dostawach prądu. Pogarszają się też warunki na tatrzańskich szlakach. Zaczyna padać deszcz, a w weekend niewykluczone opady śniegu. Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
9: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury, czyli w górach już spodziewajmy się samych opadów śniegu. Jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę. Będzie niebezpiecznie, będzie słaba widoczność, także odradzamy wszelkich wyjść wyższe partie Tatr.
7: Od godziny ostrzeżenia przed burzami obowiązują w sumie w 13 województwach. Nie dotyczą tylko zachodu kraju. Przed nami więc burzowe popołudnie, a burzliwie było dziś w Sejmie, który wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Przed głosowaniem opinie w sprawie tych kandydatów zgłosili sami sędziowie. To ma być sposób na odpolitycznienie instytucji. A wśród nowych członków KRS-u jest zgłoszony przez PiS Łukasz Piebiak. Były wiceminister sprawiedliwości, w czasie gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, antybohater afery hejterskiej w resorcie. Nowych członków KRS wybieraliśmy łącznie, dlatego nie można było z tego grona wyeliminować Łukasza Piebiaka, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z KO.
10: Próbowaliśmy dwukrotnie zmienić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, zmienić procedurę wyboru, natomiast pracujemy na tym, co jest. Wszystkie kluby parlamentarne mają prawo do wskazania, lista jest łączna, natomiast z tego wyboru najważniejsze i tak jest to, że kandydaci mogli zostać w jakiś sposób zaopiekowani. Opiniowani przez środowisko sędziowskie.
7: Krajowa Rada Sądownictwa bierze udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Zmieniamy temat. W Krakowie noc muzeów już dziś. Przed odwiedzającymi nocne zwiedzanie muzeów, oprowadzania kuratorskie, koncerty i wydarzenia przygotowane specjalnie na ten jeden wieczór. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewni atrakcje nawet czekającym w kolejce. Będą mogli napić się specjalnie parzonej japońskiej herbaty, mówi wicedyrektorka muzeum Aleksandra Kalfas.
11: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum. Mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
7: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wejściówki, a to już ostatni rok, gdy krakowska Noc Muzeów odbywa się o noc wcześniej niż w pozostałych miastach. Od przyszłego roku wydarzenie ma być już w tym samym czasie, co w reszcie kraju, czyli w nocy z soboty na niedzielę.
1: To jest Super FM.
8: Super FM.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Samsø. Wyspa niezbyt duża, spokojna, no i na pierwszy rzut oka taka typowo duńska. Są tu pola, niewielkie wsie, plaże, rowery, promy. No życie płynące bez pośpiechu. A jednak właśnie to miejsce stało się znane na całym świecie. Jaki tego powód? Otóż Samsø postanowiła zostać wzorem zrównoważonego życia. W 1997 roku rząd Danii ogłosił konkurs na modelową wyspę energii odnawialnej. Chodziło oczywiście o miejsce, które pokaże, że nowoczesna transformacja energetyczna może działać w praktyce. I konkurs wygrała właśnie wyspa Samsø. Dla wielu mieszkańców był to początkowo pomysł dość abstrakcyjny. Rolnicy, rybacy i lokalni przedsiębiorcy niekoniecznie marzyli o byciu eksperymentem. No jednak z czasem zaczęto działać bardzo pragmatycznie. Powstały lądowe i morskie turbiny wiatrowe, instalacje słoneczne, lokalne systemy ogrzewania oparte na biomasie i słomie, a także pewne projekty oszczędzania energii. Co ważne, wiele inwestycji należało częściowo do samych mieszkańców. Dzięki temu ludzie nie czuli, że coś narzucono im z góry, bo byli współwłaścicielami zmian. No efekt był imponujący. Samsø stało się jedną z pierwszych społeczności na świecie, która osiągnęła bilans energetyczny netto dodatni, produkując więcej energii odnawialnej niż sama zużywała. Dzisiaj wyspa jest odwiedzana przez delegacje z całego świata jako przykład właśnie praktycznej tej transformacji. Sama Samsø ma około 114-115 km2 powierzchni. Mieszka tu niespełna 4000 osób. Głównym miasteczkiem jest Tranebjerg, ale najbardziej malownicze bywają mniejsze osady, takie jak Nurbi na północy, czy na przykład Sörby na południu, jak sama nazwa mówi. Nurbi słynie z tradycyjnych domów krytych strzechą, wąskich uliczek, atmosfery takiej starej, dawnej Danii. Na wyspie świetnie rozwinięta jest również turystyka rowerowa, no jakżeby inaczej, jeżeli chodzi o Danię. Odległości są tutaj niewielkie, teren raczej łagodny, krajobraz zmienia się z kilometra na kilometr. Mamy tutaj i pola uprawne, i wydmy, i klify. No dla wielu Duńczyków Samsø jest idealnym miejscem na taki spokojny urlop. No jest też kulinarna ciekawostka, bo Samsø słynie z ziemniaków. Wiosenne, młode ziemniaki z wyspy uchodzą w Danii za produkt niemal kultowy. Pojawiają się w sklepach, w restauracjach jako znak początku sezonu, no i jako symbol naprawdę dobrej jakości. W kraju, którym traktuje prostotę kulinarną bardzo serio, no to jest naprawdę, naprawdę duże wyróżnienie. Samsø pokazuje zatem coś ważnego, że wielkie zmiany nie muszą wcale zaczynać się w stolicach. Czasem zaczynają się właśnie na spokojnej wyspie, gdzieś w oddali od tego cywilizowanego świata, gdzie ludzie po prostu postanowili zrobić kilka rzeczy rozsądnie. I robią to aż do dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Reklama.
1: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
5: Gorzko, gorzko!
4: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
6: Smak regionu. Wyjątkowe miejsce i ludzie z pasją. Szósty festiwal win Pomorza Zachodniego. Od 15 do 17 maja na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 19 winnic, degustacje i spotkania z twórcami. Do tego koncerty i inspirujące prelekcje o świecie wina. Szósty festiwal wina Pomorza Zachodniego. 15-17 maja. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wstęp wolny. Organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie przy wsparciu Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego oraz Zamku Książąt Pomorskich.
7: Zapraszam. Olgierd Geblewicz, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
8: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja. Zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
0: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
0: Super FM zaprasza.
11: Barbara Gądek, przed nami serwis kulturalny w Radiu Super FM. Zaczynamy odliczanie do jednego z największych wydarzeń plenerowych tego lata. Żagle 2026. Już w połowie sierpnia ponownie zamienią Szczecin w żeglarską stolicę Polski. Przez 3 dni Wały Chrobrego i Łasztownia wypełnią się muzyką, koncertami, warsztatami i atrakcjami dla całych rodzin. Do Szczecina przypłynie ponad 30 jednostek z Polski i Europy, między innymi z Niemiec, Holandii i krajów skandynawskich. Będzie można wejść na pokłady żaglowe i wybrać się w rejsy po Odrze. Organizatorzy przygotowują także rozbudowane strefy rodzinne i żeglarskie. Nie zabraknie koncertów, od muzyki rozrywkowej po szanty i żeglarskie brzmienia na Łasztowni. Tymczasem już dziś premiera w Teatrze Współczesnym Trump, Królewski Szlak. W reżyserii Pawła Miśkiewicza. To mocny polityczny teatr o medialnej władzy, populizmie i starciu artysty z mechanizmami współczesnego świata. Spektakl przenosi do 2028 roku, gdzie literatura próbuje przeciwstawić się politycznemu spektaklowi. Równocześnie Teatr Współczesny przygotowuje kolejną premierę, tym razem spektaklu Choinka u Iwanowów, horror w domku dla lalek w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego i z dramaturgią Huberta Sulimy. Przedstawienie powstało na podstawie dramatu rosyjskiego awangardzisty Aleksandra Wiedeńskiego. I jak podkreślają twórcy, jest opowieścią o zderzeniu człowieka z bezdusznym systemem. Premiera spektaklu została zaplanowana na 23 maja. A na Zamku Książąt Pomorskich rozpoczyna się 6. Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. To wydarzenie, które przez ostatnie lata stało się jedną z najważniejszych imprez enogastronomicznych regionu. Przez 3 dni będzie można poznawać regionalne winnice, degustować lokalne produkty i rozmawiać z producentami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Winnice Pomorza Zachodniego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Weekend upłynie także pod znakiem zieleni i ogrodniczych inspiracji. Na Wałach Chrobrego będzie 51. kiermasz ogrodniczy Pamiętajcie o ogrodach. Swoje rośliny, sadzonki i ogrodowe nowości prezentować będzie ponad 100 wystawców z całej Polski. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. To był serwis kulturalny w Radiu Super FM.
9: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
0: Słuchasz Super FM.
12: Super FM.
0: Na 97,5.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie tłumacz się. Zatrzymaj się. Wyobraź sobie ogień. Niewielki. Do opanowania. I zamiast go wygasić, wrzucasz do niego drewno. Jeszcze jedno zdanie, jeszcze jedno wyjaśnienie, jeszcze jeden powód. I ogień zamiast gasnąć, rośnie. I tak wygląda wiele rozmów w pracy. Klient zgłasza uwagę, pracownik ma wątpliwość, ktoś jest niezadowolony, a w tobie pojawia się odruch. Drewno. Wytłumaczyć. Dlaczego tak wyszło, z czego to wynika, co było wcześniej, dodajesz kolejne zdania, rozwijasz, doprecyzowujesz z dobrą intencją. Tylko że druga strona w tym momencie rzadko potrzebuje kolejnych wyjaśnień. Kiedy ktoś jest w emocji, słyszy nie tyle treść, co kierunek. A kierunek tłumaczy się, często brzmi jak bronię się. I napięcie się podkręca. Czasem wystarczy jedno zdanie. Widzę, że to jest dla ciebie ważne. Rozumiem, co cię tu zatrzymało. Krótko, bez tłumaczenia się. I dopiero potem, jeśli w ogóle, wyjaśnienie. Bo mniej słów bardzo często gasi więcej napięcia. Spróbuj jeszcze raz. Nie dokładaj kolejnych wyjaśnień. Najpierw pokaż, że słyszysz.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Reklama. Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Hej, Ikea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 złotych za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: I po reklamie.
13: Jest 15. Wiadomości Super FM.
14: Ostrzeżenia przed burzami dla niemal całej Polski. Premier Donald Tusk o możliwej redukcji wojsk USA w naszym kraju. Zajrzymy też do Krakowa, który właśnie przeszedł we władanie studentów.
0: Super FM. Wiadomości.
14: Miriam Lipińska. Idzie załamanie pogody. Do wieczora w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało w porywach do 75 km na godzinę. IMGW ostrzega, że lokalnie mniejsze rzeki mogą gwałtownie przybierać i może dojść do podtopień. Polska wschodnia granica jest obecnie najlepiej chronioną granicą w Unii Europejskiej, ocenił premier Donald Tusk po odprawie ze Strażą Graniczną w Otwocku.
15: W 2023 roku
7: granicę z Białorusią, bo to jest ta najbardziej krytyczna granica Polski, przekroczyło nielegalnie 12 tysięcy ludzi. My dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią.
14: Według szefa rządu udało się to osiągnąć dzięki modernizacji bariery granicznej i coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszy. Premier odniósł się też do sprawy możliwego zmniejszenia liczebności wojsk USA w Polsce. Jak przekazał, jest w kontakcie m.in. z szefem dowództwa europejskiego i dostał zapewnienie, że decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski. 19-letni żużlowiec Patryk Budniak, który ucierpiał w dramatycznym wypadku podczas zawodów, został już wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik wypadł z toru i uderzył w betonowy mur. Doznał urazu kręgosłupa i wielu złamań.
15: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza palcami u nóg.
14: Mówi rzeczniczka wielospecjalistycznego szpitala w Poznaniu Zuzanna Pankros. Młody sportowiec wciąż jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. W najbliższych dniach ma zostać przeniesiony na inny oddział. Zmieniamy temat, żądamy tramwaju nad morze i taniego piwa. To tylko niektóre z napisów na transparentach tradycyjnego studenckiego korowodu, który przeszedł dziś przez Kraków w ramach juwenaliów. Na rynku głównym prezydent miasta przekazał studentom klucze do miasta.
16: Za kogo się przebraliście w tym roku?
17: No za żółwie ninja.
16: Grupowy kostium chciałyśmy i tak najwięcej osób, żeby można było dać do niego.
18: Kapsel.
16: Jest wielki kapsel, ale niesiony tutaj przez dzielnych majstrów.
18: Tak.
16: A skąd ci majstrowie?
18: Zagiechano, a skąd? AGH jako energia najlepszym kołem jest!
19: Ja najlepszym kołem jest!
16: Klucze do miasta przekazane?
20: Oczywiście studenci w tej chwili przejmują. No to jest trochę ryzykowna tradycja. Zawsze się z wszystkimi służbami miejskimi zastanawiamy, czy miasto zostanie oddane w niepogorszonym stanie, ale obiecali, że tak. No i pierwszy raz od dawna na rynku, więc chyba są zadowoleni.
16: Kraków już w waszych rękach teraz.
17: Tak.
14: Ze studentami i prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim rozmawiała Paulina Nawrocka. Tegoroczna edycja juwenaliów ma wyjątkowy jubileuszowy charakter, bo odbywają się już po raz 70.
21: Radio Super FM.
22: Radio Super FM. 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina. W samym sercu.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Na zegarach już kilka sekund po godzinie 15.21, a to w Radiu Super FM oznacza oczywiście moment kontroli szczecińskich dróg. Zaczynamy od ścisłego centrum, tutaj długa kolejka na Placu Zwycięstwa w kierunku Krzywoustego. Postoicie także na Edmunda Bołki. Na Dodrą też samochodów całkiem sporo, tutaj mowa o moście długim i ulicy Energetyków, więc jeżeli przejeżdżacie z prawego na lewy brzeg, to zdecydowanie bardziej polecamy trasę Zamkową. Problemy klasycznie o tej porze są na rondzie Gierosa, tutaj widzę spore korki na Kusłońcu z obu stron, dużo samochodów także na Kulickiego i Europejskiej. Derdowskiego z kolei na razie przejezdna, tam jedziemy bez problemów. Kierowcy poczekać muszą także na Mieszka Pierwszego, tutaj hamulca używamy po obu stronach skrzyżowania z ulicą Milczańską, ale także na dojeździe do Placu Szyrockiego i w drugim kierunku, czyli przed Rondem Uniwersyteckim. Spore kolejki również na Południowej, niezależnie od tego, w którym kierunku się poruszacie, będziecie jechać wolniej. 91 24 55, nasz pomarańczowy telefon czeka na wasze wieści ze szczecińskich dróg. Pomoc drogowa w Radiu Super FM wraca o 15.40, ale zanim to dużo dobrej muzyki. Na początek Kaśka Schochacka i Szum już za chwilę na naszej antenie.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Reklama.
1: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juwenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juwenalia-szczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
2: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
5: Gorzko, gorzko!
4: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor.kia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Na północy Szczecina, na Zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
11: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
12: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje.

0: Kamieniaczkową. Przyjdź, zobacz i poczuj atmosferę nowego miejsca na sportowej mapie miasta. Na otwarcie mamy dla Ciebie karnet w atrakcyjnej cenie. Koniecznie odwiedź nasze stoisko przedsprzedażowe przed budynkiem Fabryki Wody. Zdrofit Fabryka Wody. Otwarcie już 15 maja. Dołącz do nas!
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: I po reklamie.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
2: Super FM zaprasza.
4: Barbara Gądek, przed nami serwis kulturalny w Radiu Super FM. W Szczecinie trwa przepływ, Akademicki Festiwal Sztuki i Nauki. To nowe wydarzenie, które łączy świat nauki, sztuki i miejskiej energii. Możecie przepływać między kampusami, laboratoriami, pracowniami artystycznymi, odkrywając miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających. W programie znalazły się także koncerty, wystawy i wydarzenia artystyczne. Centrum festiwalowym jest Dom Skandynawski przy Monte Cassino. Wielki finał odbędzie się w Ogrodach Śródmieście, gdzie wystąpią studenci jazzu, muzyki rozrywkowej, Akademii Sztuki w Szczecinie. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne i odbywają się między 14 a 18. Dziś także wyjątkowe wydarzenie dla miłośników nowych technologii i opery. Orfeusz Dante w podziemiach. To hybrydowa opera VR i immersyjna wystawa inspirowana twórczością Claudio Monteverdiego. Projekt łączy świat muzyki barokowej z technologią wirtualnej rzeczywistości i interaktywną scenografią. O 18 rozpocznie się wystawa VR, a o 20 pokaz główny w Domu Kultury Krzemień. Obowiązują darmowe wejściówki. Teatr Współczesny zaprasza dziś na premierę spektaklu Trump – Królewski Szlak w reżyserii Pawła Miśkiewicza. To futurystyczna opowieść o świecie polityki, medialnej manipulacji i sile literatury wobec współczesnej władzy. Natomiast na Zamku Książąt Pomorskich rozpoczyna się 6. Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. Przez 3 dni na wyremontowanych tarasach będzie można poznawać regionalne winnice, degustować lokalne produkty i spotykać producentów z całego regionu. W tegorocznej edycji bierze udział 19 zachodniopomorskich winnic. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Na zakończenie jeszcze zaproszenie do pierwszego w Szczecinie całodobowego klubu fitness Zdrofit Fabryka Wody. Dziś oficjalne otwarcie, a po południu zaplanowano m.in. zumbę, jogę, cross-training i pilates. To był serwis kulturalny w Radiu Super FM.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
2: Super FM na 97,5.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Rakabaj, czyli Clean Bandit i Sean Paul przed chwilą na antenie Radia Super FM. Teraz czas na kolejną kontrolę ulic w Szczecinie w piątkowe popołudnie. Ten raport zaczynamy z prawej strony miasta. Tutaj spore problemy będą mieli kierowcy na ulicy Zwierzynieckiej po obu stronach skrzyżowania z Niedźwiedzią. Z tego co słyszę, to informacje od jednej z naszych słuchaczek. Na Węźle Kijewo mieliśmy kolizję, więc tam na pewno stracicie kilka minut. Długie kolejki, także na Pomorskiej, to zarówno w kierunku Ronda Łupaszka, jak i jadąc do Goleniowskiej, która sama w sobie do przejezdnych również nie należy. Niemały korek również na skrzyżowaniu Struga z Gryfińską, ale także na dojazdach do Ronda Ułanów Podolskich, czyli na Leszczynowej i Batalionów Chłopskich. Szybko zaglądam jeszcze na północ naszego miasta, tutaj wielu zmotoryzowanych utknie w korku na Bogumińskiej, większa kolejka w kierunku Krzyżówki z Chorzą, ale jadąc do ulicy Pokoju będziecie musieli dzwonić. 91 24 55. Cały czas czekamy na Wasze telefony, a z pomocą drogową w Radiu Super FM wracamy po godzinie 16.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce

0: oczekują na wyjątkową oprawę.
1: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
0: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
1: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
0: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
1: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
0: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
2: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
3: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
4: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
0: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na Wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i Wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego. Morniny są gorące.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb. Aleja zachodniopomorskie smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślinozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak, a w soboty koncerty. Wystąpią m.in. Winkute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
8: Zapraszam. Olgierd Gęblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
9: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Jest 16. Wiadomości Super FM.
14: Dwie osoby ranne po uderzeniu pioruna w Tatrach. Niemiecki piłkarz urodzony w Polsce, Łukasz Podolski, chce kupić Górnika Zabrze. Sprawdzimy też propozycję na Noc Muzeów w Warszawie i Poznaniu.
12: Super FM. Wiadomości.
14: Miriam Lipińska. Dwie osoby rażone piorunem na Giewoncie. Jedna z nich po uderzeniu pioruna na chwilę straciła przytomność. Jak przekazali toprowcy, w grupie, która w czasie gwałtownej burzy znalazła się w rejonie szczytu, było w sumie 5 osób, ale 3 nie ucierpiały. Najciężej ranny turysta został zabrany do zakopiańskiego szpitala śmigłowcem. Drugi, lżej poszkodowany, został sprowadzony przez ratowników do Doliny Kondratowej i stamtąd zostanie zabrany do szpitala. A przed burzami ostrzegają synoptycy i to nie tylko w Małopolsce, ale też w 12 innych regionach, przede wszystkim we wschodniej połowie kraju. Amerykańskie decyzje dotyczące redukcji wojsk USA mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski, zapewnia premier Donald Tusk. Szef rządu odniósł się w ten sposób do doniesień amerykańskich mediów, które informowały o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy USA na terytorium Polski.
15: Chcę wszystkich uspokoić. Spodziewaliśmy się od wielu, wielu miesięcy pewnych decyzji dotyczących Europy. Otrzymałem zapewnienie i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską.
14: Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Zapewniał, że nie ma takich planów wobec Polski. Łukasz Podolski, od kilku sezonów piłkarz Górnika Zabrze, chce kupić Górnika Zabrze. Klub jest zadłużony, a miasto nie jest w stanie go utrzymać. Uchwałę dającą zielone światło na transakcję radni mają przyjąć w najbliższą środę. Firma powiązana z Podolskim kupi większościowy pakiet akcji górnika za 4 miliony złotych, informuje prezydent miasta Kamil Żbikowski.
16: Ta kwota wynika z jednej strony z ogromnej materialnej, ale przede wszystkim niematerialnej wartości górnika Zabrze, marki tego klubu, kart zawodniczych.
14: Podolski będzie musiał również spłacić wielomilionowe długi klubu. Miastu przypadnie złota akcja gwarantująca jedno miejsce w Radzie Nadzorczej. Będzie też nadal utrzymywać stadion. Łukasz Podolski to niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia urodzony w Gliwicach. 130-krotny reprezentant Niemiec i mistrz świata z 2014 roku. Już jutro Noc Muzeów. W Warszawie jedną z propozycji będzie zwiedzanie Muzeum Domków, Lalek, Gier i Zabawek w ciemnościach. Goście dostaną jedynie latarki, mówi Aneta Popiel-Machnicka, założycielka muzeum.
17: Na pewno jest trochę mrocznie, na pewno jest trochę strasznie. Mamy scenę przedstawiającą pogrzeb nawet. Tak naprawdę jest to muzeum nie tylko dla dzieci, ale właśnie dla starszych osób, które mogą znaleźć tutaj swoje wspomnienia, swoje zabawki, o których nawet już zapomnieli, że je mieli.
14: Z kolei w Poznaniu jednym z motywów przewodnich będą nowe technologie, mówi rzeczniczka Centrum Kultury Zamek Anna Gruszka.
18: Prelekcje dotyczące tego, czy można utrzymać życie człowieka po śmierci właśnie poprzez sztuczną inteligencję. Tematy związane z naszymi takimi lękami przed sztuczną inteligencją. Chcemy opowiedzieć o tym, jakie sztuczna inteligencja tworzy z nami relacje związane na przykład z emocjami.
14: W Noc Muzeów do zdecydowanej większości miejsc wejdziemy za darmo lub za symboliczną opłatą.
19: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
20: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toskani. Esencja włoskiej jakości.
12: Super FM. Pogoda.
21: Chmury będą wracać i możliwe są nawet przelotne opady deszczu, które również już dzisiaj występowały, a więc aura w kratkę, sobota też będzie w kratkę. Bezchmurne niebo dopiero w niedzielę, 14 stopni, 8 wieczorem, jutro nad ranem 6 kresek, ciśnienie trochę w dół.
19: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
20: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toskani. Esencja włoskiej jakości.
22: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
21: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. Zaczynamy od wiadomości z ostatniej chwili. Płonie telefon Radia Super FM od wiadomości dotyczących korków na prawobrzeżu. Posłuchajcie, co się tam dzieje. Informacja od naszego słuchacza.
23: Witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam słuchaczy, ale uwaga, z prawobrzeża niech wszyscy uciekają jak najszybciej w prawo wszelkimi przejazdami w stronę Kołbaskowa, dlatego że zaraz za Kijewem na moście przed skrętem na Świnoujście, żeby zawrócić, niestety duży wypadek, helikopter, autociężarowe i motocykl i motor pod samochodem. Jedziemy w tej chwili z Kijewa w stronę Szczecina i już widzimy, że jest olbrzymi korek przez całe Słoneczne, na Struga jest zakorkowana, więc jeżeli ktoś to słyszy, to proszę starać się nie jechać w tą stronę, bo spędzicie tu parę godzin.
21: W pomocy drogowej Radio Super FM będziemy oczywiście do tego tematu jeszcze wracać. Poza tym kolejowa zachodnia obwodnica Szczecina. Wraki znikną z okolic Mostu Długiego. Będzie także o Nocy Muzeów czy kiermaszu Pamiętajcie o Ogrodach. Nie zabraknie także sportu, a więc można powiedzieć, że przed nami 2 godziny wypełnione informacjami ze Szczecina. Czas zacząć podsumowanie piątku w Radio Super FM.

0: To był dzień.
1: Ale to jest doskonały utwór. Panieć at the Disco, High Hopes w Radiu Super FM za nami. Już teraz najpierw szybka informacja o tym, że nadal trwa wielki zator drogowy. Spowodowany jest on wypadkiem, do którego doszło na wysokości węzła Kijewo. Za chwilę w pomocy drogowej będę więcej mówić na ten temat. Doszło tam do zdarzenia, a właściwie do potrącenia motocyklisty przez samochód ciężarowy. Na miejscu jest m.in. lotnicze pogotowie ratunkowe. Korek potężny, niemalże przez całą długość prawobrzeża, a więc możemy mówić już o kilku kilometrach i o naprawdę no raczej perspektywie długiego oczekiwania, by wyjechać z miasta albo dojechać przez Struga w stronę Kijewa czy w stronę Płoni. A teraz na antenie Radia Super FM o kolejowej zachodniej obwodnicy Szczecina. Podczas Międzynarodowego Kongresu Morskiego, który właśnie się zakończył, dyskutowano m.in. o rozwiązaniach intermodalnych.
2: Na wizualizacjach i poglądowych mapach kilka koncepcji w czterech wariantach. Od zakończenia kolejowej obwodnicy w Policach, co miałoby naturalnie znaczenie także dla ruchu samochodowego, aż po dwie koncepcje zakładające budowę podwodnych tuneli pod Odrą. O pomysł budowy kolejowej zachodniej obwodnicy Szczecina dziennikarze pytali Rafała Banaszkiewicza z PKP PLK.
3: Znaczy, można powiedzieć, że z punktu widzenia spółki interesariuszy kluczowej tak już działamy. No wiadomo, że tutaj kluczem będzie odgrywało finansowanie realizacji tej inwestycji. Wiemy, jak się rozwija obszar portów w rejonie portu w Policach i tam są tereny inwestycyjne, żeby to dostosować, a więc przygotowaliśmy wewnątrz spółki tutaj przy współpracy z kluczowymi interesariuszami, jak zarząd portu Szczecin, Świnoujście czy w Policach, propozycję dwóch trasowań, aby pokazać możliwości i zbadać oddźwięk zewnętrzny naszych interesariuszy. To spotkało się z zainteresowaniem, a więc dzisiaj patrzymy z punktu widzenia już nie tylko Polic, ale wydłużenie linii do 401, bo widzimy to jako alternatywę, biorąc pod uwagę plany rozwojowe portu w Świnoujściu oraz innych podmiotów zewnętrznych, które widzą inwestycje związane z budową obok terminali, że ta linia jest szansą na przyszłość, a o tym musimy myśleć już dzisiaj, bo proces przygotowania chociażby dokumentacji projektowej to jest co najmniej 5 lat uzyskając decyzje administracyjne. My mamy już skonsultowane, szczególnie z Policami, jak ta linia ma wyglądać. Konsultujemy jeszcze z gminami sąsiedniami, a dzisiaj wyszliśmy z propozycją wydłużenia tej linii w kierunku Świnoujścia, tak aby była ona alternatywna zarówno dla ruchu towarowego, ale również to, co pokazywały wypowiedzi na panelach podczas wczorajszej konferencji, również nie wykluczone, że ta linia mogłaby pełnić funkcję też dla wojska w razie sytuacji geopolitycznej, która wymagałaby transport wojsk. A więc patrzymy na to horyzontalnie, zakładamy, że to jest po 2035 roku. Tak jak powiedziałem, dużo zależy od finansowania, ale widzimy szansę do realizacji tej inwestycji, a już wiemy, że jest też zainteresowanie wstępne organizatora transportu, żeby ta linia nie tylko służyła dla ruchu towarowego, ale również pasażerskiego, wzmacniając jakby tutaj kierunek pasażerski.
2: Tyle na razie ze strony PKP PLK na temat konkretyzującej się koncepcji budowy kolejowej zachodniej obwodnicy Szczecina. Perspektywa dziesięcioletnia, bo mowa o roku 2035, więc na ten moment trudno jeszcze wyrokować, na ile faktycznie dojdzie do realizacji tej wielkiej inwestycji.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Bardzo poważny wypadek na węźle Kijewo blokuje w tym momencie przejazd przez prawie całe prawobrzeże. Zator kończy się mniej więcej na wysokości ulicy Gryfińskiej, aczkolwiek wcześniejsze odnogi, czyli na przykład część ulicy Energetyków czy Basenu Górniczego, również jest już w tym momencie dość mocno spowolniona, aczkolwiek ruch przystaje na wysokości, powiedzmy, skrzyżowania Struga Jasna i od tego momentu wszystko stoi. Oczywiście jest szansa, że niebawem ruch będzie upłynniony, ale w tym momencie i ulica Pomorska, i ulica Struga, i dojazd do Zwierzynieckiej, i cała Niedźwiedzia do ulicy Dąbskiej, i cała Kurza. I ogólnie, jak spojrzymy na Dąbie, to nawet już na wysokości Racławickiej samochody w tym momencie stoją, więc wyjazd z miasta prawie że niemożliwy, przynajmniej od strony węzła Kijewo. Można się spodziewać, że ten zator jeszcze trochę potrwa. Oczywiście będziemy Was o tym informować na bieżąco, ale jeżeli nie jest to konieczne, to tą część prawobrzeża Wam zdecydowanie odradzamy, ponieważ ten korek ma już wpływ na okolice prawobrzeża. Walecznych stoi, batalionów chłopskich również, Gryfińska także, więc tutaj widzimy poważne zatory batalionów chłopskich na całym swoim odcinku. Podobnie jest zresztą na przykład na autostradzie A6, gdzie dojazd do węzła Kijewo również zaczyna być coraz bardziej problemowy. To za moment odbije się na ulicy Trygiera, a także na ulicy Granitowej. Ciężkie piątkowe popołudnie na ulicach miasta. 91, 2 czwórki, 5 piątek. Czekam na Wasze sygnały.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: To był dzień.
1: Zbieramy dla Was informacje dotyczące wypadku, który miał miejsce na wysokości węzła Kijewo. Tam doszło do potrącenia motocyklisty przez kierowcę samochodu ciężarowego. Stan motocyklisty nie jest jeszcze znany. Czekamy na informacje z pogotowia ratunkowego. Zdarzenie jednak wyglądało poważnie. Na miejscu było lotnicze pogotowie ratunkowe, więc można się spodziewać, że skala tego wypadku może być rzeczywiście bardzo poważna. Zatory drogowe wciąż trwają i w tym momencie sparaliżowane jest całe prawobrzeże na drodze wyjazdowej z miasta, która zaczyna się mniej więcej na wysokości skrzyżowania z ulicą Jasną i Struga i ciągnie się po samą szosę Stargardzką, a i odnogi prawobrzeża również są przyblokowane. Teraz w Radiu Super FM informacja o innym zdarzeniu, które również dzisiaj miało miejsce. Szczegóły Piotr Jarząbek.
2: W godzinach porannych przy ulicy Wielkiej Odrzańskiej doszło do zatrzymania krążenia u 47-letniego mężczyzny. Pacjenta udało się uratować, informuje Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
3: Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do poszkodowanego mężczyzny lat 47 w stanie nagłego zatrzymania krążenia. Po dokonaniu skutecznej resuscytacji pacjent został przetransportowany do szpitala.
2: Jak się dowiadujemy, akcję ratowniczą rozpoczęli świadkowie, którzy zauważyli leżącego mężczyznę i udzielili mu pomocy wraz z rozpoczęciem reanimacji. Akcję po przybyciu kontynuowali ratownicy, którzy przywrócili funkcje życiowe mężczyzny i przetransportowali go do szpitala.
1: To była relacja Piotra Jarząbka. My za chwilę w pomocy drogowej wrócimy do tematu problemów komunikacyjnych wynikających z wypadku na węźle Kijewo. 27 minut po godzinie 16. To jest podsumowanie dnia w Radiu Super FM.
0: Ale to był dzień. Reklama.
4: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
5: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
4: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
5: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
4: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
5: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
4: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
6: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
7: Hello Chery
6: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
8: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607 827 348. 607 827 348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607 827 348.
9: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
10: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
11: Gorzko, gorzko!
10: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
12: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
13: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
12: No właśnie, widzę.
13: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
12: Serio? To czemu ja się tu męczę?
13: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
14: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
15: Jak tak? To Allegro.
16: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau. Żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
7: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszewo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
17: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
18: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrowit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41.

0: wspinaczkową. Przyjdź, zobacz i poczuj atmosferę nowego miejsca na sportowej mapie miasta. Na otwarcie mamy dla Ciebie karnet w atrakcyjnej cenie. Koniecznie odwiedź nasze stoisko przedsprzedażowe przed budynkiem Fabryki Wody. Zdrofit Fabryka Wody. Otwarcie już 15 maja. Dołącz do nas!
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl. I po reklamie.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Trzymając się retoryki Darii Zawiałow, do chaty dziś nie jest tak łatwo dotrzeć, szczególnie jeżeli jedziecie poza Szczecin. Korek na węźle Kijewo powoli, zaznaczam, powoli się rozładowuje. Tam wypadek na węźle miał miejsce nieco ponad godzinę temu. Obecnie ruch powolutku zaczyna wracać do, no może nie do normy, to by było za duże sformułowanie, ale powiedzmy, że ten korek jest mniejszy i ta przepustowość delikatnie się poprawiła. Zaznaczam delikatnie, bo i ten sznur samochodów pod sam węzeł Kijewo i pod całą A6 sięga w tym momencie do mniej więcej wysokości, no powiedzmy, skrzyżowania z ulicą Łubinową. Tutaj na Łubinowej też bardzo duży zator i ciężko jest się wbić i w Łubinową, i w Rydla, i potem od tych ulic dojechać do głównej arterii ulicy Struga. Jeżeli jedziecie boczną ulicą, to tutaj zator jest poważny. Jeżeli główną ulicą Struga, to zatrzymacie się dopiero gdzieś mniej więcej na wysokości właśnie węzła Kijewo. Tutaj na ulicy Zwierzynieckiej też jest potężny zator. Na ulicy Pomorskiej również nic się nie rozładowało od wiaduktu kolejowego, albo nawet wręcz od strony ulicy Emilii Gierczak. W tym momencie trudno się włączyć w Pomorską, a więc nie jest to łatwy dzień. Jeżeli wyjeżdżacie z miasta, to chyba bym wam radził, żeby się powstrzymać albo szukać drogi alternatywnej, bo całe prawobrzeże w tym momencie jest sparaliżowane i właściwie i ulica Emilii Gierczak, i Przestrzenna, i Batalionów Chłopskich, i Gryfińska, i każde te odcinki, które mogłyby was doprowadzić do wyjazdu z miasta, w tym momencie są przyblokowane. Jeszcze na sekundę zaglądamy do centrum. Blokada na prawobrzeżu powoduje, że w centrum paradoksalnie nie jest tak źle. Na Moście Długim delikatny zator, brama portowa przejezdna, ale Niepodległości z delikatnym zatorem. W centrum miasta na głównych rondach dość płynnie. Plac Grunwaldzki może od strony Rajskiego i może od strony Śląskiej troszkę wolniej. Plac Odrodzenia od Mazurskiej trochę wolniej, a Szarych Szeregów od Alei Wojska Polskiego i od ulicy Wielkopolskiej. Inne rewiry miasta sprawdźmy już teraz. Powiedzmy, że tutaj mamy rondo Hakena. Nie jest źle, było gorzej 20 minut temu. Wyjazd z miasta w stronę Przedsławia delikatnie na skrzyżowaniu Kryliera i Cukrowej. Zwalniamy tempo, ale poza tym nie jest źle. Myślę, że do informacji drogowych jeszcze dzisiaj powrócimy. 91, 2 czwórki, 5 piątek. Każdy wasz sygnał jest absolutnie na wagę złota.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz.

0: Ministerstwo Infrastruktury, Wojewoda Zachodniopomorski, Wody Polskie i inne instytucje razem działają, żeby wraki, które cumują od wielu lat u nabrzeży Wałów Chrobrego w okolicach Mostu Długiego, czyli to już bardziej nie Wały Chrobrego, a strony nabrzeża Wieleckiego, zniknęły jak najszybciej. Stwarzają one zagrożenie, psują estetykę miasta i niestety nikt nic nie chce z nimi zrobić, przynajmniej jeżeli mówimy o strukturze właścicielskiej. W porannej rozmowie Radia Super FM Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury, mówił o tym, że są coraz bardziej skonkretyzowane plany na to, żeby wraki zniknęły z najbardziej reprezentacyjnej części Szczecina nad Odrą.
1: W każdej plotce jest odrobina prawdy, natomiast tutaj wymaga to konkretnych działań administracji państwowej i zapewniam wszystkich państwa. Administracja państwowa, zarówno Urząd Żeglugi Śródlądowej, Wody Polskie, jak i administracja rządowa u wojewody są w pełnej gotowości i przygotowują rozwiązania, które rozwiążą ten problem po latach. Natomiast, jak pan wie, ja nie jestem politykiem, który deklaruje coś, zanim nie mamy tej pewności. Mogę tylko zapewnić państwa i pana redaktora, że bardzo intensywnie pracujemy nad tym, aby te zalegające tam jednostki stamtąd po prostu zniknęły.
0: Panie ministrze, pan wie, że znamy się od wielu lat. Wie pan, że ja lubię konkretne odpowiedzi. Do wakacji znikną, czy raczej do wakacji się nie uda?
1: Zrobimy wszystko, żeby tak się stało.
0: Mówił na antenie Radio Super FM wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za gospodarkę morską Arkadiusz Marchewka. Podcast z wczorajszej porannej rozmowy znajdzie na stronie internetowej Radio Super FM, a podcast z dzisiejszej rozmowy w sprawie Nocy Muzeów też już na naszej stronie internetowej, bo o Nocy Muzeów jeszcze dzisiaj w kolejnej godzinie naszego spotkania na pewno będziemy mówić.

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM trwają nadal i tylko 3 minuty dzielą nas od godziny 17. Za chwilę najświeższe wiadomości, a potem kolejna godzina informacji ze Szczecina. Dużo sportu, ale nie tylko, na naszej antenie jeszcze dzisiaj.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
4: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
2: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
5: Morniny są gorące.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
10: Smak regionu. Wyjątkowe miejsce i ludzie z pasją. Szósty festiwal win Pomorza Zachodniego. Od 15 do 17 maja na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 19 winnic, degustacje i spotkania z twórcami. Do tego koncerty i inspirujące prelekcje o świecie wina. Szósty festiwal wina Pomorza Zachodniego. 15-17 maja. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wstęp wolny. Organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie przy wsparciu Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego oraz Zamku Książąt Pomorskich.
11: Zapraszam. Olgierd Geblewicz, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
2: Jest 17. Wiadomości Super FM.
15: Niebezpieczne burze nad Polską. Piorun raził turystów w Tatrach. Koniec obławy na sprawce strzelaniny w Lubinie. Resort edukacji podał kalendarz na nowy rok szkolny, w tym terminy ferii.
14: Super FM. Wiadomości.
15: Miriam Lipińska. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami w 13 regionach. Alerty dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz Kujaw, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. Dodatkowo RCB w SMS-ach rozesłanych do mieszkańców i turystów w Małopolsce ostrzega też przed burzami z ulewnym deszczem. Burza rozszalała się po południu w Tatrach. Piorun raził dwóch turystów w rejonie szczytu Giewontu, mówi Łukasz Stępek z Topru.
16: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dół do taśmowcem i jeden prowadzony.
15: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. W sumie w pobliżu szczytu było 5 turystów, 3 nie ucierpiało. Nie żyje domniemany sprawca strzelaniny w Lubinie, w której zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w Wielkopolsce, a do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę na osiedlu Przylesie. Drogie paliwa powoli przekładają się na ceny w całej gospodarce. Widać to w danych GUS-u o kwietniowej inflacji. W zeszłym miesiącu ceny rosły w tempie 3,2%, a to dopiero początek, mówi Krystian Jaworski, starszy ekonomista Crédit Agricole.
17: Pamiętajmy, że to jest dopiero drugi miesiąc od wybuchu kryzysu, są dane kwietniowe, ale tak, wyższe ceny paliw, wyższe ceny nośników energii, wyższe ceny podróży, więc tak, coraz bardziej ten szok się rozlewa i w kolejnych miesiącach też będzie się rozlewał jeszcze bardziej.
15: W kwietniu skutków kryzysu nie było jeszcze widać w cenach żywności, a wręcz są produkty, które mocno potaniały. To masło, ziemniaki czy oleje. Rachunki za mieszkanie w kwietniu urosły przeciętnie o 5%, w podobnej skali drożeją usługi. Z kolei paliwa w weekend minimalnie potanieją. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6,37 zł, benzyny 98 6,93 zł, a oleju napędowego 6,82 zł. Szczątki rosyjskiej rakiety mogą spaść na centralną Europę, w tym także na Polskę, ostrzega Polska Agencja Kosmiczna. Może się to stać od jutrzejszego poranka do niedzielnego popołudnia. Część rakiety nośnej wchodzi właśnie na niską orbitę Ziemi. Jej szczątki mogą spaść zwłaszcza na wschodzie naszego kraju.
18: Zakres tego miejsca, gdzie taki obiekt może spaść, jest naprawdę ogromny i tak naprawdę ostatecznie dowiemy się, gdzie on spadnie, jak już rzeczywiście spadnie. Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe.
15: Mówi Rafał Grabiański z portalu Urania. Rosyjska rakieta wynosiła na orbitę rosyjskich satelitów pewnego rodzaju konkurencję dla Starlinków firmy SpaceX. Ministerstwo Edukacji ogłosiło kalendarz na nowy rok szkolny, w tym terminy zimowych ferii. Odbędą się w trzech turach między 18 stycznia a 28 lutego przyszłego roku. Będą też dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce od 23 do 31 grudnia i od 25 do 30 marca.
19: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
20: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
14: Super FM. Pogoda.
0: Przed chwilą była mowa o feriach zimowych, ale my jeszcze do wakacji nie dojechaliśmy, a pogoda dzisiaj też taka niezbyt wakacyjna. Chmury będą wracać, przelotne opady deszczu jeszcze dzisiaj same możliwe, ciśnienie dość niskie, wiatr średni, ale odczuwalny, no i 13 stopni na termometrach. 8 wieczorem, 6 rano, sobota z chmurami i przelotnym deszczem, za to w niedzielę na horyzont nareszcie 100% powróci słońce.
19: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
20: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
9: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Trudne tematy już w tym podsumowaniu dnia mieliśmy, więc może następna godzina nieco spokojniej. Taka jest moja propozycja, bo będziemy mówić m.in. o Nocy Muzeów, o kiermaszu Pamiętajcie o Ogrodach, czy wiadomości sportowych będzie całkiem sporo i o wilkach morskich i o pogoni Szczecin. Po 18 za to coach Małgorzata Krawczak, czyli popołudniowa rozmowa Radia Super FM. Taka jest moja propozycja na najbliższą godzinę z haczykiem. Mam nadzieję, że ją przyjmiecie. Zapraszamy, bądźcie z nami. 5 minut po 17 to magazyn, ale to był dzień.

0: był dzień.
1: Najważniejsze informacje dnia i żeby nie było, że tylko poważna publicystyka, poważna polityka i gospodarka, to w tej godzinie oddamy więcej przestrzeni na sport i na kulturę, a weekend zapowiada się bardzo interesująco, jeżeli mówimy o sporcie i o kulturze właśnie. Noc Muzeów przed nami, dodajmy jubileuszowa 20. edycja Europejskiej Nocy Muzeów. To kilkanaście organizacji kulturalnych i instytucji zaangażowanych w to niezwykłe wydarzenie, oczywiście pod egidą Muzeum Narodowego w Szczecinie.
2: To prawda, najlepiej sobie z wyprzedzeniem, może jeszcze dzisiaj tę trasę zaplanować, mówił w rozmowie Radia Super FM Jarosław Lubiak, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie.
3: Myślę, że Noc Muzeów już dawno przestała dotyczyć tylko muzeów, że to była taka pierwotna inicjatywa, która zmieniła postrzeganie tych instytucji. Pokazała, że one mogą być atrakcyjne poza tymi codziennymi swoimi sposobami działania. I cieszymy się, że ta oferta ulega takiemu poszerzeniu, że jest to w zasadzie festiwal kultury w całym mieście.
2: Szczegóły znajdziecie na przykład na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie. Tam zwróćcie uwagę, dwie zakładki, wydarzenia w samym Narodowym oraz program partnerów. Oni sami zresztą również w swoich mediach społecznościowych informują o atrakcjach jutrzejszego popołudnia i wieczoru. Na wspomnianej konferencji prasowej prezentowały się większe i mniejsze miejsca związane ze sztuką.
4: Nazywam się Olga Iwanow i prowadzę obecnie Minifot. Przejęłam go po mojej mamie, wcześniej był dziadek, założył go. No i próbuję kontynuować tą całą historię Minifotu. Pragnę otworzyć Minifot dla zwiedzających, pokazać trochę historii, prac dziadka, aparaty fotograficzne, z których korzystał jego fotografii, ale też może będzie coś jego współczesnego z mojej działalności teraz.
5: Otwarte pracownie Szczecin. Zapraszam Rafała Bajenę.
6: Obiekt Jadwiga będzie jakby sam w sobie jako obiekt prezentuje kolekcję dzieł sztuki, która jest, ale też będzie bardzo ciekawa wystawa przygotowana przez młodych studentów z ASP w Łodzi i młodych twórców ze Szczecina. Taki artykuł był w Kurierze w latach 50. pod takim samym tytułem Piastowski Szczecin gościł wycieczkę łódzkich chłopów. Tym młodym ludziom się to bardzo spodobało, odnieśli się do tego i powstała bardzo ciekawa współpraca, przeniesienie jakiegoś tutaj takiego akcentu i połączenia tych dwóch miast, które mają te same problemy kulturalne i społeczne, jak się okazuje.
5: Zamek Książąt Pomorskich. Druga taka duża instytucja kultury. Zapraszam panią dyrektor Wioletta Słoka.
7: W tym roku zapraszamy państwa od godziny 18 do 23. Na zwiedzających będą czekać wystawy stałe i czasowe, a także nasze zamkowe lochy od strony tarasu południowego. No i będzie można zamek podziwiać z naszych punktów widokowych na wieży dzwonów oraz na tarasie książęcym.
2: To oczywiście tylko mały wycinek tego, czego można się spodziewać jutro w czasie 20. Nocy Muzeów w Szczecinie. Sprawdźcie tylko, zanim wyjdziecie jutro zwiedzać, bo zdarzają się też ograniczenia, na przykład mniejsze grupy i inne organizacyjno-logistyczne sytuacje, na które lepiej chyba się jednak przygotować.

0: Kiermasz ogrodniczy, pamiętajcie o ogrodach. Już od wielu, wielu, wielu lat jest organizowany w naszym mieście. Kolejna odsłona, tym razem wiosenna, już jutro i w weekend na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Organizatorzy kiermaszu byli dzisiaj z nami w Radiu Super FM, a rozmawiał z nimi Jarek Fendler.
1: Marek Maj, Robert Szyjanowski. Dzień dobry, witam panów.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać o kiermaszu ogrodniczym, pamiętajcie o ogrodach. Pytam panów o nowości, bo kiedyś takim hitem była kurkuma. Były na topie różnego rodzaju tulipany, które pojawiały się w czasie tego kiermaszu ogrodniczego. Pamiętajcie o ogrodach. Były trawy, były drzewa owocowe. To co w tym roku, panie Marku? Jakie nowości?
3: No co będzie hitem, to się okaże. My tego jeszcze nie wiemy.
1: Mamy jakiegoś czarnego konia, czy nie?
4: Trochę tak jak w radiu, hit za hitem. Nie, no naprawdę tak jest. Trudno jest określić, która z tych roślin. Wybór będzie jak zwykle oszałamiający zupełnie. To każdy ma swój hit.
3: No nowości jak nowości. Będą takie, na przykład wśród rozsad pomidorów, które są bardzo popularne, coraz chętniej je kupujemy, sadzimy nawet na balkony, bo tak, też są takie odmiany.
1: Widziałem u sąsiadki w ubiegłym roku, że miała taką ogromną kolekcję. Mówię, to może byśmy się jakoś podzielili. A ona mówi, nie, próbuję jeszcze.
3: No właśnie, ale wśród tych sadzonych pomidorów rozsad będzie na przykład ciociosan.
1: Jak zwykle na pana Marka można liczyć, że zaskoczy po prostu tak w punkt. To zapytam, będzie wałówka?
4: Będzie wałówka, oczywiście, że będzie. Jak zwykle będą
1: czyli
4: pyszności,
1: nasze regionalne przysmaki.
4: Nasze regionalne, również paprykarz, ale przeróżne rzeczy i ser, i wędliny.
1: Poza anteną, jak rozmawialiśmy, to mówiliśmy, że coraz częściej, ja przynajmniej mam takie wrażenie, że oprócz roślin różnych odmian, kwiatów, tych sadzonych, które później wędrują na naszych działkach, ogrodach, pojawia się osprzęt, pojawiają się meble, a pan Robert zaskoczył mnie, że w tym roku będzie pelet. Pelet. No. Będzie pelet?
4: No cóż, tak, pelet stał się tematem roku niemalże, więc musi być i u nas.
1: Będą kosiarki samojezdne.
3: Tak, jak zwykle. Kosiarki, będą narzędzia ogrodnicze, takie od najprostszych, grabki, szpadle, jakieś szpikulce do pikowania roślin, ale też właśnie sprzęt zmechanizowany, typu kosiarki, typu nawadnianie do oczek wodnych, pompy, oczywiście meble, jak pan wspomniał, meble i taka infrastruktura ogrodowa typu huśtawki, typu tego rodzaju urządzenia służące do zabawy. Także właściwie roślinami, natomiast można sobie ogród urządzić w ten sposób, żeby jeszcze przyjemniej było, można spędzać w nim czas.
1: Trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że również odwiedzicie, tak jak my, Radio Super FM Wały Chrobrego. W sobotę i w niedzielę czekamy. Kiermasz, pamiętajcie o ogrodach.
3: Zapraszamy.
1: Zapraszali Marek Maj i Robert Szyjanowski. Dziękuję panu.
0: A rozmawiał Jarek Fendler.

0: Było o kiermaszu ogrodniczym, pamiętajcie o ogrodach, a teraz będzie o zieleni, ale w praktyce. Dwa betonowe tereny Szczecina zostały odbetonowane i powstaną tam łąki kwietne. O szczegółach Sylwia Cyza-Słomska z Urzędu Miasta w Szczecinie.
1: Zakończyły się prace związane z odbetonowywaniem dwóch placów na ulicy Twardowskiego i ulicy Rugiańskiej. W ramach tej inwestycji na obu placach zlikwidowana została istniejąca nawierzchnia. Był to żużel, beton lub asfalt, w miejsce której wysiano łąki kwietne oraz nasadzenia poprawiające jakość gleby. Obecnie łąki są w początkowej fazie wzrostu, a różnorodna roślinność została dopasowana również do potrzeb owadów, które już mogą zasiedlać powstałe na obu terenach siedliska. Prace na zlecenie zarządu budynków i lokali komunalnych wykonała firma Madro.
0: Mówiła Sylwia Cyza-Słomska z Urzędu Miasta w Szczecinie. 29 minut po 17. W tej godzinie jeszcze dużo informacji sportowych.
2: Ale to był dzień. Reklama.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
12: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
11: No właśnie widzę.
12: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
11: Serio? To czemu ja się tu męczę?
12: No właśnie. Parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
2: I po reklamie. Ale to był dzień.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

0: Piątkowy wieczór można wchodzić tanecznym krokiem albo bardziej nastrojowo. Michael Bublé za nami w Radiu Super FM. Za 19 minut będzie godzina 18. Obiecywałem więcej sportu, więc czas na sport. Kind Wielkimorskie, co tam u nich słychać i kiedy będą grać, wie to oczywiście Piotr Jarząbek.
1: Przed zawodnikami King Wilków Morskich szansa na objęcie prowadzenia 2-0 w ćwierćfinałowej serii. Szczecińscy koszykarze w sobotę, 16 maja o godzinie 18 we własnej hali podejmą zespół ze Stalu Zielona Góra. Pierwsze spotkanie serii Wilki wygrały 80-78 po heroicznym rzucie Jeremiego Roacha w ostatnich sekundach spotkania. Jak mówił trener szczecińskiej drużyny Maciej Majcherek na pomeczowej konferencji prasowej, wszystkie spotkania tej serii będą się rozstrzygać w końcówkach.
2: To są play-offy, trzeba liczyć na tą głębię składu i wierzę każdego z nich i każdy z ławki, kto wchodzi, ma dać 100%. Każdy mecz będzie taki na żyletki i trener Miłoszewski na pewno się przygotuje jeszcze lepiej na ten drugi mecz, my tak samo.
1: W drugim meczu ćwierćfinałowej serii Wilki Morskie cały czas będą musiały sobie radzić bez Przemysława Żołnierewicza, który z powodu kontuzji prawdopodobnie nie zdąży wrócić na rywalizację z Zastalem. W szeregach drużyny z Zielonej Góry powinien się już znaleźć wracający po kontuzji Kavon Lewis, który nie wystąpił w pierwszym spotkaniu. King Wilki Morskie podejmą Zastal w sobotę, 16 maja w Enea Arenie przy ulicy Szafera. Pierwszy gwizdek tego spotkania o godzinie 18.
0: Piotr Jarząbek ma dla Was jeszcze więcej informacji sportowych. Za moment będziemy mówili o piłkarzach Pogoni Szczecin.

0: Wracamy do wiadomości sportowych w Radiu Super FM. O koszykówce już było, czas na piłkę nożną. Doniesienie najświeższe z Murawy, Piotr Jarząbek.
1: Ważny mecz w kontekście utrzymania czeka piłkarzy Pogoni Szczecin, którzy już za kilka minut na wyjeździe zagrają z Zagłębiem Lubin. Pogoń cały czas jest uwikłana w walkę o utrzymanie, podobnie jak 8 innych ekip w wyjątkowo spłaszczonej w tym sezonie tabeli Ekstraklasy. Duma Pomorza ma na swoim koncie 41 punktów, co nad strefą spadkową daje 4 punkty przewagi przy dwóch spotkaniach do końca sezonu. Korzystny układ wyników pozwoli portowcom na zapewnienie sobie ligowego bytu nawet bez punktów w Lubinie, ale choćby jedno oczko w starciu z Miedziowymi będzie dla Pogoni bardzo cenne. Trzeba też dodać, że Duma Pomorza na wyjazdach w tym sezonie nie prezentuje się najlepiej, mówi trener Pogoni, Duńczyk Tomasz Tomasberg.
2: Każdy ma tego świadomość tego, jak ważne jest to spotkanie i o co gramy i myślę, że jesteśmy na tyle silną drużyną. Mówiliśmy sobie o tym też, jak taktycznie rozwiązywać pewne sytuacje, także no, jest w drużynie taka pełna świadomość tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, ale też wiem, że mamy zawodników, którzy są sobie z nią w stanie poradzić.
1: Początek starcia Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin już za kilka minut, dokładnie o godzinie 18.
0: Trzymamy oczywiście kciuki za portowców i w poniedziałek w magazynie Ale To Był Dzień obiecujemy zdać Wam szeroką relację z tego, co się na stadionie wydarzyło. To była oczywiście relacja Piotra Jarząbka. Ja przypomnę, że jutro kiermasz Pamiętajcie o Ogrodach, jutro Europejska Noc Muzeów. Można więc powiedzieć, że intensywny i sportowo, i kulturalnie, i rozrywkowo weekend w Szczecinie przed nami. 10 minut dokładnie tyle dzieli nas od godziny 18. Po godzinie 18 popołudniowa rozmowa Radia Super FM z coach Małgorzatą Krawczak.

0: to był dziennik.
1: Kylie Minogue za nami w Radiu Super FM. 3 minuty będzie godzina 18, za chwilę wiadomości, a potem popołudniowa rozmowa.
0: Ale to był dziennik. Reklama.
2: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
3: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb. Aleja Zachodniopomorskie Smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślin ozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak. A w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
4: Zapraszam, Olgierd Gęblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
6: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrofit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41. Start

0: jest 18. Wiadomości Super FM.
1: Dwóch turystów uderzonych piorunem na Giewoncie. Nad Polską przelecą, a może nawet spadną szczątki rosyjskiej rakiety. Dwa mocne polskie akcenty w walce o złotą palmę na festiwalu w Cannes.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Burza na południu Polski zaskoczyła turystów w Tatrach. Ranne są dwie osoby, które zostały uderzone przez piorun w okolicach Giewontu. Gdy piorun uderzył około godziny 14, znajdowało się tam wówczas pięcioro turystów. Niestety dwaj zostali porażeni. Z powodu silnego wiatru był problem z dotarciem na miejsce śmigłowcem, przekazał Łukasz Stępek z Topru.
3: Ostatecznie dało się tam desantować ratowników.
1: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeden został przewieziony śmigłowcem, drugi został sprowadzony. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy, dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie, nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się, ale jak informuje agencja Reutera, Pentagon anulował plany przemieszczenia 4 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski. O decyzji tej nie został jeszcze powiadomiony Kongres i nie ogłoszono jej oficjalnie. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed możliwym wejściem w atmosferę szczątków rosyjskiej rakiety, choć najbardziej prawdopodobny obszar upadku to okolice Afryki. Eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiński z portalu urania.pl. Obiekt fregat, czyli górny stopień rosyjskiej rakiety, wraca na Ziemię po wyniesieniu 16 satelitów telekomunikacyjnych.
5: Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, no to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
1: Rosyjski element rakiety o masie około tony może wejść w atmosferę w czasie między sobotnim porankiem a niedzielnym popołudniem. Wśród potencjalnych obszarów zagrożenia wymieniane są także wschodnie rejony Polski. To najbardziej osobisty film, jaki zrealizowałem. Tak o filmie Ojczyzna mówi reżyser Paweł Pawlikowski. Jego obraz rywalizuje o Złotą Palmę podczas 79. Festiwalu w Cannes. Film opowiada o losach laureata literackiej Nagrody Nobla Thomasa Manna i jego córki Eriki, którzy w szczytowym okresie zimnej wojny podróżują przez Niemcy i jest czarno-biały.
6: Black and white is an honest deal with the audience.
7: Ta czerń i biel to szczera propozycja skierowana do widzów. W sztuce zawsze staramy się w pewien sposób dążyć do abstrakcji. A czerń i biel mają w sobie coś, co odrywa rzeczywistość od prozy.
1: Na statuetkę szansę ma też dramat Historie równoległe, którego producentami wykonawczymi są Maciej Musiał i zmarły wczoraj Krzysztof Piesiewicz. Ojczyzna i Historie równoległe to dwa z 22 filmów, które walczą o Złotą Palmę podczas tegorocznego festiwalu w Cannes.
2: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
8: Nie sam zresztą, bo w popołudniowej rozmowie Radia Super FM regularnie odwiedza nas klucz Małgorzata Krawczak i nie inaczej jest dzisiaj na żywo o 18:03.
9: Dzień dobry.
8: Musi pani bliżej mikrofonu mówić,
9: jestem
8: pani
9: Jestem dobrze, już.
8: Tu przysunąć.
9: Już jestem bliziutko.
8: Piątek, godzina 18:03 i wiele osób wraca teraz z pracy do domu, potem w domu zalegnie gdzieś na kanapie i powie, jej, jaki to był ciężki tydzień, co ja mam ze sobą zrobić, trzeba byłoby gdzieś wyjść, coś zrobić, z kimś się pobawić, tu dzieciaki, tu coś, a ja już nie mam na to siły.
9: No właśnie. I chodzi o to, że jak po takim tygodniu, czy nawet czasami jeden dzień wystarczy, żebyśmy się czuli wyczerpani, no i tutaj to pytanie, co ja mam ze sobą zrobić? Po prostu pobyć ze sobą w takim spokoju, mimo że są dzieci dookoła, biegają i tak dalej, załóżmy, jeżeli ktoś ma taki scenariusz, no to też powiedzieć dzieciom, że na ten moment, na te parę minut ja potrzebuję pobyć ze sobą. Nastawić timer, jeżeli to są małe dzieci, nastawić timer, że te 10 minut, 5 minut to jest czas dla mnie. I w ten sposób tak naprawdę uczymy też dzieciaki tego, że my siebie cenimy, że my się doceniamy, że my mamy granice, że no po prostu nasz czas nie jest taki dla wszystkich, tylko my też potrzebujemy się zregenerować. Nawet jeżeli dziecko nie rozumie słowa zregenerować, to nie o to chodzi. Dziecko widzi, że dorosły dba o siebie i generalnie dziecko się też tego będzie uczyło w swojej podświadomości i pewnie będzie to stosowało w swoim życiu dorosłym. Natomiast jeżeli dorośli tego nie uczą, tylko dziecko leci, tato, mamo i mama ledwo żyje, ale idzie za tym dzieckiem, no to pokazuje dziecku, że nie szanuje siebie. No i to są takie przykłady, które no powielamy z pokolenia na pokolenie i warto powiedzieć sobie stop. Skoro jestem zmęczona, zmęczony, to potrzebuję czasu dla siebie. Dziecko może chwilę poczekać. Ono się też czegoś przy okazji nauczy.
8: Czy tutaj przykład dziecka był oczywiście jednym z elementów, ale tak. Ogólnie, jeżeli mamy takie poczucie, że ten nasz rodzaj eksploatacji życiowej, czy to zawodowej, czy to związanej z jakimikolwiek innymi aktywnościami, powoduje, że my na koniec dnia czujemy, że nasza bateria jest rozładowana w 100%, o czym to świadczy? I czy to aby na pewno nie powoduje, że, no, że długofalowo taki system funkcjonowania może nas coś kosztować?
9: Taki system funkcjonowania może nas kosztować nie coś, a bardzo dużo, bo może nas kosztować po prostu zdrowie. I tu jest ważne, żebyśmy się nauczyli zarządzać. Niestety nas tego nie uczą, ale warto nauczyć się zarządzać z własną energią. Czyli w ciągu dnia dawać sobie takie mikroprzestrzenie czasowe, gdzie mogę się zregenerować, gdzie mogę na chwilę zrelaksować swój mózg. Mózg inaczej się relaksuje niż nasze ciało. Nasze ciało potrzebuje ileś godzin poleżeć, na urlop sobie pojechać i tak dalej, i tak dalej. Nasz mózg, nasz umysł też. Natomiast w ciągu dnia możemy relaksować mózg bardzo krótkimi, kilkusekundowymi takimi sekwencjami, gdzie na moment po prostu dajemy sobie zadanie na przykład znaleźć wszystkie rzeczy zielone w danym pokoju, czy tam wszystkie rzeczy fioletowe w danym pokoju i na tą kilka chwil nasz mózg szuka właśnie, wykonuje to polecenie, w ten sposób się relaksuje nasz mózg od tych obowiązków, które mamy. I jeżeli sobie w ciągu dnia zrobimy kilka takich mikroprzerw, to są naprawdę mikroprzerwy, bo to są kilkusekundowe, to w tym momencie tak naprawdę my cały czas uaktywniamy tą energię taką witalną i przeciwdziałamy takiemu ciągłemu wypalaniu się, bo wypalanie jest wtedy, kiedy proces jest ciągły, cały czas jesteśmy na wysokich obrotach. A kiedy na moment, chociaż na te kilka chwil zatrzymamy się, no to te obroty się zatrzymują i kolejny start, czyli zaczynam myśleć nad swoim zadaniem, to jest kolejny start i jak gdyby zaczyna się od, może nie od zera, ale jakiejś wartości, więc nie ma tej ciągłości i to nas nie wypala, to nas w jakimś sensie regeneruje.
8: Ale to jest bardzo ciekawe sformułowanie i przy nim się zatrzymamy na dłużej. To nie jest tak, że mamy do czynienia z wypaleniem, a mamy bardzo często do czynienia z wypalaniem. To znaczy, że to jest coś w rodzaju takiego procesu, który nie jest procesem dokończonym, a jednocześnie zabiera nam energię, zabiera nam witalność, powoduje, że ta nasza eksploatacja życiowa, psychiczna, myślowa, no, nie jest dokończona, tak jakby, jeżeli można tak powiedzieć. Często spotyka pani takich ludzi niewypalonych, a trochę wypalanych.
9: Dziękuję, że pan to tak fajnie zebrał, bo generalnie, drodzy państwo, wypalenie jest efektem jakiegoś ciągłego wypalania się w różnych momentach życiowych, zawodowych, ale też prywatnych. I oczywiście my bardzo często się wypalamy z powodu różnych takich zadań, z powodu codzienności, tak to nawet nazwę. I faktycznie bardzo często spotykam takich ludzi. Czasami sama się przyłapuję, jeżeli właśnie no, też jestem człowiekiem, też podlegam wszystkim prawom rządzącym tutaj na tej ziemi, więc gdzieś tam też się zapomnę i czuję takie wypalanie się po prostu w tych nadmiarach. I no wtedy po prostu zatrzymuje się jakieś oddechy, właśnie kilka głębokich oddechów, właśnie takie ćwiczenie, żeby sobie coś wynaleźć, nie wiem, popatrzeć się w niebo i zobaczyć, jakie chmury robią kształty. Więc to są takie chwile oderwania się i to faktycznie zatrzymuje ten taki proces wypalania się. A, no i możemy wtedy zacząć lepiej funkcjonować. Także tak, to jest ważne i dużo osób, jak gdyby, jeżeli słucha takich rzeczy, że takie oddecha, co to takiego, a jednak przyznaje potem mi rację i też jak gdyby podpisują się pod tym, że faktycznie ta profilaktyka, oddech, zatrzymanie się, spojrzenie w inną stronę, zmiana takiej, takiego sposobu postrzegania tego, co jest dookoła, przeciągnięcie się, robienie tych takich przerw, żeby się przejść, a nie non stop, tylko siedzę i siedzę, faktycznie poprawia samopoczucie, poprawia przepływ energii i to w dużej mierze jest no, chwalone i też to, co mnie cieszy bardzo, że małym dzieciom się to przekazuje, to teraz się pooddycha, jak dziecko jest takie zabawione, strasznie zaaferowane jakąś zabawą, to teraz zatrzyma się, pooddychaj sobie spokojnie i teraz mi powiedz, czego potrzebujesz. I to jest piękne. Jak ja to obserwuję, bardzo mi serce rośnie.
8: Kiedy rozmawiamy o tych procesach związanych z tym, że mamy piątek, mamy rozmaite nasze już w tym momencie aktywności, takie, że chcielibyśmy poodpoczywać, to zastanawiam się, czy spotyka się pani z ludźmi, którzy mówią pani o, nie wiem, granicach eksploatacji, albo o czymś takim, że jeszcze jedna trudna sytuacja w życiu prywatnym na przykład, albo jeszcze jedna kłótnia z mężem czy żoną, a moja granica zostanie przekroczona. Albo jeszcze jedna problemowa sytuacja w pracy, a moja granica może zostać przekroczona. Jeszcze jeden problem z dzieckiem w szkole, a chyba sobie nie poradzę. Czyli mamy menisk i on zaczyna się powoli wypełniać, no i szuka jakiegoś ujścia.
9: Tak, i drodzy Państwo, tutaj to, co pan redaktor, tak, że tak powiem, wymienił ciurkiem, taką checklistę, bo każdy z nas ma taką checklistę. I teraz, jeżeli w ten sposób do siebie mówimy, czy tam do kogoś mówimy, po prostu w ten sposób komunikujemy się, no to tak naprawdę budujemy w sobie presję. Bo zapraszamy do naszego życia jeszcze jedną tę sytuację. I oczywiście, jak świat światem, niestety nie dotrzymujemy słowa, bo jeżeli ta sytuacja się pojawi, to my zaciskamy zęby i stawiamy jej czoła. Nie dotrzymujemy słowa, które wcześniej sobie daliśmy, że jeżeli ta sytuacja się wydarzy, to już będzie koniec, to ja już zrezygnuję, ja skończę i tak dalej, tak? Więc cały czas to, co robimy w sobie ogromną krzywdę i na własne życzenie osłabiamy siebie, to jest to, że siebie okłamujemy, że obiecujemy sobie coś i nie dotrzymujemy słowa.
8: Mamy jakieś wyjście?
9: Mamy.
8: No bo przecież jeżeli mamy sytuację taką graniczną, związaną z naszym życiem, takim bardzo poważnym, zawodowym, prywatnym, rodzicielskim, no to nie możemy powiedzieć, no dobra, jeszcze jedna taka sytuacja, pstryk i koniec. No przecież nie możemy.
9: No nie możemy tak powiedzieć, no to właśnie po co my tak mówimy, po co składamy sobie takie czcze obietnice. Ja wiem, że to tak rozum nasz ogarnia, bo to tylko tak się mówi. Rozum to ogarnia, ale podświadomość nasza, że tak powiem, łyka wszystko w czystej postaci. I świadomość wierzy w to, co mówimy. To o to chodzi. Tutaj większość problemów ludzkich bierze się właśnie z tego, że nam się wydaje, że skoro my rozumem sobie to wytłumaczymy, to sprawy nie ma. Nie. Rozumowo gdzieś jest to rozwiązane, w środku to siedzi. I to się, że tak powiem, cały czas w nas kumuluje, kumuluje i my się stajemy coraz tacy ciężcy, jeżeli chodzi o taką witalność. Zamiast być właśnie takim witalnym, to my jesteśmy coraz mniej witalni, ponieważ przytłaczają nas te niespełnione obietnice. Przytłaczają nas te takie wewnętrzne kłamstwa, których jak gdyby nawet nie zauważamy, bo przecież to tylko tak się mówi, nie? Więc warto na to zwrócić uwagę, że w ten sposób robimy sobie, że tak powiem, taką dziurę w tych naszych zasobach, a jednym z naszych zasobów to jest ta nasza wewnętrzna energia i umiejętność, naturalna umiejętność regenerowania jej, ale jeżeli my cały czas sobie obiecujemy i jeszcze mówimy, że jeszcze jedno i na pewno sobie odpuszczę, jeszcze jedno i odpocznę i tego odpoczynku nie ma, bo następnym znowu sobie mówimy jeszcze jedno i odpocznę, no to w pewnym momencie nasze ciało jak gdyby uczy się tego, że cały czas musi być na takim stand-by'u, cały czas musi być w pogotowiu, bo to jeszcze jedno to jest takie never ending story, że to będzie cały czas i wciąż. I w ten
8: zdarza
9: się
8: jednak, że ten menisk się wylewa i że dochodzi do sytuacji, którą trzeba opanowywać już interwencyjnie. I tutaj mówię o każdej możliwej strefie, i tej rodzicielskiej, i tej zawodowej, i tej prywatnej,
9: ale
8: i właściwie każdej innej, można
9: ale proszę
8: powiedzieć.
9: Zobaczyć teraz, jakie są przerażające notabene statystyki, że coraz młodsi ludzie lądują, że tak powiem, w szpitalach, na SOR-ach z zawałem, z udarem, z takimi właśnie stanami przedzawałowymi. To, co się kiedyś spotykało u osób starszych, już takich faktycznie spracowanych i zmęczonych życiem. A teraz osoby coraz młodsze, bo one pędzą. Żyjemy w tej kulturze, która cały czas pogania, popędza, cały czas każe rywalizować i cały czas każe jak gdyby osiągać więcej niż ci, którzy już się ogłosili z jakimś tam statusem. I my naprawdę nie wytrzymujemy tego. Nasza psychika tego nie wytrzymuje. Za bardzo się popędzamy, za mało czasu spędzamy w takiej życzliwości do siebie.
8: No to z życzliwością do siebie wchodzimy w weekend. Coach Małgorzata Krawczak była razem z nami. I się bardzo cieszę, że była.
9: Dokładnie tak. Także dużo życzliwości, drodzy Państwo. I takie trzy oddechy dla siebie teraz ja.
8: I będzie za tydzień też z nami. To od razu już mogę zdradzić, że też spotkamy się za tydzień, czyli 22 maja. Dzisiaj kropka. Na żywo była z nami coach Małgorzata Krawczak. Kwadrans po 18. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję również i dużo odpoczynku życzę.
8: Udanego weekendu. Bądźcie na kiermaszu. Pamiętajcie o ogrodach. Weźcie udział w Nocy Muzeów. Takie mamy dla Was propozycje. Ja się słyszę z Wami już w poniedziałek po godzinie 8 rano. A teraz odmeldowujemy się w stronę weekendu.
0: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Reklama.
1: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
2: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa. Telefon 91 8 130 130. Fastbau.
3: Nowa kuchnia? Tylko z OBI. Do 19 maja. Zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
0: I po reklamie. Super FM. Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach, tak przynajmniej twierdzą hiszpańskie media. Kataloński dziennik Sport napisał, że Polak jest o krok od ogłoszenia odejścia z FC Barcelony po 4 latach występów w koszulce Blaugrany. W niedzielę pewna tytułu Barca rozegra ostatnie spotkanie w La Liga przeciwko Betisowi. Lewandowski może przenieść się do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Już tylko 4 mecze pozostały do rozstrzygnięcia turnieju tenisowego w Rzymie wśród mężczyzn i kobiet. W finale pań nie zobaczymy Igi Świątek, za to wśród panów po raz pierwszy od pół wieku może wygrać Włoch. Wielkie szanse ma na to Jannik Sinner, który już pobił podczas tego turnieju rekord Nowaka Dziokowicza. Zanim Sinner zagra o tytuł, musi jeszcze wygrać wieczorny półfinał z Daniłem Miedwiediewem. Ale już pokonując w ćwierćfinale Andrija Rublowa, poprawił rekord Nowaka Dziokowicza w liczbie wygranych z rzędu meczów w turniejach rangi ATP Masters 1000. Wygrał po raz 32 z rzędu, komentuje wieloletni dziennikarz tenisowy Tomasz Wolfke.
5: To są wyniki naprawdę wybitne, przy czym pewnie Dżokowicz miał trochę trudniej niż w tej chwili Sinner, bo Sinner ma tak naprawdę jednego wielkiego rywala, Alcaraza, a może się z nim spotkać tylko w finałach, więc jeżeli Alcarazowi się powija noga, a ostatnio mu się powijała i do tych finałów nie dochodził, to troszeczkę jest mu łatwiej, bo mówiąc z lekką przesadą i w lekkim cudzysłowie, nie ma z kim przegrać. Dżokowicz oczywiście miał, bo miał Federera, Nadala, Mareja i czasami Wawrinkę.
4: Sinner o finał z Miedwiediewem zagra dziś wieczorem, o ile pozwoli na to pogoda, bo pierwszy półfinał Casper Ruud Luciano Darderi został przerwany przez deszcz. Z kolei jutro w finale turnieju kobiet Coco Gauff zmierzy się z Eliną Świtoliną, która dziś w nocy pokonała Igę Świątek. Duńczyk Jonas Winigo wygrał 7 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia z Formi na górę Blockhouse w Apeninach. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio, który minął linię mety na 15 pozycji niespełna 3 minuty po Duńczyku.
2: Dobry wieczór.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Jest 19. Wiadomości Super FM.
1: Są zarzuty i wniosek o areszt po pobiciu nastolatków z Ukrainy w Warszawie. W szpitalu są już dwie osoby ranne po uderzeniu pioruna na Giewoncie. Dary przyjaźni to nowa wystawa stała w Łodzi, tak duża, że mieści się w dwóch siedzibach.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o pobicie nastolatków z Ukrainy w Warszawie, informuje prokuratura. Policja zatrzymała w tej sprawie 5 osób Polaków w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Państwo reaguje na wszystkie takie przypadki bandytyzmu, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i zapewnia, że nie będzie tu żadnej taryfy ulgowej.
3: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym. Widzimy, że tych przestępstw jest więcej, ale reagujemy na nie bardzo twardo i zdecydowanie.
1: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy zaatakowali tam 3 Ukraińców z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Jeden z nich z powodu odniesionych obrażeń został przewieziony do szpitala. Napastnikom grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzja o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej do Polski zapadła w ostatnich dniach, a część brygady była już w Polsce lub w drodze. Potwierdził w kongresie dowódca Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych generał Christopher Laneve. Decyzje Waszyngtonu w Polsce tłumaczone są jako reorganizacja amerykańskiej armii.
4: Ta reorganizacja będzie szerszy kontekst europejski miał.
1: Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Dla Polski nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
1: Ten chaos informacyjny sprzyja Rosjanom, komentuje Agnieszka Brycy z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
5: Oni się spodziewali, tak jak i sojusznicy europejscy, redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, czyli w takim chaosie decyzyjnym i w chaosie informacyjnym, to pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, czyli brak koordynacji, chaos, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumią to Rosjanie, to w kroku drugim, czyli we wniosku następnym, oni będą to oceniać w taki sposób, że otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO.
1: Jak informuje agencja Reutera, Pentagon anulował plany przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. 2 osoby trafiły do zakopiańskiego szpitala po porażeniu piorunem w rejonie szczytu Giewontu. Jedna z poszkodowanych osób na chwilę straciła przytomność. W grupie było łącznie 5 turystów, ale 3 z nich nie odniosło obrażeń. Do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem na kopule szczytowej Giewontu podczas zejścia grupy. W Muzeum Sztuki w Łodzi ruszyła dziś nowa wystawa stała Dary Przyjaźni. Prezentuje niemal 150 prac 80 artystów z kilkudziesięciu krajów świata. To dzieła, które autorzy przekazali do muzeum w ciągu ostatnich 2 lat. Część prac pochodzi od światowej sławy szkockiego artysty i kolekcjonera Richarda De Marco, mówi dyrektor Muzeum w Łodzi Daniel Muzyczuk.
6: Ten 96-letni wybitny kurator i artysta odwiedzi nas i będzie uczestniczył w otwarciu naszej ekspozycji.
1: Wystawa prezentowana jest w 2 siedzibach muzeum, część w MS1, a część w MS2.
0: Dobry wieczór. Super FM.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Jest połowa maja. Repertuar kin staje się coraz bardziej atrakcyjny. Dzisiejsze prezentacje zacznę od filmu Top Gun, który pojawi się w naszych multiplexach z okazji 40. rocznicy premiery. Film legenda, po rekonstrukcji cyfrowej, z pięknym obrazem i imponującym dźwiękiem, który zdecydowanie odgrywa tutaj ważną rolę. Innym ciekawym i oryginalnym kinowym widowiskiem jest dokumentalny zapis koncertu jednej z najważniejszych grup muzycznych w historii mocnego rocka. Iron Maiden, Burning Ambition, zdecydowanie zasługuje na seans na wielkim kinowym ekranie. Film Obsesja to horror z cyklu tych o niebezpiecznych zabawkach i życzeniach, które mogą przynieść odwrotny skutek do zamierzonego. Wśród propozycji poważniejszych są w naszych kinach studyjnych dwie premiery. Romeria to przejmująca osobista podróż do własnych korzeni. Film, który choć rozgrywa się w kręgu jednej rodziny, zrywa ze zbiorowym wstydem i wyparciem. To jeden z najlepszych hiszpańskich filmów poprzedniego roku, którego premiera w Cannes wywołała spore poruszenie. Znaki Pana Śliwki to polski film dokumentalny. Kalejdoskop materiałów archiwalnych, wspomnień odsłaniających fascynujący portret człowieka i epoki, wędrówka przez zmieniającą się Polskę. Bohaterem filmu jest Karol Śliwka, który swoimi pracami wypełnia komunistyczną Polskę i definiuje wizualny krajobraz kraju. Ten niezwykle utalentowany twórca do dziś uważany jest za jednego z najważniejszych projektantów znaków na świecie. Są też dwie propozycje dla widzów najmłodszych. Filmy Blok 5 oraz Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszam do kin i przed kinowe ekrany, bo jeśli oglądać filmy, to tylko w kinie. Pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

0: Super FM. Sport.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Rosyjscy i białoruscy zapaśnicy będą mogli startować pod swoimi flagami. Tak zdecydowała dziś Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza, precyzując, że w przypadku zwycięstw sportowcy z tych krajów wysłuchają też swoich hymnów. Decyzja ta jest częściowo następstwem zalecenia MKOL-u, który w ubiegłym tygodniu zarekomendował zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. I tym samym otworzył im drogę do pełnego powrotu na Igrzyska Olimpijskie. Sankcje wprowadzono po inwazji Rosji na Ukrainę sprzed 4 lat. Apoloniusz Tajner jest jedynym kandydatem na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, ogłosiła federacja. Tajner był szkoleniowcem reprezentacji Polski w skokach narciarskich i doprowadził Adama Małysza do najważniejszych trofeów, w tym medali olimpijskich. Później przez 16 lat był prezesem PZN. Wybory zaplanowano na 13 czerwca. Jutro w Szanghaju odbędzie się pierwszy z 15 tegorocznych meetingów Diamentowej Ligi. Wystąpi tam jeden Polak, Patryk Sieradzki, który będzie nadawać tempo w biegu na 800 metrów. Nasza brązowa medalistka olimpijska z Paryża, Natalia Bukowiecka, na swój pierwszy start w diamentowej lidze czeka do początku czerwca na meeting w Rzymie, gdzie równo 2 lata temu wywalczyła tytuł mistrzyni Europy.
2: To będzie mój pierwszy powrót do Rzymu po mistrzostwach Europy na ten stadion, więc bardzo, bardzo się cieszę, bo naprawdę mam tam wspaniałe wspomnienia i bardzo chętnie znów stanę na tej bieżni. Może te wspomnienia wrócą i dodadzą mi też energii na tą resztę sezonu.
1: A 23 sierpnia, czyli za 100 dni, zawody diamentowej ligi gościć będzie po raz kolejny Stadion Śląski w Chorzowie. Finał cyklu na początku września w Brukseli. Argentyna, Meksyk i Benin będą rywalkami Polek w fazie grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Losowanie odbyło się dziś w Łodzi, a turniej z udziałem 24 drużyn zostanie rozegrany w 4 polskich miastach. Oprócz Łodzi także w Bielsku-Białej, Katowicach oraz Sosnowcu. Początek rywalizacji 5 września.
0: Super FM.
3: Super FM.

0: Święto Muzyki, to także dzisiaj jest Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, ale co prawda w studiu Radia Super FM jest ze mną dzisiaj Asia Brejnak, która zaśpiewa niekoniecznie polską muzykę. A to będzie piosenka jaka?
1: To będzie utwór Roda Stewarta, Maggie May.
0: No właśnie, skąd wybór tego konkretnego utworu? Bo tak jak wspominałaś, Roda Stewarta uwielbiasz.
1: Tak, dokładnie. Udało mi się być 2 razy na jego koncercie, rok temu i 2 lata temu w Łodzi i w Gdańsku. I tak naprawdę pokochałam go już wcześniej. Zdarzało mi się też występować z jego utworami i tutaj naprawdę mogę powiedzieć, że jest to postać zupełnie ikoniczna. Jest to artysta kompletny, cały jego styl i wokal, styl śpiewania, styl bycia, jak najbardziej. A utwór ten Maggie May jest z jego 3. albumu Every Picture Tells a Story i jest to utwór tak naprawdę, kiedy on poczuł, że stał się mężczyzną dzięki kobiecie, z którą się spotykał, więc jest to faktycznie historia prywatna z jego życia. Jest to utwór bardzo energetyczny, pełen naprawdę takiej pasji i wielu emocji, które po prostu ze mną rezonuje, więc zdecydowałam się go dzisiaj zaśpiewać dla Państwa.
0: Ale też byłaś, co ważne, na koncercie Roda Stewarta w Polsce 2 razy.
1: Tak, dokładnie.
0: I gdzie to było, powiedz?
1: No to było w Łodzi i w Gdańsku.
0: Dokładnie. I jak wspominasz ten koncert?
1: Właściwie to byłam tam jedyną młodą osobą, co mnie zdziwiło, ale jednak no niestety, no może stety lub niestety, to jest mój gust muzyczny i tutaj tak naprawdę słucham też takich zespołów jak Guns N' Roses, więc może po prostu tacy artyści najbardziej mnie interesują.
0: Dzisiaj nas interesuje Rod Stewart i Maggie May, a zaśpiewa specjalnie dla was Asia Brejnak.

0: Tak romantycznie zrobiło się w studiu Radia Super FM. Można było nawet zapalić świecę, bo piosenka była o miłości, o czym mówiła wcześniej Asia, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: No i powiedz, jakie masz plany na weekend? Bo zaczęliśmy go muzycznie.
1: Zaczęliśmy muzycznie, ale na weekend trochę pracy, trochę odpoczynku i trochę nauki i wracam do moich kochanych studentów, ponieważ uczę włoskiego.
0: Uczysz włoskiego naprawdę?
1: Tak.
0: A powiedz coś po włosku, że na przykład dzisiaj zaśpiewałam piosenkę Roda Stewarta.
1: Okej, oggi ho cantato una canzone di Rod Stewart.
0: Proszę, jak pięknie, jak malowniczo się zrobiło. To nie to, że zaśpiewała, to jeszcze powiedziała to wszystko pięknie po włosku. No to w takim razie, słuchaj, ja ci dziękuję dzisiaj za dzisiejszą wizytę w studiu Radia Super FM. Zapraszam gorąco i serdecznie na kolejną edycję programu Melange Voice z Radiem Super FM, a ta już 20 maja. Jak zaprosić słuchaczy po włosku do melanżu, powiedz, jak to powiedzieć?
1: Vi invito al bar melange.
0: Proszę.
1: Ci vediamo.
0: Czujcie się zaproszeni po włosku w dobrym takim włoskim, ale też i polskim klimacie. Asiu, dziękuję pięknie.
2: Na program Melange Voice z Radiem Super FM zaprasza sponsor Cocktail Bar and Karaoke. Melange na

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
6: I po reklamie.
7: Jest 20. Wiadomości Super FM.
8: Po napaści na nastolatków z Ukrainy są zarzuty i wniosek o areszt. Już można szykować kciuki za Polkę w Eurowizji. Jutro wielki finał. Robert Lewandowski podejmuje decyzję o przyszłości. Potencjalne zarobki kuszą.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwóch podejrzanych o pobicie nastolatków z Ukrainy w Warszawie usłyszało zarzuty i ma wnioski o areszt. Policja zatrzymała w tej sprawie 5 osób od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński nie chce przesądzać, czy było to pobicie na tle narodowym, ale podkreśla, że państwo reaguje na nie zdecydowanie.
9: Nie jest przypadkiem, że tego typu napaści na tle narodowym jest coraz więcej, bo przyczyniają się do tego nieodpowiedzialni politycy, którzy rozgrzewają te emocje, często zwykłymi fake newsami.
10: Trzeba powiedzieć prosto, tak? Oszołomy, tak jak pan Brown i jego Konfederacja nakręcają tą całą spiralę nienawiści, która jest po prostu bardzo niebezpieczna.
8: Dodawał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, oburzony zajściem, do którego przed tygodniem doszło na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Napastnikom grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Wznowiony został ruch pociągów na odcinku Ropczyce-Dębica na Podkarpaciu. Po śmiertelnym potrąceniu osoby, która znajdowała się na torach przez całe popołudnie, ruch był wstrzymany. 70-letnia kobieta zginęła na miejscu. Nie wiadomo na razie, z jakich powodów znalazła się na torach. Na miejscu wypadku cały czas pracują wszystkie służby, jest też prokurator. Obecnie ruch pociągów odbywa się już bez zakłóceń po obu torach. Pasażerowie, którzy jechali pociągiem relacji Przemyśl-Poznań, przesiedli się do pociągu relacji Przemyśl-Szczecin i kontynuują podróż. Już jutro wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka Alicja Szemplińska z utworem Prey. Billboardy, ulotki oraz bardziej widoczna kampania w Krakowie to znak, że zbliża się referendum. Za niewiele ponad tydzień krakowianie zdecydują, czy obecne władze miasta powinny dokończyć kadencję. Pytanie jednak brzmi nie tylko jak zagłosują, ale też czy w ogóle pójdą głosować. Katarzyna Mynaczyk sprawdzała, co mówią mieszkańcy i czy kampania wpływa na ich decyzję.
11: Zagłosowałabym za zmianą.
12: Czyli nie sądzi pani, że prezydent jest właściwym prezydentem w Krakowie?
11: Decyzje, które są podejmowane, odbijają się negatywnie echem na mieszkańcach, chociażby ceny komunikacji miejskiej.
13: Na pewno nie zostanę w domu, pójdę głosować.
12: A co się panu najbardziej nie podoba?
13: Wie pani co, wszystko, strefy parkowania zabierają miejsca dla samochodów, wszystko zrobione pod turystów.
14: Zmiana, jakakolwiek by nie była, nie będzie na pewno lepsza.
8: Krakowskie referendum odbędzie się 24 maja. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych, lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej w grze o polskiego snajpera. Mają być już tylko dwa kluby, oba Saudi Pro League, Al Hilal i, jak donosi przegląd sportowy, Al Nasr, którego zawodnikiem jest wspomniany już Cristiano Ronaldo. Mówimy tu o drugim i pierwszym obecnie klubie Arabii Saudyjskiej. W każdym Lewandowski zarobi ogromne pieniądze, mowa nawet o 90 milionach euro za sezon. Kosztem tego wyboru ma być rozłąka z rodziną. Żona piłkarza wraz z córkami mają pozostać w Barcelonie.
7: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl. Super FM zaprasza.
1: Barbara Gądek, przed nami serwis kulturalny w Radiu Super FM. Zaczynamy odliczanie do jednego z największych wydarzeń plenerowych tego lata. Żagle 2026. Już w połowie sierpnia ponownie zamienią Szczecin w żeglarską stolicę Polski. Przez 3 dni wały Chrobrego i Łasztownia wypełnią się muzyką, koncertami, warsztatami i atrakcjami dla całych rodzin. Do Szczecina przypłynie ponad 30 jednostek z Polski i Europy, między innymi z Niemiec, Holandii i krajów skandynawskich. Będzie można wejść na pokłady żaglowe i wybrać się w rejsy po Odrze. Organizatorzy przygotowują także rozbudowane strefy rodzinne i żeglarskie. Nie zabraknie koncertów, od muzyki rozrywkowej po szanty i żeglarskie brzmienia na Łasztowni. Tymczasem już dziś premiera w Teatrze Współczesnym Trump, Królewski Szlak. W reżyserii Pawła Miśkiewicza. To mocny polityczny teatr o medialnej władzy, populizmie i starciu artysty z mechanizmami współczesnego świata. Spektakl przenosi do 2028 roku, gdzie literatura próbuje przeciwstawić się politycznemu spektaklowi. Równocześnie Teatr Współczesny przygotowuje kolejną premierę, tym razem spektaklu Choinka u Iwanowów, horror w domku dla lalek w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego i z dramaturgią Huberta Sulimy. Przedstawienie powstało na podstawie dramatu rosyjskiego awangardzisty Aleksandra Wiedeńskiego. I jak podkreślają twórcy, jest opowieścią o zderzeniu człowieka z bezdusznym systemem. Premiera spektaklu została zaplanowana na 23 maja. A na Zamku Książąt Pomorskich rozpoczyna się 6. Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. To wydarzenie, które przez ostatnie lata stało się jedną z najważniejszych imprez enogastronomicznych regionu. Przez 3 dni będzie można poznawać regionalne winnice, degustować lokalne produkty i rozmawiać z producentami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Winnice Pomorza Zachodniego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Weekend upłynie także pod znakiem zieleni i ogrodniczych inspiracji. Na wałach Chrobrego będzie 51. kiermasz ogrodniczy Pamiętajcie o ogrodach. Swoje rośliny, sadzonki i ogrodowe nowości prezentować będzie ponad 100 wystawców z całej Polski. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. To był serwis kulturalny w Radiu Super FM.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
2: Dobry wieczór.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lamo bez dachu. Nigdy nie miałem tak i chociaż

0: Reklama.
1: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
2: Jak tak, to Allegro.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.
4: Jest 21. Wiadomości Super FM.
5: Przed burzami wciąż ostrzega Instytut Meteorologii. W wakacje poczujemy w kieszeni efekty wojny na Bliskim Wschodzie. A na koniec zapowiedź siatkarskiej Ligi Mistrzów. Ta startuje jutro w Turynie.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze przez godzinę obowiązują alerty przed burzami. W 13 województwach ostrzeżenia wydano dla pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Dla małopolskiego alert przed burzami wydało także RCB. Alerty obowiązują do godziny 22. Zaczęło się przerzucanie kosztów drogich paliw na nas, czyli na konsumentów. Efekty wojny na Bliskim Wschodzie zaczynają się rozlewać po cenach w całej gospodarce, co pokazuje inflacja przyspieszająca do 3,2% w skali roku. Główny Urząd Statystyczny podaje dziś szczegóły, w których widać, że póki co drogie paliwa i drogie nawozy na szczęście nie uderzyły w żywność, a wręcz jest sporo kupowanych codziennie produktów, które tanieją. To masło, ziemniaki, wieprzowina i oleje. Ale podwyżki widać już w kosztach utrzymania mieszkania i usługach, od lekarza przez hotel po wycieczkę zagraniczną. Przeciętnie to wzrosty rzędu 5-6% oraz oczywiście w transporcie. Zaskakuje zwłaszcza inflacyjny rekordzista, mówi Krystian Jaworski, starszy ekonomista Crédit Agricole.
6: Ceny przelotów samolotem i tutaj zwiększyły się one miesiąc do miesiąca o 62%. No i to już na pewno jest bezpośrednia konsekwencja wzrostu cen paliw lotniczych, wywołanym oczywiście konfliktem na Bliskim Wschodzie. Wiadomo, że ceny biletów lotniczych nie stanowią w skali całego roku jakiegoś znaczącego wydatku, no jednak biorąc pod uwagę zbliżające się wakacje, konsumenci akurat ten wzrost cen mogą mocno odczuć.
5: A przyspieszenie inflacji to dopiero początek, bo drogie paliwa, surowce i nawozy będą dopiero w kolejnych miesiącach pokazywały swoje mroczne inflacyjne oblicze, przekładając się na ceny. Polska armia zyskała oczy w kosmosie. Wojsko oficjalnie odebrało dziś satelitarny system rozpoznania radarowego Microsar. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity. Do końca roku ma ich być w sumie 9. System satelitów powstał w rekordowe 12 miesięcy. Technologia pozwala widzieć w dzień, w nocy, także przy dużym zachmurzeniu, mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
7: Sprawdzaliśmy, ile czasu minie, od kiedy wojsko powie, że chce dokonać zobrazowania jakiegoś odcinka Ziemi. To było kilkadziesiąt dni. Dzisiaj to jest kilka minut. I to jest rzeczywiście ogromny skok.
5: Polskie satelity obserwują już m.in. cele w Rosji, jak bazy wojskowe. Jutro w Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem 2 polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o godzinie 17 przystąpi jutro Projekt Warszawa. Rywalem stołecznego zespołu będzie obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
8: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentino, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali. Liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
5: Drugi półfinał jutro o 20.30. Zagrają w nim Warta Zawiercie i Zira Bankasi Ankara.
9: Dobry wieczór. Tu Super FM.
0: Super FM.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Dobry wieczór. Tu Super FM.
3: Super FM.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.
5: Jest 22. Wiadomości Super FM.
6: Pentagon zmienia plany o lokacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Są już szczegółowe dane o stratach po pożarze w Puszczy Solskiej. Tenisista Jan Zieliński przeszedł operację kolana.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Pentagon anulował plany przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, poinformowała dziś agencja Reutera. Jeden z rozmówców Reutersa zasugerował, że ta operacja ma umożliwić przegrupowanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Wycofanie części wojsk USA z Europy było planowane już od wielu lat, przypomina Wojciech Kozioł z portalu Defense24.
7: To pokazuje, że Amerykanie rzeczywiście będą zmniejszali swoją obecność na rzecz tego, by Europejczycy, państwa europejskie brały większą odpowiedzialność za ten region świata.
6: Mimo informacji o wstrzymaniu przerzutu żołnierzy do Polski, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w naszym kraju pozostaje bez zmian. Budowa odcinka S-19 między Domaradzem a Krosnem mocno się opóźni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt z wykonawcą. Chodzi o 12-kilometrowy fragment Via Carpatii na południe od Rzeszowa. Generalna Dyrekcja Dróg twierdzi, że wykonawca nie wrócił na plac budowy i doprowadził do zmian projektowych niezgodnych z decyzją środowiskową, mówi Anna Rarus z rzeszowskiego oddziału.
8: Działania spółki prowadziły do zmian w projekcie drogi, które były niezgodne z decyzją środowiskową, opóźnienie w procesie projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych.
6: Wykonawca, czyli Mostostal Warszawa, odpiera zarzuty i przekonuje, że sam wcześniej odstąpił od umowy z winy inwestora. Firma wskazuje m.in. na nieprzewidziane warunki gruntowe i wzrost kosztów inwestycji o ponad pół miliarda złotych, tłumaczy rzecznik firmy Paweł Kwiecień.
9: Pojawiły się nowe, nieprzewidziane wcześniej okoliczności, które miały wpływ na cenę i termin wykonania tej inwestycji.
6: Teraz inwestycje czeka nowy przetarg i wielomiesięczne opóźnienie. Wielki pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, którego dogaszanie trwało tydzień, objął ponad 1100 hektarów lasu. Jak przekazuje Ministerstwo Klimatu, to już dane nieszacunkowe, ale oparte na dokładnych obliczeniach. Teraz przed leśnikami sprzątanie terenu, wywóz spalonych drzew i nowe nasadzenia, mówią Mariusz Kiczyński i Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
10: Specjalny zespół kryzysowy tutaj przy dyrektorze regionalnej dyrekcji, który będzie takim organem i doradczym, ale też podejmujący decyzję, co dalej z tymi powierzchniami.
11: Mamy do dyspozycji kilkadziesiąt wież obserwacyjnych, zaawansowany system kamer, które potrafią wykryć z bardzo dużą dokładnością co do miejsca zarzewie pożaru.
10: Naprawdę będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć. Działania profilaktyczne, natomiast przyroda jest nieoceniona. To, co się tam zdarzyło, będzie się odbudowała przez kilkadziesiąt lat.
6: W pożarze spłonęły lęgi ptaków i duża populacja drobnej zwierzyny. Większe zwierzęta, jak na przykład sarny czy wilki, zdołały w większości uciec. Przyczyny pożaru bada prokuratura. Specjalizujący się w tenisowej grze podwójnej Jan Zieliński przeszedł operację lewego kolana. Na Instagramie przekazał, że zabieg był udany. Nie wiadomo jeszcze, kiedy wróci na kort 29-letni warszawianin. Największe sukcesy odniósł w mikście. W 2024 roku wygrał w parze z Hsien Suwei z Tajwanu. Wielkoszlemowy Australian Open i Wimbledon. W dorobku Zieliński ma też 5 tytułów deblowych w zawodach rangi ATP z różnymi partnerami.
4: Radio Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

Super FM. Super FM. 100% szczecińskie. Radio Super FM.